0: Zbliża się godzina trzecia, a to oznacza Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Minister sportu po zatrzymaniu prezesa PKOL-u apeluje o naprawę komitetu i ochronę wizerunku polskich sportowców. Pentagon analizuje przyszłość wojsk amerykańskich w Europie, donosi o tym agencja Reutera.

0: Nocy czeka nas niezwykłe widowisko na niebie. Za chwilę rozpocznie się zaćmienie księżyca. Musimy zrobić wszystko, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Czas na odbudowę zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak minister sportu Jakub Rutnicki odniósł się do zatrzymania Radosława P. Przypomnę, prezes komitetu usłyszał wczoraj zarzuty w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Szef Ministerstwa Sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Co może zrobić teraz komitet? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: W Polskim Komitecie Olimpijskim była już próba odwołania prezesa. W maju złożony został wniosek o zwołanie walnego nadzwyczajnego zgromadzenia, które miałoby zdecydować o zmianach na czele PKOL-u. Pod wnioskiem podpisało się wtedy 82 ze 106 członków komitetu. Zarząd jednak nie zwołał zgromadzenia.
2: To nie jest czas już w tej chwili na delikatne próby. To jest czas na to, żeby zrobić porządek. Nie mogą ludzie z PKOL-u patrzeć na to w taki sposób. I jestem przekonany, że takie działania ze strony właśnie osób tworzących zarząd będą podjęte.
1: Minister sportu Jakub Rutnicki przekonuje, że od tygodni prezes PKOL-u uniemożliwiał zebranie się zarządu, a więc również walnego zgromadzenia. W sytuacji, gdy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, może przejąć się jeden z jego zastępców.
0: Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Tak wynika z wewnętrznego dokumentu resortu, do którego dotarła agencja Reutera. Opcje uwzględniające liczbę żołnierzy, lokalizację i koszty mają być gotowe do 6 listopada. Przegląd ma uwzględniać m.in. wydatki obronne państw NATO, ich możliwości zastąpienia części amerykańskich sił oraz udostępnione przez nie bazy i wsparcie. Europejscy sojusznicy obawiają się, że proces może zakończyć się redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Rosjanie przez cały czwartek atakowali Kijów i okolice. Drony i pociski uderzyły m.in. w centra logistyczne dużych sieci handlowych, w tym firmy Roszen byłego prezydenta Petra Poroszenki. Alarmy powietrzne ogłoszono 12 razy. Ranne zostały 4 osoby. Na zegarach 2:03 to są fakty w RMF FM. Jeszcze tylko 3 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało. Ale nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
3: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
4: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
5: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. I dlatego bardzo się cieszę.
0: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które czeka nas w najbliższych godzinach. Właśnie teraz rozpoczyna się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można je obserwować za około 1,5 godziny.
6: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
7: Nadgryziony od której strony?
6: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6:00 na zachodzie Polski nawet chwilę po godzinie 6:00 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji słońca nie będzie potrzebny.
7: Można gołym okiem swobodnie?
6: Oczywiście, jak najbardziej gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
0: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Uniwersytet Morski w Gdyni po raz drugi próbuje znaleźć wykonawcę następcy Daru Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, dlatego przed kolejnym uczelnia konsultowała jego warunki z branżą stoczniową. Dar przechodzi naprawę w Szczecinie po szkwale, który uderzył w żaglowiec przed dzień Wielkiej Parady wzdłuż Manhattanu w Nowym Jorku z okazji 250-lecia USA. Z Dariuszem Jelonkiem, dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
8: Ponowne ogłoszenie przetargu na nowy żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Co tym razem się zmieniło?
9: Po pierwszym jakby nieudanym przetargu, gdzie żaden oferent się nie zgłosił, mieliśmy możliwość porozmawiania ze stoczniami i z innymi podmiotami zainteresowanymi budową nowego żaglowca. jakby zapytania się, dlaczego nikt nie złożył oferty, no i jakby głównym punktem był termin. Zbyt krótki termin na zbudowanie żaglowca, więc teraz po przeanalizowaniu, jak wygląda rynek stoczniowy, między innymi w Polsce, no bo chcielibyśmy, żeby tu w Polsce był budowany nasz żaglowiec. Zmieniliśmy warunki, czyli czas budowy. Krótko mówiąc, zwiększyliśmy do 3 lat od podpisania umowy, czyli tyle, ile jakby rynek, powiedzmy, obecnie ocenia ten czas potrzebny na zbudowanie takiego statku.
8: W pierwszym przetargu położenie stępki planowane było już na przyszły rok.
9: Tak, tak. Tam mieliśmy bardzo, bardzo krótkie te czasy, trochę jakby związane to było z finansowaniem jakby budowy jednostki. No i to się jakby nie sprawdziło, tak? No powiem krótko, tam mieliśmy mniej niż 2,5 roku praktycznie na zbudowanie i też takim przyspieszonym trybem. A teraz trochę jest więcej czasu, dajemy sobie czas też, żeby ewentualni oferenci mieli trochę więcej czasu na przygotowanie oferty, które to nie jest prosta rzecz, przygotować ofertę. Żaglowiec jako tako jest bardzo skomplikowany już z racji tego bycia statkiem, tak, a jeszcze do tego jakby żagle, maszty, więc potrzeba mieć pełną wiedzę, żeby móc złożyć ofertę, tak, a to wymaga czasu.
8: Czy to jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o czas, czy coś jeszcze się zmieniło?
9: To jest trochę zmian w samej formie umowy, trochę też tutaj, tak powiem, wyszliśmy naprzeciw ewentualnym oferentom i trochę rzeczy pozmienialiśmy. No, musimy też pilnować tego, że ten przetarg jest w prawie zamówień publicznych i trzymać się jednak też tych wytycznych, więc nie mamy pełnej możliwości dostosowania się do rynku jakby stoczniowego, budowy, dostawy statków, tak? Zamówienia publiczne, przepisy są bardziej pod budownictwo, tak? Lądowe, czyli budynki, autostrady i tak dalej. Nikt pewnie, jak tworzył te przepisy, nie myślał o budowie statków. I w pewnym sensie jesteśmy takim prekursorem, tak? Bo inne jednostki, co są budowane dla polskich firm, to są przeważnie budowane trochę w innym systemie, także przecieramy szlak, co nie jest łatwe, tak? Jeśli chodzi zaś o opis techniczny, no to praktycznie jest prawie że bez zmian, naprawdę jakieś tam małe błędy, które zostały wychwycone, to po prostu poprawiliśmy.
8: Był na to czas, teraz przez te miesiące, kiedy był czas na konsultacje. Mówił pan, że mogą zgłaszać się stocznie z Polski, ale ten przetarg jest nieograniczony.
9: Tak, jest to przetarg tak zwany europejski, czy unijny, także mogą zgłaszać się oczywiście stocznie z krajów tutaj z Unii Europejskiej, plus jeszcze też bardzo długa lista krajów, którymi jakby powiedzmy Unia Europejska ma podpisane specjalne umowy, które umożliwiają im wystartowanie w takim przetargu. Oczywiście myślę, że ta wiadomość o tym, że my chcemy budować żaglowiec, to nie jest ogólnie, że tak powiem, szeroko znana całemu światu. Tak? Myślę, że tutaj oczywiście w Polsce to jest duży temat. Europejskie niektóre stocznie też o tym wiedzą i też gdzieś tam jakieś zapytania były do nas wysyłane. No ale zobaczymy, jak to będzie.
8: Myślę, że moment, w którym miało nastąpić to tak zwane otwarcie kopert i okazało się, że żadna oferta nie wpłynęła, to mógł być szok. Dziś jakie emocje towarzyszą temu ponownemu przetargowi?
9: Znaczy, myślę, że już trochę spokojniej, tak? Już jakby drugie podejście robimy. Emocje były bardzo duże przy tym pierwszym podejściu. No wiadomo, pierwszy raz po 50 prawie latach, tak? Kiedy uczelnia chce zbudować duży żaglowiec. Więc wtedy było dosyć sporo tych emocji. Teraz tak trochę nie wiem, czy to wyciszenie wakacyjne, letnie, ale to bardzo na spokojnie, tak punkt po punkcie po prostu zrealizowaliśmy, no i ten przetarg się ukaże.
8: Teraz myśląc o tym nowym statku, trzymasztowy żaglowiec, on będzie większy od daru młodzieży, no ale wyglądem ma nawiązywać do daru Pomorza. Skąd ta decyzja?
9: Tak, chcemy wrócić jakby do klasyki, można powiedzieć, tak, czyli do wyglądu żaglowców z początku XX wieku, wtedy, kiedy jakby ten, powiedzmy, był ten największy boom, koniec XIX, początek XX wieku, kiedy konstruktorzy tych żaglowców doszli, powiedzmy, do jakiegoś takiego apogeum, tak, najlepszego wykorzystania, jak dane statki mogą wyglądać, jaką mają mieć sylwetkę, jak ukształtowane żagle i tak dalej, żeby po prostu najlepiej spisywały się w walce z morskim żywiołem. I my teraz właśnie chcemy jakby do tego wrócić, po rozmowach też, takich konsultacjach różnych, tu już europejskich powiem, więc ktoś, też taki konstruktor powiedział, że o żaglowcach wszystko, co wymyślono, to już pod koniec XIX wieku i nic lepszego jeszcze nikt nie wymyślił, tak? Nowe komputery, AI jeszcze nie wpadło na lepsze pomysły, więc chcemy czerpać jakby z tego. Dar Pomorza był właśnie wynikiem tamtych wtedy rozwiązań, więc trochę tak wracamy właśnie do kształtu Daru Pomorza, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o sam kadłub, tak? Chcemy, żeby to był ten kadłub kliperowy, czy wide jammerów, tak, żeby to nawiązywał właśnie do tej tradycji. Oczywiście jakby w środku musimy spełniać dzisiejsze przepisy, tak, to już kiedyś powiedziałem, te stare żaglowce, które jeszcze dzisiaj pływają, obecnych tych przepisów by nie spełniły, tak, które musi spełnić nowo budowana jednostka, tak, także mamy dosyć jakby tutaj związane z tym ręce i dużo wymagań, tak? W związku z tym sam ten kadłub będzie rzeczywiście trochę ciut dłuższy, troszkę szerszy, tak? No i też wyższy, co wynika jakby z obecnej technologii budowy statku.
8: Dar Młodzieży teraz jest na naprawie w stoczni, ale ta przerwa chwilowa nie wpływa na harmonogram.
9: Zrezygnowaliśmy raptem z jednego portu jakby na rzecz tego pobytu w stoczni. Rzeczywiście musieliśmy zatrzymać statek, bo mieliśmy uszkodzone płaty śruby. Uszkodzenie to było w sumie niewielkie, tak, nie wpływało w żaden sposób na eksploatację statku. Niemniej jednak trzeba zawsze jakby myśleć do przodu i wiadomo, że takie uszkodzenia mogą się pogłębiać, a wtedy mogłoby dojść do drastycznej sytuacji, że na przykład nie moglibyśmy używać, powiedzmy, śruby i byłby kłopot, więc dlatego żeśmy szybko zareagowali. Remont się kończy, tak? Dzisiaj ma nastąpić wydokowanie statku. Te płaty śruby już dwa zostały naprawione, jeden wymieniony, zapasowy. Zostały zamocowane wczoraj wieczorem, także dzisiaj wydokowanie, pierwsze próby jakby na uwięzi, tak, sprawdzenie, czy wszystko działa, czy nie ma żadnych wibracji, czy stocznia wykonała swoją pracę prawidłowo, no a później kolejne próby już, tak powiem, na dłuższej trasie, no i planujemy wyjście już w morze w drodze do następnego portu, którym będzie Hamburg.
0: Tak mówił w rozmowie ze Stanisławem Pawłowskim Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest czwarta, czas poznać najnowsze fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. O czwartej utrudnienia dla kierowców jadących S6 w zachodniopomorskiem. Za chwilę szczegóły. 3 osoby są ranne po rosyjskich atakach na Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Planujecie dzisiaj tankowanie? Posłuchajcie, jakich cen paliw spodziewać się na stacjach benzynowych. To są fakty RMF FM.

0: przed chwilą zakończyło się utrudnienie na S6 w Zachodniopomorskiem, ale teraz ostrzegamy kierowców na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Złoczew i Wieluń zachowała osobówka. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Rosjanie zaatakowali Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. 3 osoby są ranne po uderzeniach, które trafiły m.in. w sektor prywatny, strefę przemysłową, obiekt infrastruktury i stację benzynową. Jeden z domów został całkowicie zniszczony, a około 15 kolejnych uszkodziła fala uderzeniowa i odłamki. Pod gruzami znaleźli się mieszkańcy zniszczonego budynku, ale ratownikom udało się ich wydostać. W kilku miejscach wybuchły pożary. Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały prywatną zabudowę w Zaporożu. Uszkodzone zostały domy, a 2 kobiety zostały ranne. Amerykańskie media informują o poważnych brakach w magazynach Armii Stanów Zjednoczonych. Pentagon ma posiadać obecnie tylko około 1000 pocisków do systemów obrony powietrznej, m.in. Patriotów. Co to oznacza w praktyce? To wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Chiny na przykład mają ponad 3000 rakiet balistycznych. To ma szersze konsekwencje, bo USA nie mogą wspierać sojuszników. Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników. Zwraca się uwagę na to, że zasoby uszczupliło też wspieranie Ukrainy w ostatnich latach. Tajwan czeka na uzbrojenie warte niemal 30 miliardów dolarów, w tym pociski Patriot. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach m.in. w dostawach Tomahawków. Konflikt w Iranie mocno angażuje siły USA. Ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie, napisał dziennik Washington Post, na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Benzyny 98 7 zł i 37 groszy, a litr oleju napędowego ma być po 7 zł i 36 groszy. Z wczorajszego obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 nie zmieniła się. Benzyna 98 jest tańsza o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy. A teraz w faktach informacja dla miłośników nie tylko porannego kakao. Naukowcy odkryli, że w czasach prekolumbijskich było dostępne na większych terenach obu Ameryk niż do tej pory przypuszczano. Jak informuje nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński, kluczem były badania genetyczne.
3: Badania naczyń na stanowisku archeologicznym w Etowa w stanie Georgia potwierdziły obecność tak zwanego starożytnego DNA rośliny, z której pozyskuje się ziarna kakao. To oznacza, że kakao było obecne także w życiu mieszkańców wschodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XI-XII wieku naszej ery. Do tej pory wydawało się, że znano go tylko w tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. Teraz jednak widać, że wymiana handlowa na północ była na tyle ożywiona, że zdołała je spopularyzować. Przypomnijmy, ziarna kakaowca dotarły do Europy dopiero w XVI wieku, a kakao zaczęło się upowszechniać dopiero w XIX. A pod koniec tego wieku Szwajcarzy odkryli, jak można wyrabiać z niego czekoladę.
0: I życie stało się słodsze.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Zmienia się rekrutacja nowych żołnierzy do wojska. Na razie w formie pilotażu wprowadzono kwestionariusz dla kandydatów, którzy chcą służyć w polskich siłach zbrojnych. Sztab Generalny Wojska Polskiego testuje nowe rozwiązanie wzorowane na zagranicznych sposobach selekcji żołnierzy. Rekruci mają do wypełnienia wojskowy kwestionariusz kompetencji. Jak przebiega taki test i jak długo potrwa taki pilotaż? Między innymi o to nasz reporter Michał Radkowski pytał pułkownika Tomasza Żaka, który jest kierownikiem projektu wojskowego kwestionariusza kompetencji.
4: Wojsko Polskie chce mieć lepszych żołnierzy, więcej żołnierzy czy więcej lepszych żołnierzy?
5: Wszystkiego po trochu. Chcemy mieć i więcej żołnierzy i lepszych żołnierzy, ale przede wszystkim chcemy wiedzieć, kogo mamy. Czyli chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
4: Jak to sprawdzić? Bo przygotowaliście specjalny kwestionariusz WKK, Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Każdy żołnierz wypełnia go sam. Na razie działa to w formie pilotażu.
5: Tak, obecnie jesteśmy na etapie pilotażu. Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji jest to platforma. Ma być to narzędzie wspomagające zarządzanie kadrami w stałych siłach zbrojnych. Narzędzie ma nam podpowiedzieć poprzez testy. Na dzień dzisiejszy mamy test na start. Test na start jest to test wiedzy i potencjału tego żołnierza, który do nas przychodzi. Test wiedzy, który jest podzielony na typ albo humanistyczny, albo techniczny i tam są dobrane przedmioty, normalnie szkolne, 6 przedmiotów technicznych, 6 przedmiotów ogólnych, czyli humanistycznych i na tej podstawie, na podstawie testu adaptacyjnego, czyli poziom trudności wzrasta od jakości odpowiedzi oraz spada, jeżeli ktoś odpowiada błędnie, tak? Czyli na tym etapie test adaptacyjny nam pokazuje jego poziom w danej dziedzinie przedmiotu, co nam się przekłada na jego ogólny potencjał wiedzy. I to jest to, według którego później kolejny system buduje nam i dopasowuje do specjalności wojskowych i rekomenduje nam, które stanowiska wojskowe dany żołnierz, już nasz żołnierz powinien być kierowany, ponieważ tu trzeba dość mocno zauważyć, że ten test jest wypełniany w pierwszych dniach służby żołnierza, który dopiero się przyszedł do wojska, ten drugi, piąty dzień służby, tak żeby mieć te dane na tyle wartościowe i pewne do późniejszych analiz i do późniejszych rekomendacji.
4: I może się okazać, że żołnierz miał jakieś wyobrażenia na temat swojej roli w Wojsku Polskim, a nie do końca będzie w stanie zrealizować te marzenia, bo na przykład nie odpowiadają one jego posiadanym przez niego kompetencjom.
5: Nie do końca, ponieważ oprócz sprawdzenia jego testu i kompetencji, tak, czyli tego testu wiedzy, kompetencji, jest też w trakcie tego testu wypełniana metryczka, gdzie są uwzględniane jego preferencje, zainteresowania i te kwalifikacje, które do tej pory nie były widoczne. Żołnierz sam się też ocenia, gdzie są jego silne strony, gdzie są jego słabe strony, opisuje to o tym, gdzie są jego takie kwalifikacje, które do tej pory o nim nie mówił, ale też przede wszystkim jego zainteresowania i preferencje. To jest dla nas też czynnik, który będzie brany pod uwagę. Nie tylko wiedza, nie tylko kompetencje, ale też jego zainteresowania. Jeżeli to będzie zbieżne, to jest sprawa prosta. Jeżeli będzie rozbieżne, no to będziemy musieli analizować przede wszystkim te dane, żebyśmy zobaczyli, wypośrodkowali, gdzie jego obszar jest najlepszy, w którym obszarze są jego talenty i ten obszar wzmacniać. My nie chcemy, ja to mówię tak kolokwialnie może, ale nie chcemy uczyć żaby latać i później ją za to rozliczać, tylko chcemy uczyć wzmacniać żabę w skakaniu. To tak mówię kolokwialnie oczywiście, ale chcemy rozwijać naszych ludzi, naszych żołnierzy w ich obszarach, tych, co mają mocne. Czy to jest mocne poprzez wiedzę, czy też poprzez zainteresowanie, to nam wyjdzie wszystko po tych testach.
4: Usłyszałem tutaj dzisiaj podczas tego spotkania, że nawet jeśli ktoś się bardzo dobrze przygotuje z jakiejś dziedziny albo będzie chciał markować swoje niedoskonałości w pewnych dziedzinach, to prędzej czy później jednak ten test wyłapie te braki wiedzy, naprawdę?
5: Tak, bo jest test wiedzy. No wie pan co, no, ciężko się nagle z 12 przedmotów przygotować tak specjalnie na ten test, nie wiedząc jakie są pytania, nie wiedząc jaki obszar zostaje użyty, ponieważ ten test nie jest jawnym testem, który występuje, nie można go gdzieś dostać. On jest tylko i wyłącznie w systemie wojskowym i ten test wypełniany jest pod nadzorem. Też nie można sobie sięgnąć do jakiejś ściągi czy do jakiejś pomocy, obojętnie jakiej. Na test przychodzi żołnierz tylko i wyłącznie z dowodem osobistym. Kartka papieru leży do pomocy i ołówek albo długopis i nic więcej. Jest nadzór nad tym, kto co wykonuje i jak wypełnia ten test. Dlatego jest to rzeczywiste zobrazowanie przede wszystkim wiedzy. Ale też trzeba tutaj dość mocno powiedzieć, że platforma WKK ma możliwość i taką możliwość już projektujemy, robimy, bo zaraz wchodzi drugi test. Test kompetencje. To jest test na wyjściu ze szkolenia specjalistycznego już, bo test wiedzy nam preferuje, rekomenduje, na które specjalności mamy żołnierza wysyłać do przeszkoleń, ale test kompetencje i po drodze jeszcze jest jeden test potencjał. To jest właśnie ten test stwierdzenie, taki czynnik trochę psychologiczny, behawioralny, który tutaj nad nim jeszcze myślimy, jak go tutaj go zastosować, ale tym się chcemy wyróżniać, żeby na podstawie tych dwóch testów, ale też tego czasu szkolenia, bo te wszystkie dane wpływają nam do modułu analiz i rekomendacji kadrowych, a tam jeszcze wpływają ocena żołnierza w ciągu szkolenia, gdzie jest opisane, jak żołnierz się zachowywał, czyli ta praktyczna część, jego sprawność fizyczna jest brana pod uwagę, te wszystkie elementy budują nam profil żołnierza i te wszystkie elementy później nam rekomendują do tego, gdy żołnierz się nadaje, na których stanowiska się, gdzie nie nadaje, gdzie trzeba go wzmocnić, gdzie trzeba go doskonalić, czy idziemy w tym kierunku. I to tak jak pan na początku zadał pytanie, czy jakość, potrzebujemy jakość, to zrobimy test i ograniczymy go procentami, że będziemy mieli tylko jakość. Jak potrzebujemy ilość i jakość, to wszystko to jest możliwe do zrealizowania, ponieważ ten test ma zobrazować, gdzie żołnierza skierować. Nie chcemy go pokazać, że tutaj nie potrafisz, tutaj nie umiesz takich przedmiotów, tylko chcemy zobaczyć, których przedmiotów ty się czujesz najlepiej i tak go profilować, żeby go dostosowywać właśnie do tych specjalności wojskowych i jednocześnie stanowisk służbowych.
4: Ale to, o czym pan mówi, wymaga też pozyskania kompetentnych rekruterów. To też będzie pewnie proces, który Wojsko Polskie musi przeprowadzić.
5: No i tutaj też pan dotknął dość istotnej sprawy, kto za tym będzie zarządzał, kto tym będzie robił. Czy do tej pory tak zwane HR-y wojskowe, czyli te komórki kadrowe, sprawę, sobie z tym poradzą, czy trzeba dodatkowych wzmocnień. I nad tym też pracujemy, bo naszym celem i oczekiwań naszego całego zespołu jest, żeby się tym zajmowały osoby do tego uprawnione. Mój cały zespół praktycznie jest wyszkolony w asesmencie, czyli są asesorami, Assessment Development Center, ukończali te kursy i potrafią i oceniać, i skierowywać na odpowiednie obszary szkolenia i teoretycznie, i praktycznie. Także naszym oczekiwaniem jest, żeby zrobić taki profil i takie poszczególne komórki, żeby się tym indywidualnie zajmowały, rekomendowały dowódcom i żeby dowódca ten najniższy nie decydował o pewnych elementach, tylko zgłaszał potrzebę, a te komórki dostarczają mu to, co on chce zgłosić. Jak zgłosi, że potrzebuje żołnierza na takie stanowisko, to przełożony wyżej, czyli komórka wyżej, tak, zdiagnozuje, czy mamy takie zasoby, kogo mamy i kogo możemy do ciebie skierować. To nie dowódcy tutaj będą decydentami, oni będą zgłaszali tylko potrzeby w danych jednostkach, jakie mają wakaty, jakich potrzebują żołnierzy, to te komórki mają się tym zająć. Jest to jeszcze w fazie projektu, rekomendacji. Nasz zespół taką rekomendację na koniec przedstawi i szefowi sztabu, i jednocześnie ministrowi.
4: To lepsze wykorzystanie potencjału osobowego, którym Wojsko Polskie dysponuje, albo będzie mogło dysponować, bo przecież będziecie zachęcali kolejne osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi. Co spowoduje finalnie za kilka lat?
5: Finalnie przede wszystkim spowoduje to, że my wiemy, kogo mamy. Dzięki temu budujemy bazę, wielką bazę informacyjną, wielką bazę danych, która nam spowoduje, że wiemy i tego, kogo mamy, ale też tych, którzy odeszli.
4: Czy dziś Wojsko Polskie nie wie, kogo ma?
5: Wie, kogo ma, ale nie ma aż tak szerokiej bazy danych. Ja mówię, tu cały czas wchodzę na te zainteresowania i te testy wiedzy. Do tej pory wojsko prowadzi ewidencję na podstawie sztywnych kwalifikacji, które żołnierz ma, które żołnierz ukończył, które przedstawił na samym początku, bądź w trakcie służby. I gdzieś tam nie do końca jest ten całościowy obraz jego. Nie ma tego jego zainteresowań i nie jest to zdiagnozowane pod tym względem, że nie jest wpisane w system. My chcemy to wszystko usankcjonować w jeden system, w jedno miejsce, gdzie będzie żołnierz i jego profil dość mocno widoczny, całościowo. Taki holistyczny profil żołnierza pod względem, mówię, sprawności, jego wiedzy, jego kompetencji i do tego, jak go dalej kierować, jak wzmacniać jego talenty.
4: Tak jak pan mówił, to na razie narzędzie działa w formie pilotażu. Kiedy może być już wdrożone na stałe?
5: No plany są takie, że do końca roku jest pilotaż pierwszy, potem jest analiza danych, wprowadzane poprawki takie, jakie powinny być, wyjdą po pilotażu i jakie zdecydujemy. Następnie do kolejnego czerwca znowu kolejne pilotaże już tego zmienionego narzędzia i w przyszłym roku według planów jest taki, żeby wprowadzić samo narzędzie już obudowane pierwszym jakimś wspólnym systemem, który by tym zarządzał.
0: Tłumaczył pułkownik Tomasz Żak, kierownik projektu wojskowego kwestionariusza kompetencji. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

czy nie? Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Warszawie i zapytamy was, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na fakty RMF FM. Dajemy głośniej i słuchamy. Karol Płaczkiewicz w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dwa zarzuty usłyszał od śledczych Radosław P. w związku z aferą Zonda Krypto. Po północy prezes PKOL-u został wyprowadzony z budynku prokuratury w Katowicach. Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. W faktach także Kraków, który w te wakacje remontami stoi. Jest piąta. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy

0: bezpłatnej protekcji. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach RMF FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty za każdym razem, gdy polskie myśliwce zostaną poderwane. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja ma związek z incydentem z końca lipca, kiedy w Lubelskiem spadła rosyjska rakieta. Wówczas mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie otrzymali powiadomień RCB z wyjaśnieniem sytuacji. Zatem do kogo trafią te SMS-y, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
1: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
1: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
2: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
1: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
0: Kilkaset osób przeszło wczoraj w ciszy ulicami miastka na Pomorzu, protestując przeciwko zamknięciu miejskiego szpitala. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. NFZ rozwiązał kontrakty, a wniosek o upadłość czeka na rozpoznanie sądu.
3: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
4: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
5: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
6: Dla naszej gminy to jest dużo.
7: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, dzieci są bez, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
0: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kraków w remoncie. Do trwających prac na ulicy Grzegórzeckiej, wiadukcie na Alei 29 listopada i torowisku przy Teatrze Bagatela dołącza remont ulicy Starowiślnej. To jedna z kluczowych tras w centrum miasta, ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
8: Po wakacjach to raczej nie bardzo.
1: Dzieciaki wracają do szkoły?
8: Tak, wszystko zacznie się ruch i będą kłopoty.
9: To chyba pod turystów było ułożone, żeby nie łazili po gruzach. Ja jestem turystą i wczoraj po gruzach łaziłem, prawie nie trafiłem do postelu z powrotem. Wie pan co? Wszystkie remonty powinny być robione w nocy według mnie, chociaż robotnicy może by się nie zgodzili z moim zdaniem.
0: Ich głosy zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
10: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie. Tak mówili mieszkańcy Lublina, odwiedzający ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy wam wczoraj w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
11: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
12: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
11: Ile gatunków roślin?
12: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
11: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
12: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
0: Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Staniszewskiego.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: za chwilę, punktualnie o godzinie 6. A właściwie to już, po co czekać? Już teraz, w tym momencie w RMF FM pora na kolejne spotkanie z faktami. Zapraszamy.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami.
2: Radosław P. zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto odpowie między innymi za płatną protekcję.
1: Mamy też ważne informacje o poranku dla kierowców ze Świętokrzyskiego.
2: Po zderzeniu dwóch ciężarówek ruch wahadłowy na Krajowej 74.
1: A na niebie kończy się kolejne astronomiczne widowisko.
2: Z Księżycem w roli głównej. Dwa zarzuty usłyszał wczoraj zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P.
1: Dotyczą one płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Pierwszy zarzut zagrożony jest karą do 8 lat więzienia, drugi przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Tyle minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Telewizja TVN24 ujawnia też, że w obliczu nadciągającego krachu Zonda Krypto prezes PKOL-u zdołał odzyskać 100% zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów kryptowalutowej giełdy.
1: Po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one dziś kontynuowane. A teraz polityczne komentarze do zatrzymania prezesa PKOL-u.
2: W Sejmie zebrał je reporter RMF FM Igor Skrzypak.
4: Najostrzejsze komentarze płyną wprost z rządu. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa Polski Komitet Olimpijski do natychmiastowego odwołania swojego prezesa. Nie będzie zaskoczeniem, że przychylają się do tego posłowie koalicji rządzącej.
5: Już dawno nie powinien być prezesem PKOL-u. Niestety widać, że trzyma się tego stołka bardzo mocno.
4: Komentuje poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa, także przedstawiciele prawa.

0: i Sprawiedliwości wskazują, że sprawę trzeba wyjaśnić.
1: Nie dziwi mnie to, bo jego tłumaczenia, sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, oczywiście powinna zostać wyjaśniona.
0: Mówi poseł PiS Kacper Płażyński. Również politycy Konfederacji nie krytykują zatrzymania prezesa PKOL-u, choć mają wątpliwości co do okoliczności i postaci prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala.
2: Pytanie, czy dostał status świadka koronnego, co byłoby karygodne, bo jest jednym największym podejrzanym.
0: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji.
3: A 7:40 Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
4: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem.
3: Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zdarzyły się dwie ciężarówki. Policja w tej chwili kieruje ruchem wahadłowo. Liczba ofiar błyskawicznej powodzi w Nepalu i Tybecie wzrosła do co najmniej 469. Obawy przed powtórką, ponowną powodzią utrudniają pracę ratowników. Policyjne barykady blokują dostęp do najbardziej zniszczonych terenów w pobliżu koryt rzek.
4: Środowa powódź stała się najgorszą katastrofą, jakiej doświadczył Nepal od trzęsienia ziemi w 2015 roku.
3: Chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała, że władze ewakuowały z Tybetu 555 turystów, którzy utknęli w tym kraju, a minister spraw zagranicznych Nepalu przed chwilą przekazał, że ten kraj nie potrzebuje dodatkowej pomocy innych krajów w prowadzonej akcji ratowniczej. W ukraińskim Kijowie w ciągu jednego dnia odnotowano rekordową liczbę 13 alarmów przeciwlotniczych. Najwięcej od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.
4: Kijów spędził 872 minuty, czyli prawie 15 godzin w ciągu doby w stanie zagrożenia nalotami. Takie dane przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rosja atakowała z użyciem dronów oraz pocisków balistycznych i manewrujących.
3: Alarmy wznowiono krótko po północy. Na razie nie ma informacji o skutkach tych ostatnich rosyjskich ataków.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Ostatnie chwile na to, by spojrzeć w niebo i zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca.
4: Cień Ziemi zakrywa znaczną część tarczy srebrnego globu.
6: Księżyc faktycznie będzie zachodził najpóźniej, tak kilkanaście minut nawet po godzinie 6, więc względem Warszawy to będzie jakieś 20 minut różnicy, może nawet troszeczkę więcej.
3: Mówi Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Podczas zaćmienia Księżyc może przyjąć czerwony, pomarańczowy lub też miedziany odcień.
6: Nie bez powodu nazywa się to krwawym księżycem, dlatego że kiedyś władcy chętnie to wykorzystywali, żeby straszyć lud. Miał być to związane z jakąś karą gdzieś tam z góry. Ten krwawy księżyc jednak przerażał ludzi. Dzisiaj możemy tak z pełną ulgą spojrzeć na to zjawisko, no bo jednak mamy pewność, że nic złego nam się nie stanie. To jest po prostu piękne zjawisko na niebie.
4: I co ważne, patrzenie na nie gołym okiem jest całkowicie bezpieczne.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: misunderstood.
1: W RMF FM jest 6:30.
2: Areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku.
3: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej od wczoraj wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
4: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. W planie są kolejne czynności prokuratury, w tym m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze CBA przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych, a właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: A te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Teraz cichy protest, jaki przeszedł ulicami Miastka na Pomorzu.
2: Wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu szpitala.
3: W sądzie, przypominamy, czeka na rozpatrzenie wniosek o upadłość zadłużonej placówki.
5: To są nasze tragedie. Nasz przemarsz to jest nasz głos.
6: Niestety od 3 miesięcy nie mamy wynagrodzeń.
7: Władze zawaliły na każdym szczeblu.
8: No jak można było taki szpital do takiej ruiny doprowadzić? Jeszcze takie długi.
9: Urodziłam córkę. Niestety nie mogłam w swoim rodzinnym mieście ze skurczami. Jechałam do sąsiedniego miasta, prawie 50 kilometrów stąd.
2: Te głosy w Miastku zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Jezioro Ontario oficjalnie zmieniło nazwę na Jezioro Ameryka po podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
2: Chodzi o jedno z 5 wielkich jezior położonych na granicy spierających się Stanów Zjednoczonych i Kanady. Więcej na ten temat w Faktach o 7:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: 2 polskie kluby zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów.
2: Fakty sportowe i futbol na początek. Patryk Serwański, witamy.
12: Dzień dobry. I Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tune. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi.
13: No na pewno wielka radość. Myślę, że też taka duma. Więc myślę, że przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
12: Tak mówił pomocnik Jagi Kajetan Schmidt. Premia za awans do tych rozgrywek oznacza ponad 4 miliony euro dla każdego z naszych klubów. Niestety w Lidze Konferencji bez polskich drużyn. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze bez większych szans za AS Monaco. Z rosnącymi szansami na awans na Mistrzostwa Świata nasi koszykarze. Polacy pokonali w wyjazdowym meczu Izrael 106-86. Mają na koncie komplet 7 zwycięstw w eliminacjach. Wczoraj świetnie zagrał Mateusz Ponitka. 24 punkty, 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki na koncie kapitana reprezentacji. A nasze siatkarki wygrały 4. mecz na Mistrzostwach Europy. W Stambule pokonały bez straty za tę reprezentację Niemiec, ale to nie oznacza, że to było łatwe spotkanie.
14: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe. Też patrząc na te poprzednie spotkania z reprezentacją Niemiec, nawet w poprzednim sezonie na Mistrzostwach Świata, no to były zawsze ciężkie spotkania.
12: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje teraz o szybkie zmiany w PKOL-u.
15: Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
12: A zatrzymanie Radosława P. jest związane z aferą Zonda Krypto.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
16: Tu Radio RMF 24.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Piątek 28 sierpnia, początek ostatniego wakacyjnego weekendu. Niestety, Radio RMF 24, Piotr Salak, dzień dobry. Polecamy się z naszym porankiem informacyjnym. Fakty oczywiście na początek. Anna Wachowska, Tomasz Stańszewski. Siódma.
1: A zaczynamy od podejrzanego Radosława P.
2: Szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego postawiono zarzuty w związku z aferą zonda krypto.
1: Czy jezioro Ontario zniknie z map?
2: Decyzją prezydenta Donalda Trumpa zmieniło nazwę na jezioro Ameryka.
1: Dwie polskie drużyny w Lidze Europy.
2: Awans wywalczyli piłkarze Lecha i Jagiellonii.
1: Dwa zarzuty, przypominamy, usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. w związku z aferą zonda krypto.
2: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali go wczoraj rano. Krótko po 16 został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
1: A wydarzenia w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej obserwował nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyły się te kilkugodzinne czynności w Katowicach?
3: Kilkanaście minut po północy Radosław P. został wyprowadzony z prokuratury i bardzo szybko wywieziony przez funkcjonariuszy policji. Tu nie było żadnego komentarza ze strony szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego pobyt w tym miejscu trwał około 6 godzin. Jeszcze przed przesłuchaniem, gdy udało się zapytać, czy czuje się ofiarą, ten odpowiedział, że bardzo dużą.
4: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny, skomentował prezes PKO. Już po tej wypowiedzi usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Za ten pierwszy czyn grożą mu 2 lata więzienia, a za drugi 8 lat pozbawienia wolności.
2: Czy w sprawie zonda krypto możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań? Co z prezesem kryptowalutowej giełdy Przemysławem Kralem?
5: Wszystko, co ja bym ujawnił, byłoby naruszeniem tajemnicy śledztwa, które na tym etapie jest niejawne.
1: Zasłaniał się wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podobnie przy pytaniu o to, czy Kral mógł zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym.
5: Nie mogę tego potwierdzić.
1: Przypominamy, postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznych wartości i prania brudnych pieniędzy.
2: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów zonda krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych.
6: Trump znów w centrum uwagi.
1: Jak zapowiedział, tak zrobił. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
2: To kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą, przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
7: Dzień dobry, od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA, Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy jezioro Ameryka. Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie

0: zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził. Mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Douga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej. Nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w... wiadomo co. Wymiana obelg nastąpiła w czasie załamania negocjacji handlowych i sporu o amerykańskie cła na towary z Kanady. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Piłkarska Liga Europy po raz pierwszy z dwoma polskimi klubami.
2: Awans wywalczyły wczoraj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
1: W porannych faktach razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Ile zatem meczów przed naszymi klubami?
3: No więcej niż w lidze konferencji. 8 spotkań fazy ligowej w Lidze Europy. 4 w domu, 4 na wyjazdach. I już dziś i w Poznaniu i w Białymstoku poznają rywali.
2: Bez polskich zespołów natomiast Liga Konferencji.
3: Tak, Górnik Zabrze odpadł w dwumeczu za AS Monaco, ale to jest porażka z dużo mocniejszym przeciwnikiem. Nie ukrywajmy, o niepowodzeniu można za to mówić w przypadku Rakowa. Częstochowianie w rewanżu przegrali po dogrywce 2-3 z Hajdukiem Split. Trzeba przyznać, że Chorwaci no bardzo łatwo przedostawali się pod bramkę Rakowa.
4: Tutaj nie ma nawet co z tym polemizować. Te bramki po prostu padały za łatwo. No, jeżeli chcemy być w Europie, no to nie możemy w taki sposób tracić bramek.
3: To trener Dawid Kroczek. No Raków w tym sezonie poza piłkarską Europą.
1: A losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy o 13.
2: A najnowsze fakty w RMF FM już o 7.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: No na pewno będzie grzeczniej niż w relacjach Kanada i Stany Zjednoczone w Radio RMF 24 w naszym poranku. Będzie o tym, co było widać na niebie, może nie wszyscy widzieli. Niech wszyscy usłyszą. Zaćmienie księżyca, sport, oczywiście. Liga Europy dla Lecha i Jagi, czy to dobra wiadomość dla polskiego futbolu? Ale zaczniemy? Zaczniemy oczywiście od afery Zonda Krypto. Od wczoraj prezes PKO to Radosław P. Zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy to prawdziwy początek politycznego trzęsienia ziemi i kto na tym traci? Radosław Fogiel będzie z nami po godzinie 8. Piotr Salak, dzień dobry. Zaczynajmy.

0: Radio RMF 24, piątek, 28 sierpnia. Sporo się działo, panie redaktorze, tego wczorajszego wieczoru, prawda?
1: A nawet w nocy.
0: A nawet w nocy, tak? To była burzliwa noc, rzeczywiście. Michał Dobrołowicz dyżurował oczywiście w naszej redakcji. Miał ręce pełne roboty i nie chodzi tylko o zaćmienie księżyca, rzecz jasna.
1: Zaćmienie księżyca było jednym z elementów, chyba tym najbardziej widowiskowym, ale chyba takim też, o którym szybko zapomnimy, a inne będą miały ciąg dalszy i to pewnie szybko.
0: Takie czasy. Radosław P. od wczorajszego wieczora właśnie, czyli prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Przez kilka godzin trwało jego przesłuchanie. No i prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. Powiedz w takim razie, czego dotyczą te zarzuty?
1: To są dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji, a drugi, zacytuję, zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
0: Strasznie to skomplikowane, czyli...
1: Próbujemy tłumaczyć to wszystko. Myślę, że bardzo istotne dla słuchaczy, dla was, to co was interesuje, to kary, które grożą właśnie w związku z tymi zarzutami. Pierwszy jest zagrożony karą do 8 lat więzienia, drugi do 2 lat więzienia. Radosław P. miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany i miał odzyskać pełną kwotę tych środków, które zainwestował w tej słynnej aferze i w tej słynnej firmie Zonda Krypto, której baner można było zobaczyć jeszcze kilkanaście tygodni temu na budynku Polskiego Komitetu i Centrum Olimpijskiego, jeszcze przed krachem, do którego doszło, jeśli chodzi właśnie o te platformy.
0: Czyli zdążył wycofać pieniądze, o to chodzi, tak?
1: Dokładnie tak. Zabrać te pieniądze, zanim doszło do krachu, do tych wszystkich problemów, o których słyszymy, które też mają cały czas swoje konsekwencje.
0: Dzięki informacjom, które pozyskał w sposób nieuprawniony, tak powiedzmy.
1: Myślę, że to jest możliwe i w tym kierunku to zbierza. Tutaj oczywiście także pojawia się wątek powoływania się na wpływy, między innymi w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest także sprawa w tym wszystkim luksusowego zegarka, tego, który jest wart 40 tysięcy euro, który miał być formą podziękowania, tak powiedzmy ogólnie, za wstawiennictwo właśnie urzędu. Dwa zarzuty. Przed 22 pojawiła się ta informacja. Po północy Radosław P. został wyprowadzony właśnie z prokuratury.
0: I gdzie jest w tej chwili, wiemy?
1: Z tego, co wiemy, w Katowicach. Dzisiaj powinien być ciąg dalszy i możliwe decyzje o środkach zapobiegawczych, które mogą być, nie muszą, ale prawdopodobnie będą wdrożone. Także śledczy muszą podjąć decyzję w tej sprawie. Oczywiście pula i wachlarz tych różnych środków zapobiegawczych jest bardzo szeroka, bo mówimy albo o tymczasowym areszcie. Tutaj żadnych decyzji na razie nie ma i o nich nie wiemy, ale mówimy także o możliwości zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, czyli w tym wypadku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Możliwy jest dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju. Czekamy na te decyzje. Pewnie ten piątek je przyniesie.
0: Ale to i tak o tym wszystkim zdecyduje sąd. Mogą tylko przesłuchujący czy prokuratura może o takie rzeczy wnioskować. Jeszcze jedna sprawa, bo wczoraj też były przesłuchania, ale też zarzuty i wnioski o tymczasowy areszt dla 3 podejrzanych osób o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Tutaj są jakieś postanowienia?
1: Tak, są tutaj już bardzo konkretne postanowienia dotyczące środków tymczasowych, ale właśnie zarzuty dla 6 osób. To są zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami. Chodziło o uzyskanie pożyczek po prostu prawie 2 lata temu, gdy doszło do powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 3 z tych 6 osób. To są osoby, które są przedstawicielami tych firm, które obejmuje śledztwo. A poza tym są też te 3 dodatkowe osoby, inne, wobec których jest dozór policji i poręczenia majątkowe. Są w planie kolejne czynności, kolejne przesłuchania. Były już przeszukane domy i mieszkania, dokładnie 8 takich miejsc zamieszkania tych osób, których dotyczą zarzuty. Ja przypomnę, że wśród tych 6 zatrzymanych osób jest między innymi były wysoki rangą, tak się o nim mówi, urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wczoraj minister sprawiedliwości istotną informację umieścił kilkanaście minut przed 22 w mediach społecznościowych, komentując te dwie sprawy, głównie sprawę szefa PKOL-u. To był intensywny dzień. Myślę sobie, że ten piątek zapowiada się póki co najmniej, nie mniej intensywnie będziemy przyglądać się.
0: Co za czasy, że zaćmienie księżyca nie dominuje w serwisach informacyjnych, a najważniejsze są informacje z prokuratury. Takie
1: ale o
0: życie.
1: Zaćmieniu też rozmawiamy, o tym nie zapominamy. Bardzo wam dziękuję za poranne rozmowy, wasze wrażenia, o nich także jeszcze dzisiaj powiemy, między innymi w faktach.
0: I przed godziną 8 także w Radiu RMF 24 Michał Dobrołowicz razem z nami. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: 16 minut po 7 Radio RMF 24, nasz poranny program. No i co? Dwie drużyny w Lidze Europy, panie redaktorze, to chyba dobrze, czy nie?
1: No nieźle, ale jakbyśmy tak się mieli zastanowić, czy dwie drużyny w Lidze Europy to lepiej niż cztery w Lidze Konferencji?
0: Wiedziałem, że będzie narzekał. Patryk Serwański, redakcja sportowa oczywiście, ale powiem ci szczerze mówiąc, już całkiem poważnie, ja też uważam, że to chyba byłby lepszy wybór, gdybyśmy mieli cztery drużyny w Lidze Konferencji. Można wtedy tych więcej punkcików do rankingu zebrać.
1: Ale żeby chociaż jedna jeszcze była, no to już bym nie narzekał.
0: No dobrze, to uporządkujmy, bo może ktoś zaspał, może ktoś nie widział, może ktoś patrzył na księżyc i cię albo odsypiał na zaćmienie, tak jest. Tak. Lech i Jagiellonia grają w Lidze Europy. Niestety Rakowowi się nie udało wygrać tej batalii o Ligę Konferencji i to są jedyne drużyny, jakie mamy w tym roku w europejskich pucharach.
1: Tak, no Lech i Jagiellonia obroniły duże przewagi po pierwszych meczach. Na wyjazdach udało się to zrobić. Lech zremisował 2-2 ze Wsetyn. Jagiellonia ponownie wygrała z Iberią Tbilisi i dla Jagiellonii to jest kolejny krok w stronę czegoś wielkiego. Tak była Liga Konferencji, teraz Liga Europy i tak mówi o tym, co przed drużyną trener Adrian Siemieniec.
2: Cieszę się, bo to też znaczy, że się rozwijamy. Zobaczymy, co wylosujemy, ale na pewno poziom wymagań, jakie będzie przed nami stawiać ta Liga Europy, przeciwnicy, stadiony, to jest też ta półeczka wyżej niż Liga Konferencji.
1: Marzy trener Siemieniec o AC Milanie, marzy o jakiejś drużynie z Premier League. No a Raków, no trzeba przyznać, że no, liczyliśmy na więcej. Hajduk Split to była drużyna, myślę, do przejścia. Remis na wyjeździe 2-2, wczoraj porażka po dogrywce 2-3 i trener Dawid Kroczek przyznał, że za łatwo tracili bramki. Mm-hmm. Pierwszy gol stracony już w pierwszej minucie, po rzucie rożnym. No, nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji. Górnik Zabrze, no tutaj trochę wliczona porażka w koszty. Górnik odpadł w dwumeczu za AS Monaco. No ktoś powie, no wszystkie te dwumecze przegrali, ale zagrali tak. Z Fenerbahce, przypomnę, w Lidze Mistrzów Fenerbahce dotarło do Champions League. Przegrali z Ferencvaroszem w eliminacjach Ligi Europy i ten Ferencvarosz awansował. No i teraz przegrali za AS Monaco. Trudnych mieli rywali, trzeba przyznać. Nie bronimy Górnika, ale trzeba też spojrzeć na to uczciwie.
0: Jeszcze był GKS Katowice. Na 5 drużyn europejskich, drużyn, które startowały w europejskich pucharach, zostały nam 2 na koniec dnia.
1: No plusikiem, że to jest ta Liga Europy, gdzie są trochę większe pieniądze, ciekawsi rywale, więc no będzie ciężko o punkty, ale za to rywale będą interesujące.
0: A kiedy losowanie?
1: Dziś o 13 już ceremonia i łącznie i Liga Konferencji, która nas mnie interesuje, i Liga Europy, także dzisiaj będzie wszystko jasne. 8 meczów Lecha i Jagiellonii.
0: To mogą być bardzo ciekawi rywale, mówisz, to są takie drużyny już rzeczywiście z wysokiej półki, prawda?
1: No niech będzie na przykład Milan, Juventus na przykład, to z takich pierwsze z brzegu, które mi tutaj przychodzą do głowy.
0: I w związku z tym też będzie trudniej o dobre wyniki. Trzeba się będzie trochę przyzwyczaić do tego, że nie każdy mecz będzie tak udany jak w Lidze Konferencji.
1: No to chociażby. Nie będzie to samo co Liga Konferencji na pewno, ale no jeżeli chcemy się rozwijać, to trzeba grać coraz lepszym.
0: Tak mówi Patryk Serwański. Fakty sportowe przypominamy na naszej antenie oczywiście o 8.30. Radio RMF 24. Lecimy dalej z naszym porankiem.

0: Na fakty 7.30 Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkolowań dla poszkolowanych klientów Zonda Krypto.
2: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
3: To minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Straty klientów Zonda Krypto szacowane są, przypominamy, na co najmniej 350 milionów złotych. A polityczne komentarze do sprawy z giełdy kryptowalut Zonda Krypto, ale też zarzutów, jakie usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Za pół godziny gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapraszamy.
3: Częściowe zaćmienie księżyca można było zobaczyć nad ranem niemal w całej Polsce.
1: Cień ziemi zakrył znaczną część tarczy Srebrnego Globu.
4: Tutaj jest to taka jasna plamka, taka. Jakby ktoś na tym księżycu stał, dobrze widzę?
5: Tak z lewej strony, tak? No. Ten but postawił?
4: Dokładnie tak, no.
5: Ładnie?
4: Bardzo ładnie, tak.
6: Jest super.
5: Bez problemu? Można patrzeć tak bez sprzętu, nieuzbrojonym okiem?
6: Bez sprzętu jest bardziej widoczne i no oczywiście by duże było zaćmienie księżyca.
3: Z tymi, którzy o poranku patrzyli uważnie w niebo, bo rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Nazwa jeziora Ontario pochodzi z języka Wyandotów, co znaczy jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak napisał na platformie X premier Kanady Mark Carney.
3: W ten sposób odpowiedział Donaldowi Trumpowi, który, przypominamy, podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio

0: Za 20 minut będzie godzina 8. Kiss Me, tak się nazywała ta piosenka. Ona ma bardzo ważną rolę w tym, co teraz wam powiemy. A historia dotyczy oczywiście relacji kanadyjsko-amerykańskich. Prezydent Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. To jest odsłona narastającego już od kilkunastu dni, od kilku tygodni sporu handlowego między USA i Kanadą. O tym wszystkim opowie nam nasz korespondent z oceanu, czyli Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle, prosimy o szczegóły.
1: Dzień dobry od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA. Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy Jezioro Ameryka. Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził: mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Douga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej. Nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w... wiadomo co. Wymiana obelg nastąpiła w czasie załamania negocjacji handlowych i sporu o amerykańskie cła na towary z Kanady. Rozporządzenie, które podpisał prezydent Donald Trump, nakazuje administracji Stanów Zjednoczonych aktualizację serwisu informacji o nazwach geograficznych, tak aby odzwierciedlało ono fakt, że jezioro kiedyś zwane jako jezioro Ontario, teraz będzie znane jako jezioro Ameryka. Prezydent chce, by zrobiono to natychmiast. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Donald Trump po raz kolejny skrytykował też Kanadę, twierdząc, że broni jej za nic. Dodał, że o zmianie nazwy myślał od długiego czasu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Premier Ontario i prezydent USA. I wymiana uprzejmości. Bezcenne rzeczywiście. Ale do tej całej sprawy odniósł się oczywiście też premier Kanady. Nazwa jeziora Ontario pochodzi z języka Wendatów, rdzennego ludu Ameryki Północnej z czasów jeszcze przed Konfederacją Kanadyjską i przed powstaniem Stanów Zjednoczonych. Tak przypomina Mark Carney. I dodał, że Kanadyjczycy nazywają rzeczy po imieniu, więc akwen ten pozostanie jeziorem Ontario.
2: RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24 i wciąż dramatyczne doniesienia z pogranicza Nepalu i Tybetu. Tamtejsze władze potwierdziły już ponad 470 ofiar śmiertelnych, błyskawicznych powodzi i lawin, które nawiedziły przedwczoraj te dwa kraje. Większość ofiar zginęła w Nepalu. Ponadto ponad 1400 osób uznawanych jest za zaginione. Wśród nich wielu obcokrajowców. Informacji o swoim mężu szuka m.in. Shena Sudhir z Stanów Zjednoczonych. Nie tylko jego szukamy. Przebywał tam z rodziną i z przyjaciółmi. W sumie w wyprawie trekkingowej brało udział 10 mężczyzn i znajdowali się właśnie przy granicy Nepalu, gdy doszło do tego kataklizmu. Tak mówiła Shena Sudhir. Akcja poszukiwania zaginionych jest utrudniona, bo dostęp do dotkniętych kataklizmem górskich terenów jest często po prostu niemożliwy z powodu zniszczonych dróg. Mimo to władze Nepalu zapewniły, że nie potrzebują pomocy zagranicznych ratowników.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
3: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
3: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na fakty o 8 zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski.
1: Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty.
2: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
1: W tle afera z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
2: Nie tylko o tej aferze, jej politycznych konsekwencjach. Za chwilę Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy w RMF FM.
1: Wcześniej rozmowy Warszawy z Waszyngtonem.
2: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prokuratura planuje dziś kolejne działania w związku z aferą Zonda Krypto i podejrzanym w tej sprawie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem P.
1: Szef PKOL-u, przypominamy, usłyszał wczoraj dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji.
2: W faktach o 8 razem z nami Michał Dobrołowicz. Michale, o poranku dopytywałeś o tę sprawę rzecznika prokuratora generalnego. Co usłyszałeś?
3: Dostałem bardzo krótką odpowiedź, że informacje o dalszych działaniach będą przekazane w ciągu dnia, a wśród różnych możliwych działań jest m.in. ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Na razie jednak żadnych decyzji i wniosków nie ma. Przypomnę, że informacja o zarzutach dla szefa PKOL pojawiła się wieczorem przed 22, a po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
2: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem.
1: Takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski w kwaterze głównej NATO po spotkaniu z amerykańskim wiceministrem obrony Elbridgem Colbym.
2: A na linii faktów studio RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co jeszcze mówił wiceminister?
4: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
5: To są zdolności do rozpoznawania, to są zdolności dowodzenia, wiele innych.
4: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Podkreślił, że ważniejsza od liczby żołnierzy jest jakość ich obecności. Z jego słów wynika, że Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności w okolicach zakończenia amerykańskiego przeglądu wojskowego w Europie, czyli najdalej do końca roku.
1: Wieczorem w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzi wspomnianego wiceministra.
2: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym, tak napisał szef MON-u.
6: Gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Już teraz zapraszam, Piotr Salak.
1: Witamy.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, prezes PKOL od wczoraj Radosław P. powinien podać się do dymisji?
7: A czemu mnie pan o to pyta? To
0: jestem decyzja... ciekaw pańskiego zdania.
7: Ja się nigdy nie zajmowałem tematyką sportu, związków sportowych. Wie pan... To jest pytanie tak naprawdę, czy ta sprawa się zaraz zakończy, czy rzeczywiście ona jest rozwojowa. No.
0: A pańskim zdaniem jest rozwojowa?
7: Moim zdaniem to ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Co pan powie? Znaczy, wie pan, ja w przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów po fachu nie dostaję regularnych SMS-ów z materiałami z prokuratury i nie mam zielonego pojęcia.
0: Wie pan, Piesiewicz,
7: ani mi jest brat, ani swat.
0: Jeżeli...
7: Nie, zaraz pewnie napiszę, żeby mu używać
0: nazwiska. Panie pośle, to inaczej pana
7: zapytam. Ale to ja inaczej odpowiem. I wie pan, jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Absolutnie zawsze to powtarzam.
0: Dla posła Michała Moskala także zero tolerancji?

0: ktokolwiek, jeżeli, ale na razie nikt panu posłowi Moskalowi niczego nie zarzucił.
1: A tylko, pańskim zdaniem powinien się spotykać z Przemysławem Kranem na Ibizie?
0: Sekundkę, panie redaktorze, Tylko wie pan, no moje głębokie wątpliwości, już abstrahując od stałych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prokuratury pod przywództwem pana Żurka po nielegalnym przejęciu prokuratury. Ale jak to weźmy w nawias? No to jest absolutnie kluczowe dla wiarygodności. No jeżeli weszli z łomami i włamali się do szaf pancernych i nielegalnie... Nie, to nie Michał Moskal, to zrobił, to zrobili ludzie Żurka. I nielegalnie przejęli prokuraturę krajową. To wie pan, to trudno ufać. I nie, powiem panu, co ja na ten temat uważam. No wie pan, po prostu dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
1: Czy poseł Michał Moskal będzie ponosił konsekwencje chociażby jeśli chodzi o Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ale jak na razie, że stanowisko rzecznika partii jest jasne. Pan Michał Moskal przedstawił swoje oświadczenie, które zostało przyjęte i temat...
1: I pana zdaniem to oświadczenie jest zamknięte,
0: tylko wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że pan by chciał rozmawiać o panu pośle Moskalu, bo jest z PiSu, ale to...
1: Nie, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego polski parlamentarzysta spotyka się z biznesmenem na Ibizie, a potem znienacka zgłasza poprawki w sprawie, którą się zupełnie nie interesował.
0: To jak pana interesują polscy parlamentarzyści, to nie interesuje pana bardziej, dlaczego polski parlamentarzysta staje się obrońcą człowieka, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków na 350 co najmniej milionów złotych? Dlaczego polski premier dzieli swojego obrońcę i jak słyszymy niemalże z ekspozyturą rosyjskiej mafii?
1: Odpowiadam panu,
0: bo to nie jest sprawa posła Moskala. Wie pan, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby nasi słuchacze od samego rana mieli wrażenie, że tu jest jakiś problem. Problemem Michał Moskal sobie poradzi. Problemem
1: niewątpliwie
0: jest
1: tylko
0: to,
1: pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie poradzi
0: Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie jeszcze lepiej. Tylko, że wie pan, problemem jest to, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mecenas, adwokat rodziny premiera broni człowieka, o którym tenże premier mówił, że ma związki z rosyjską mafią. I to nikomu nie przeszkadza?
1: Cały czas próbujemy uzyskać odpowiedź od posła Radosława Fogiela, posła Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja cały czas próbuję sprawić, żebyśmy porozmawiali o sprawach naprawdę istotnych, a nie o trzeciorzędnych.
1: Dalszy ciąg naszego spotkania w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie pośle, hipotetyczna sytuacja. Wyobraźmy sobie tak. Przychodzi do pana człowiek, który jest byłym pracownikiem służb specjalnych i mówi, że jakiś biznesmen chciałby się z panem spotkać. Od przypadkiem, na przykład na Wyspach Kanaryjskich. I pan mówi, tak, bardzo chętnie, pojadę na takie spotkanie.
0: Wie pan, nigdy mnie taka sytuacja nie spotkała.
1: Posła Michała Moskala spotkała, podobno.
0: No widzi pan, a na przykład jaka sytuacja spotkała posła Króla? Oskarża go prokuratura europejska o wzięcie łapówek i nikt go, bo to wracam do tego tematu, do tematu pana Kacprzyka, którego sprawa wydaje się dużo bardziej poważna niż pana Piesiewicza i który sobie chodzi luzem, bo co? Bo mecenas Dibuła go broni, ten sam, który współpracuje z Giertychem broniącym
1: Rozumiem,
0: Krala.
1: Pan poseł Król,
0: oskarżany przez prokuraturę europejską o wzięcie łapówek i we wniosku jest nie tylko zagrożenie, ale jest mowa o matactwie, które już miało miejsce i jego Koalicja Obywatelska broni jak niepodległości. Wie pan, naprawdę, patrząc na to wszystko, trudno jest mi wierzyć w bezstronność działań wymiaru sprawiedliwości.
1: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dowiedziało się, że Michał Moskal spotkał się z Przemysławem Kralem?
0: Wtedy, kiedy pojawił się artykuł.
1: Nie wiedzieliście wcześniej?
0: Mówił o tym rzecznik kierownictwa partii, nic na ten temat nie wiedziało.
1: Czyli rozumiem, że dopiero z mediów dowiedzieliście się o tym, że Michał Moskal rozmawiał z Przemysławem Kralem.
0: Tak, doskonale pan rozumie.
1: I teraz rozumiem, że także głosując za poprawkami, które zgłaszał Michał Moskal, nie wiedzieliście tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem.
0: Głosując i za poprawkami, i przeciwko poprawkom, i wstrzymując się w rozmaitych sprawach, tak, konsekwentnie, wie pan, jeżeli mówię, że dowiedzieliśmy się w momencie opublikowania artykułu. Od tamtej pory nie było żadnego posiedzenia Sejmu, więc wnioski może pan wyciągnąć samodzielnie. Tylko, jak zresztą mówił wielokrotnie sam Janusz Kowalski. Tak, Michał Moskal podpisywał się pod tymi poprawkami, ponieważ procedura sejmowa w tego typu projektach wymaga podpisu 3 posłów, bo jest to projekt wdrażający prawo europejskie, ale mówił o tym i Janusz Kowalski, mówił o tym Michał Moskal. Poprawki opracowywał Janusz Kowalski i jego zespół. I zresztą jedna z poprawek, o czym Janusz Kowalski
1: ale
0: mówi,
1: ale obydwaj panowie uderzała, występowali na konferencji.
0: Jedna z poprawek uderzała w zasadzie w zonda krypto, bo przecież wyłączała ich z tej proponowanej rady. I wie pan, jeżeli pan chce pytać o pracę Sejmu, to należałoby raczej zapytać, moim skromnym zdaniem oczywiście, dlaczego koalicja rządząca z uporem godnym lepszej sprawy 3 razy pchała ustawę, o której sam Kral, sam właściciel zonda krypto mówił, że jest jak na jego zamówienie.
1: Pamiętam,
0: że wykosiłaby kompletnie polską konkurencję.
1: By Prawo i Sprawiedliwość zmieniło stanowisko, jeśli chodzi o zonda krypto. Pamięta pan doskonale, że przed majem 2026 roku mówiliście, że to jest ustawa, która jest nad regulacją, że ona jest niepotrzebna, że jest restrykcyjna, po czym w maju Jarosław Kaczyński mówi, że w ogóle nie powinny w ogóle funkcjonować kryptowaluty, jemu się kryptowaluty nie podobają.
0: Ale myśmy nie zmienili zdania, jeśli chodzi o zonda krypto, bo ustawa nie była...
1: Zmieniliście zdanie,
0: ustawa
1: jeśli chodzi o kryptowaluty, zgadza
0: ustawa
1: się
0: ustawa nie była o zonda krypto, no więc po kolei. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zonda krypto, to mamy do czynienia niestety z sytuacją praktycznie analogiczną do sytuacji Amber Gold. Dlaczego znowu, kiedy rządzi Donald Tusk, służby są ślepe i głuche, nie ostrzegają Polaków, nie działają
1: było
0: i pozwalają...
1: Było posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk przedstawiał panom, jakie są konsekwencje głosowania, czy głosowania za utrzymaniem prezydenckiego weta. No,
0: panie redaktorze, pana nie było na tym posiedzeniu.
1: Ale pan był.
0: Ja byłem, tylko wie pan... Pan mnie prowokuje, a ja nie mogę powiedzieć, co było na tym posiedzeniu Sejmu, ale zacytuję panu, co mówił Donald Tusk na jawnym posiedzeniu Sejmu. Mówił tak, 17 kwietnia, panie redaktorze. U źródeł sukcesu finansowego zonda krypto stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. I teraz ja się pytam, dlaczego wiceszef klubu parlamentarnego pana premiera Tuska broni osoby, u której źródeł sukcesu stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. Dlaczego wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej broni kogoś powiązanego ze służbami rosyjskimi?
1: Dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc to wszystko, głosowali za utrzymaniem prezydenckiego weta w sprawie zonda krypto?
0: Bo to nie było, panie redaktorze, proszę nie manipulować, naprawdę, bo ja mam o panu dużo lepsze zdanie. To nie jest ustawa o zonda krypto i weto nie było o zonda krypto. Wie pan...
1: O kryptowalutach, oczywiście, tak.
0: A wie pan co? Wie pan, na jakim prawie funkcjonowało zonda krypto? Estońskim. A mówimy o legislacji polskiej.
1: A wie pan, że minister finansów mówi zupełnie co innego? Że
0: minister finansów jest człowiekiem, który łamie prawo nielegalnie, wstrzymując finansowanie
1: dla
0: głównej partii
1: opozycyjnej. Ale umówmy się, z naszej trójki, pan, ja i minister finansów, to on się zna lepiej, najlepiej z nas wszystkich na finansach. Zgadza się pan?
0: Szczerze wątpię, a na pewno z naszej trójki jest człowiekiem najmniej godnym zaufania. To bez najmniejszych wątpliwości. Więc pozwoli pan, że naprawdę opowieści ministra finansów włożymy między
1: czyli
0: bajki.
1: Rozumiem, tak.
0: Powiem panu tak i naszym słuchaczom, bo to ważne, bo to jest cały czas próba twierdzenia, że ustawa czy weto dotyczyło zonda krypto. Szanowni państwo, zonda krypto było zarejestrowane w Estonii i polska ustawa nie dotyczyłaby zonda krypto. Dotyczyłaby kogo? Dotyczyłaby wszystkich konkurentów zonda krypto funkcjonujących na rynku polskim.
1: Wprowadzałaby
0: nadzór. i zrobiłaby bardzo dobrze panu Kralowi, który tylko czekał, aż jemu się oczyści przed
1: pole. I dlatego Przemysław Kral spotkał się z Michałem Moskalem na Ibizie i potem Michał Moskal zgłaszał poprawki do tej ustawy, które łagodziły jej wymiar, rozumiem, tak?
0: No jeżeli łagodzeniem...
1: Przepraszam, ale to się nie trzyma, te kropki się nie łączą, panie pośle.
0: Jeżeli... No ja wiem, że się nie łączą, a pan uporczywie próbuje je połączyć, ale tak, nie wiem, czy to freudowska pomyłka, ale się nie łączą. Tylko wie pan co? Zastanawia mnie jedna rzecz, bo rozmawiamy już kilkanaście minut o sprawie...
1: I pan
0: sprawie,
1: nie chce wyjaśnić tej sprawy.
0: O sprawie, szanowny panie redaktorze, od wyjaśniania tego, w jaki sposób ktoś oszukał Polaków na grube miliony, powinna być prokuratura. Tylko prokuratura przez wiele miesięcy nic w tej sprawie nie robiła. Delegowano prokuratora, on się wyłączał ze sprawy. Wie pan... Zonda Krypto prowadziła szkolenia, wie pan dla kogo? Dla policji i Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej wspomnianemu przez pana ministrowi Domańskiemu. To może Domański do ciupy i wyjaśni, dlaczego Czyli Zonda Krypto szkoliła KAS.
1: Podsumowując tę naszą rozmowę do tej pory, mówi pan tak, poseł Michał Moskal zostaje, człowiek, który, o ile dobrze pamiętam, cały czas, czy już nie panuje nad kalendarzem prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
0: Jest posłem, panie redaktorze.
1: Ale odpowiada za kalendarz spotkań prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
0: No nie, bo jest posłem zawodowym. Nie pracuje już w biurze prezesa Kaczyńskiego. Czy... Tak samo jak ja zakończyłem pracę w biurze prezesa Kaczyńskiego.
1: Ale odpowiadał. Był
0: wcześniej.
1: Taki moment, że odpowiadał za kalendarz Jarosława Kaczyńskiego.
0: Panie redaktorze, ale co
1: ale pozwoli
0: to
1: pan, że tylko podsumuję to
0: do rzeczy.
1: Że podsumuję tę naszą rozmowę. Pan mówi tak. Michał Moskal absolutnie sprawę wyjaśnił. Wy jesteście zadowoleni z tych jego wyjaśnień. A co z Marcinem Romanowskim? Bo teraz też są takie informacje, które przekazuje TVN24, że pełnomocnik Marcina Romanowskiego, pan mecenas Lewandowski, spotykał się z Przemysławem Kralem, żeby załatwić wyjazd Romanowskiemu do Dubaju. Też nie rozumiem, że cały czas, przypomnę, Marcin Romanowski jest cały czas posłem Prawa i Sprawiedliwości i będzie cały czas tym posłem.
0: No ale to jest sprawa między panem Romanowskim a jego pełnomocnikiem.
1: Nie, to jest sprawa też Prawa i Sprawiedliwości, bo cały czas jest, przypomnę, członkiem klubu, do którego również i pan należy.
0: Tak, należy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, tylko wie pan, Klub Prawa i Sprawiedliwości nie rozstrzyga spraw prywatnych swoich członków.
1: To jest sprawa prywatna, pańskim zdaniem.
0: No, relacje między pełnomocnikiem a jego klientem, mandantem są zdecydowanie
1: sprawą... Unikania rozmowy chociażby
0: sprawą,
1: z prokuratorem, żeby wyjaśnić zarzuty, które się pojawiają w tej sprawie.
0: Ale przecież Romanowski nie chce unikać. Właśnie po to wystąpił o list żelazny. Jeżeli prokuratura by naprawdę chciała go przesłuchać, to by mu ten list żelazny wydała. I, no, pytanie, co jest kluczowe dla prokuratury. Przesłuchanie Romanowskiego, czy robienie show medialnego? Jeżeli chcą go przesłuchać, to niechże mu wydadzą ten... Tylko wie pan co? Pan cały czas próbuje zbudować narrację, że jakikolwiek kontakt kogokolwiek gdzieś z Zonda Krypto czy z panem Kralem w momencie, kiedy służby podległe Donaldowi Tuskowi nic w tej sprawie nie robiły, jest okolicznością obciążającą. Tylko wie pan co, no to dziwnym trafem stawia pan chyba...
1: O ile pamiętam, to już wtedy chyba było śledztwo.
0: Stawia pan w sposób może dość zawoalowany bardzo poważne zarzuty
1: wielkiej
0: orkiestrze świątecznej pomocy. No bo Zonda Krypto sponsorowała... Panie redaktorze, ja po prostu wyciągam logiczne wnioski z tego, co pan mówi. No jeżeli po stronie Prawa i Sprawiedliwości ktokolwiek gdzieś ścieżka mu się przecięła z panem Kralem, no to pan mnie tutaj próbuje dociskać, czy się wytłumaczymy. Ale jeżeli TVN puszczał reklamy Zonda Krypto, jeżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy były banery, Zonda Krypto gra z WOŚP. I żeby było jasne, ja nie stawiam żadnych zarzutów Jerzemu Owsiakowi czy WOŚP, tylko idąc tropem pańskiego rozumowania, to należy uznać,
1: to
0: że WOŚP do ciupy. Tylko wie pan, gadamy od 15 minut.
1: Próbuję nie odpowiedzieć na pytanie.
0: Nie, gadamy od 15 minut, bo pan próbuje cały czas stawiać jakieś tezy. Dzieją się rzeczy dużo ważniejsze.
1: Ja próbuję
0: chociażby
1: pana
0: wczoraj wieczorem wiceminister obrony de facto podkopał podstawy polskiego bezpieczeństwa, ogłaszając, że Polska miałaby nie być zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing, przechowywaniem wykorzystaniem broni jądrowej
1: czy dla pana,
0: sojuszników.
1: Panie pośle, podsumowując...
0: I to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, to jest sprawa stukrotnie ważniejsza niż ten ping-pong, którego my tutaj uprawiamy.
1: Podsumowując naszą rozmowę, pańskim zdaniem, dla Prawa i Sprawiedliwości ta afera nie jest żadnym problemem politycznym.
0: To jest afera, która jest aferą przeoczoną przez Donalda Tuska, który jak zwykle nie stanął na wysokości zadania, jak zwykle pozwolił okraść Polaków na swojej warcie i jak zwykle nic w tej sprawie nie zrobił. A co więcej, broni człowieka, który okradł Polaków, jego mecenas jego i jego rodziny, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. I to pana nie dziwi.
1: Ten człowiek,
0: to panu nie zgrzyta.
1: Ten człowiek, o którym pan powiedział, że okradł Polaków, firma...
0: Nie. To nie ja mówię, to prokuratura mówi. Żeby mnie tu zaraz coś nie pozywał.
1: Dobrze, prokuratura mówi, że okradł Polaków. Pan powtarza i cytuje słowa tejże prokuratury. Tenże człowiek i jego firma sponsorowała między innymi kongres CPAC, wielkim wiecem wyborczym Karola Nawrockiego tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, na którym pojawiali się i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji. I rozumiem, że to panu też nie przeszkadza.
0: Nie był wiecem wyborczym, bo gdyby tak było, to musiałby zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego.
1: Nie został ujęty, oczywiście.
0: Karola Nawrockiego.
1: Wiecem wyborczym, tak powiedzmy.
0: Ale wie pan, wyprzedziłem pańskie myśli. No jeżeli to jest pana zdaniem jakiś problem, że znowu w sytuacji, kiedy żadne służby, żadna prokuratura nie ostrzegały przed tą konkretną firmą, ktoś ją bierze za sponsora, no to wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo dokładnie na tej samej zasadzie, tak jak Zonda Krypto sponsorowało CPAC, który jest wydarzeniem amerykańskim, tak samo Zonda Krypto sponsorowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będzie pan stawiał w związku z tym Jerzemu Owsiakowi tego typu zarzuty?
1: I pan też, panie pośle, tak jak Zbigniew Ziobro, gdyby miał pan swoją własną fundację, wziąłby pan pieniądze od Zonda Krypto, prawda?
0: Panie redaktorze, no powtarzam panu jeszcze raz, ja się nie będę bawił w spekulacje, co by było, gdyby. Ja mogę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że państwo zrządzone przez Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobiło, ani nie ostrzegło organizatorów CPAC-u, ani nie ostrzegło organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko pan dziwnym trafem widzi tylko jedną stronę tego medalu, a drugą stara się przeoczyć.
1: Ja tylko pytam, panie pośle, pan próbuje nie odpowiedzieć na pytanie, ale doceniam to. A odpowie mi pan na pytanie, co z jedną listą na prawicy?
0: Panie redaktorze, no do wyborów jeszcze jest bardzo dużo czasu. Prawo i Sprawiedliwość zawsze swój własny komitet wyborczy rejestrowało i cóż,
1: to są oczywistości, ale pytam, co będzie z jedną listą na prawicy. Czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Konfederację, czy dogadaliście
0: ale
1: się, jeśli chodzi
0: pan,
1: o Rozwój Plus?
0: Pyta mnie pan o zdarzenia przyszłe i niepewne, to umówmy się tak. Odpowiem panu dosłownie minutę po tym, jak pan mi poda numery w Totka na przyszły tydzień.
1: Ale to nie ja sobie wymyślam i nie ja dążę do tego, żeby była jedna lista, żeby był pakt senacki. Rozumiem, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pakt senacki jest pomysłem, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Mówili o tym i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji, i politycy bezpartyjnych samorządowców. I w tej akurat sprawie przecież pierwszy krok już został wykonany. Podpisane porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Nie siedzimy i gadamy, żebyśmy chcieli paktu senackiego, tylko do niego realnie dążymy, bo mam nadzieję, że w wyniku przyszłorocznych wyborów ten fatalny rząd zostanie w końcu odsunięty od władzy, bo właśnie poświęciliśmy bardzo wiele czasu na próby wmawiania Prawu i Sprawiedliwości jakichś związków z Zonda Krypto, a tymczasem ten rząd odpowiada za afery związane z okradaniem powodzian przez członków partii rządzącej, odpowiada za aferę Szpitala Południowego, znowu powtórzę, pan Kacprzyk sobie radośnie hasza na wolności. Kolejne afery, a do tego naprawdę dziwię się, wie pan, ja rozumiem, że to pan prowadzi ten program, tylko ja się dziwię, że najważniejsze radio informacyjne w Polsce nie zaczyna swojej porannej rozmowy od wydarzenia naprawdę ogromnej wagi. To znaczy wiceminister obrony narodowej sugeruje, że Polska nie powinna się starać o udział w natowskim programie Nuclear Sharing. To jest oburzające i to jest skandaliczne.
1: Mogę w takim razie na koniec powiem tylko panu tak. Według badań zleconych przez Rzeczpospolitą 50% Polaków uważa, że ta afera obciąża PiS. Pan nie odpowiedział na żadne pytanie dotyczące tej afery.
0: Panie redaktorze, nie zadał mi pan żadnego realnego pytania. Był to wyłącznie ciąg insynuacji mających właśnie sugerować w ten sposób, jak pan...
1: Nie zgadzam się z panem, ale pozostajemy przy swoich stanowiskach. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj gościem rozmowy porannej w radiu RMF FM. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Life's like this.

0: Czas na fakty o 8.30. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski czekają.
1: Radosław P. ani mi jest brat, ani swat. Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Tak o prezesie PKOL-u, który wieczorem usłyszał zarzuty, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic, tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
3: Dawid Kacprzyk, przypominamy, to główny antybohater afery w warszawskim szpitalu południowym.
1: A cała rozmowa Piotra Salaka z Radosławem Foglem do obejrzenia na rmf24.pl. Pierwsze zespoły Lekarzy Bez Granic dotarły już do Nepalu i rozpoczęły działania w rejonie objętym błyskawiczną powodzią.
4: Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia, artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
3: Jak informuje Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Organizacji, zespoły ratowników działają w warunkach nadal podwyższonego ryzyka.
1: Chiny zawiesiły akcję ratunkową na granicy Nepalu i Tybetu z powodu ryzyka kolejnej powodzi.
3: Potwierdza to także informacja władz Nepalu sprzed chwili.
1: Wstrzymano akcje ratunkowe na kolejne 90 minut po doniesieniach, że jezioro w dotkniętym powodzią regionie zaczęło się przelewać. Akcje ratunkowe z użyciem helikopterów w rejonie Rasuła zostały przerwane.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Piątek z siatkówką w rolach głównych.
1: Siatkarki w Stambule, siatkarze w Krakowie, a w faktach sportowych Patryk Serwański.
7: No w Krakowie rusza memoriał Huberta Wagnera. 3 dni i 3 mecze biało-czerwonych. Wieczorem o 20.30 zagramy ze Słowenią, w kolejnych dniach także z Amerykanami i Francuzami.
8: Każdy z tych zespołów ma ogromny potencjał i każdy z tych meczów będzie niezwykle wymagający. Będzie od nas wymagał dużej koncentracji i skupieniu na detalach.
7: To kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Dla Polaków memoriał będzie ważnym testem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, a na takim właśnie turnieju grają teraz Polki. Na koncie już 4 zwycięstwa w fazie grupowej. Dziś o 18.00 mecz z Turcją o pierwsze miejsce w grupie. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznają dziś rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba kluby przeszły przez eliminację. Do Ligi Konferencji nie zdołały awansować Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. W Ekstraklasie rusza już 6. kolejka. Zaczynamy o 18.00 w Płocku meczem Wisły z Koroną Kielce. Wieczorem Legia zagra ze Śląskiem Wrocław i to będzie pożegnalny występ Artura Jędrzejczyka. Pytanie, w jakim wymiarze pojawi się na boisku.
9: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. To spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. I hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność Legino.
7: Tak mówił trener Marek Papszun. Na kajakarskich mistrzostwach świata w Poznaniu dobra forma reprezentantów Polski. Bezpośredni awans do finału wywalczyły choćby w konkurencji K2 Martyna Klat i Anna Puławska.
10: Fajnie jest wejść od razu z przedbiegu do finału. Wiesz, że się liczysz w tej stawce o najwyższe lokaty. Budzimy też postrach w naszych rywalkach zapewne. To jest naszym celem, żeby gdzieś tam jak najmniejszą kosztem właśnie awansować do tych finałów.
7: Podkreślała Martyna Klat. 2 lekkoatletyczne rekordy świata na zawodach diamentowej ligi w Curychu. W biegu na 400 metrów przez płotki ustanowił go Brazylijczyk Alison dos Santos. Na 100 metrów przez płotki Amerykanka Masai Russell.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dzieci powoli wracają. Koniec wakacji, ostatni weekend wakacyjny w radiu RMF24 i program poranny. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka z wizytą w Moskwie. Jak podała białoruska agencja prasowa Biełta, przyleciał do Rosji wczoraj i ma rozmawiać na Kremlu z Władimirem Putinem. W planach także spotkanie z rosyjskim premierem Michałem Miszustinem. Przypomnę, że w tym tygodniu Łukaszenka zarządził inspekcję gotowości bojowej białoruskiego wojska. Było to związane z tajemniczą wtorkową wizytą szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Ten ostatni spotkał się tam m.in. z szefem rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Sergiejem Naryszkinem. Nie został jednak przyjęty przez Putina.
1: Radio RMF24.

0: Radio RMF 24, program poranny. U nas jeszcze więcej informacji. Mamy pilną informację z Norwegii. Jak podał właśnie Pałac Prezydencki w Oslo, a zacytowały to światowe agencje, zmarł król Harald V. Już wczoraj podano do publicznej wiadomości, że pogorszył się stan zdrowia 89-letniego monarchy, który przebywał w szpitalu. W tym czasie obowiązki głowy państwa wykonywał następca tronu, książę Hakon.
1: Radio RMF 24.
0: A teraz w Radiu RMF 24. Islandia. W krainie lodu i ognia jutro ważny dzień, kulminacyjny dzień referendum w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską. Chodzi oczywiście o możliwość przystąpienia tego wyspiarskiego kraju do wspólnoty państw. Dlaczego to referendum jest ważne? Jakie są nastroje wśród społeczeństwa Islandii? I co mówią sondaże? Mamy naszego człowieka na miejscu. W Reykjaviku jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, Benjamin.
2: Tak jest, dzień dobry, kłaniam się.
0: Wyjaśnijmy na początku, tu nie chodzi jeszcze o dołączenie do Unii, rozumiem, Islandii, a wznowienie rozmów negocjacyjnych.
2: Dokładnie tak, te rozmowy zostały przerwane 13 lat temu i teraz inny, już bardziej taki prounijny rząd daje taką furtkę, możliwość mieszkańcom, by to oni zadecydowali o tym, czy chcą w ogóle zasiąść do stołu negocjacyjnego z Brukselą. Co takiego Islandia musiałaby zrobić, żeby móc wstąpić do Unii Europejskiej? Tak jak powiedziałeś, jutro taki kulminacyjny punkt, bo to głosowanie tak naprawdę już trwa od końca lipca. Mieszkańcy tutaj mogą udawać się do swoich takich lokalnych urzędów i tam oddać głosy. Wiem, że już takie głosowanie się odbywa, że sporo osób oddaje te głosy. No i jutro kulminacyjny punkt, w niedzielę rano zapewne poznamy wyniki tego, czy Islandia w ogóle będzie chciała, czy obywatele chcą sprawdzić, co Unia Europejska może im zaoferować.
0: Benjamin, jakie są przewidywania komentatorów? Czy w ogóle da się jakoś odczytać, przewidzie się rezultat tego głosowania?
2: Patrząc na sondaże, wydaje się, że tutaj sprawa będzie tak naprawdę, jak to się mówi, na ostrzu noża, czy tak jak mówiliśmy w przypadku wyborów prezydenckich w Polsce, wręcz na żyletki, bo różnica między poparciem zwolenników a przeciwników to jest niecałe 2%, więc tutaj tak naprawdę wszystko jeszcze może się zdarzyć. Tych problemów, czy też takich kontrowersyjnych tematów związanych z Islandią i jej ewentualnym przystąpieniem do Unii Europejskiej jest sporo. Głównie chodzi o 4 takie aspekty, czyli rybołówstwo, rolnictwo, politykę pieniężną oraz bezpieczeństwo, zwłaszcza to rybołówstwo spędza sen z powiek niektórych Islandczyków. Tutaj warto zaznaczyć, że Islandia jest tym z krajów nielicznych, który dopuszcza polowania na wieloryby. Jeżeli weszłaby do Unii Europejskiej, stałaby się największym producentem ryb we wspólnocie, a co ciekawe, te 13 lat temu, kiedy mówiło się jeszcze na Islandii o dołączeniu do Unii Europejskiej, to wówczas ten wyspiarski kraj w jeden dzień zamknął 11 z 33 takich kamieni milowych, które wymagane są do spełnienia, by móc przystąpić do Unii Europejskiej, więc jeżeli teraz Islandczycy zagłosują w większości za wznowieniem tych rozmów, prawdopodobnie Islandia z miejsca stanie się liderem w wyścigu o dołączenie do wspólnoty krajów europejskich.
0: Ważny dzień, jeśli chodzi o głosowanie na Islandii. Przygląda się temu nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Bardzo Ci dziękuję, Benjamin, za
2: spotkanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: została przerwana. Apeluje do mieszkańców, ratowników i sił bezpieczeństwa o udanie się w bezpieczne miejsca.
1: A chodzi o jezioro zaporowe, które powstały w wyniku śródlądowego osuwiska po błyskawicznej powodzi. Znajduje się ono około 10 km od portu Kajrong. Mieści ponad 2 miliony metrów sześciennych wody.
0: Na liście ofiar środowego żywiołu w tej chwili 475 nazwisk. Kolejne zagrożenie opóźnia akcję ratunkową.
1: Nie żyje król Norwegii, Harald V. Informację o jego śmierci przed 9 przekazał dwór królewski. Król miał 89 lat.
0: Harald V. od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej.
1: A w tym czasie obowiązki głowy państwa wykonywał następca tronu 53-letni Hakon.
0: Tak czy nie dla Unii?
1: Czy Islandia wznowi rozmowy w sprawie dołączenia do europejskiej wspólnoty? Zdecydować mają o tym sami obywatele.
0: Jutro na tej nordyckiej wyspie kończy się historyczne referendum. W Reykjaviku jest reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
1: Tak, witamy. Dzień dobry. W faktach. Dlaczego to referendum dla Islandii jest tak ważne?
2: Do 13 lat temu rząd Islandii zerwał rozmowy akcesyjne z Unią Europejską i przez kilkanaście lat nie wracano do tego tematu. Obecny prounijny rząd chce zostawić ostateczną decyzję obywatelom. Od końca lipca trwa głosowanie, a jutro kulminacyjny punkt referendum. Islandczycy zagłosują za tym, czy kraj w ogóle ma zasiąść do stołu negocjacyjnego z Brukselą. Jeśli większość opowie się za Unią, to bardzo prawdopodobne, że Islandia z miejsca stanie się liderem wśród krajów, które mogą dołączyć do wspólnoty. Jak zagłosują Islandczycy? Czego się obawiają? A na co czekają najbardziej? Zapraszam do słuchania relacji z Krainy Lodu i Ognia. Z Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Fakty, władza, a pieniądze.
0: Zaczyna się budżetowe posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się kształtem przyszłorocznych państwowych wydatków.
1: Nie mają zbyt wiele czasu, bo do końca sierpnia, czyli do poniedziałku, muszą przesłać projekt budżetu do Rady Dialogu Społecznego.
0: W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co już wiemy na temat państwowej kasy?
4: Ma być więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, odświeżony system podatkowy oraz utrzymanie wydatków na zbrojenie na poziomie 5% PKB. Taki kształt przyszłorocznego budżetu dotychczas rysował rząd.
5: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
4: Zapowiadał tydzień temu premier Donald Tusk, no ale na razie mówimy tu o określeniu planów, bo budżet ma być na przykład skonstruowany w oparciu o reformę, której jeszcze nie ma. Reformę systemu podatkowego, nowe progi dla osób fizycznych, wyższy CIT oraz niższe limity dla ryczałtowców na razie pozostają w fazie projektu i być może pozostanie tak aż do końca prac nad budżetem, bo rząd ma czas tylko do końca września, by przekazać ustawę budżetową do Sejmu.
1: Dodatkowy podatek dla najbogatszych wzrośnie z 4 do 5%. Będą go płacili też przedsiębiorcy, którzy zostaną wyrzucani przez obniżkę limitu przychodów z ryczałtu. Takie informacje przynosi dziś Dziennik Rzeczpospolita.
0: W radiu RMF 24 tuż po faktach gościem naszej stacji informacyjnej będzie Robert Korzeniowski.
1: Czterokrotny mistrz olimpijski, a więc najbardziej utytułowany polski sportowiec pod względem liczby zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego, skomentuje obecną sytuację w PKOL-u.
0: Przypominamy, zatrzymany wczoraj Radosław P. usłyszał wieczorem zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W tle sprawa Zonda Krypto.
1: To właśnie ta giełda kryptowalut od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
1: 28 sierpnia, piątek, przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji.
0: Jakie są wasze plany?
6: Pilnowanie wnuków.
7: Odpoczywać w łóżku, grać na treningach w piłkę, no i jeździć na rowerach i hulajnodze.
8: Może pójdziemy na gorącą czekoladę.
9: Na plac zabaw.
10: Jakie plany na ostatni weekend wakacji?
9: Babcia.
10: To będzie dużo jedzenia.
9: No.
10: Za dużo?
9: Tak.
10: Ale dobre jedzenie.
9: Tak.
10: Jakie plany na ostatni weekend wakacji?
9: Piłka.
10: Będziesz grać, oglądać?
9: Grać.
10: Nie szkoda, że to koniec wakacji?
9: Nie.
1: No, ja bym jednak polemizował.
0: Ja chyba też. Te głosy zebrał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
6: No już częściowo wiecie, co wydarzy się na naszej antenie, na antenie Radia RMF24. Za moment Robert Korzeniowski będzie razem z nami, czyli komentarz do sprawy Radosława P., bo tak od wczoraj mówimy o wciąż urzędującym prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy w tej sytuacji PKOL będzie podejmował jakieś kroki? Jakie są możliwości prawne? O tym za chwilę usłyszycie na naszej antenie. To sport w cieniu prokuratury. Takie czasy, ale będzie też po prostu o

0: 13 minut po godzinie 9 poranny program w radiu RMF24. Nie tylko sportowy świat jest szokowany tą informacją o zarzutach, jakie usłyszał minionej nocy w prokuraturze wciąż urzędujący prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli Radosław P. Zarzut płatnej protekcji i zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W sumie to wszystko oczywiście jest związane z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W sumie może być tak, że prezesowi PKOL grozi nawet do 8 lat więzienia. Razem z nami Robert Korzeniowski, multimetalista olimpijski, czterokrotny mistrz olimpijski. Dzień dobry, Robercie.
1: Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
0: Co w tej chwili może zrobić PKOL w tej sytuacji? Czy może zawiesić prezesostwo Radosława P? Czy Radosław P poda się do dymisji? Czy jest jakakolwiek droga prawna, która spowoduje, że Radosław P nie będzie kierował Polskim Komitetem Olimpijskim?
1: Tak, dziękuję za tę serię pytań. Ja myślę, że na jedno jestem w stanie odpowiedzieć natychmiast, czyli Radosław Piesiewicz nie poda się do dymisji, bo miał już wiele momentów takich, w których mógł to zrobić i mógł to zrobić opierając się na jakichś resztkach przyzwoitości, bo nie powiem o honorze. Jeżeli chodzi zaś o Komitet Olimpijski i działania podejmowane w Komitecie Olimpijskim, to zdecydowanie te działania powinien podejmować i będzie podejmował zarząd. Zresztą to zarząd i prezes zostali wezwani przez walne zgromadzenie, które miało miejsce 15 czerwca, do wypełnienia wniosku o zwołanie innego walnego zgromadzenia odwoławczego Radosława Piesiewicza. Dzisiaj mamy sytuację o tyle zagmatwaną, że jeszcze nie wiemy, czy Radosław Piesiewicz będzie aresztowany tymczasowo, czy też wróci do domu i będzie śledztwo prowadzone z Radosławem Piesiewiczem na wolności, ale nawet gdy był w areszcie, to on formalnie dalej jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, chociaż w tym czasie mogą zostać podjęte procedury zarządowe. Właściwie wszystko w rękach kolegów moich, którzy są członkami zarządu. Oni są prezesami związków sportowych, oni są delegatami stowarzyszeń, które też ich delegowały do tego zarządu, czy też wybrani z wolnej stopy. To jest grono około 60 osób i według zapisów artykułu 21 jest taki artykuł w statucie. Zarząd może skrócić mandat prezesa, jeżeli powoła się na fakt, że nie jest on zdolny do sprawowania funkcji. Jeżeli i wtedy wybrać spośród siebie jednego z wiceprezesów, który będzie dokończał mandat w ramach mandatu PKOL-owskiego, a ten wygasa w kwietniu 2027 roku.
0: A Robercie, wejdę w słowo.
1: Determinacji do gadania się, tak.
0: Robert, wejdę w słowo, w tej chwili masz jakiekolwiek informacje, żeby zbierało się jakieś w pilnym trybie, zbierał się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby zastanowić się, co dalej zrobić w tej sytuacji, no bo straty wizerunkowe dla PKOL-u, dla ruchu olimpijskiego w Polsce są potężne.
1: Straty wizerunkowe są nie do oszacowania nawet dzisiaj i tak, trwa dyskusja wśród członków zarządu, ale też trwa oczekiwanie, które pewnie potrwa 24 godziny, bo 48 godzin jest na zatrzymanie i potencjalnie postawienie zarzutu, złożenie wyjaśnień. Natomiast jeżeli to zatrzymanie będzie się przedłużać w formie aresztu, to na pewno do takiego działania dojdzie natychmiast, do takiego zebrania. Tak czy inaczej, ale to już jest moje zdanie, nie jestem członkiem zarządu. Uważam, że zarząd powinien się zebrać, koniecznie powinien się zebrać, niezależnie od tego, czy Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie, czy nie. Dlatego, że utrzymywanie sytuacji, w której wszystkie fakty świadczą o tym, że Radosław Piesiewicz nadużył zaufania i polskiego społeczeństwa, i w szczególności rodziny olimpijskiej, towarzystwa, którego i wybrało, i wspierało, to go dyskwalifikuje zupełnie dla sprawowania jakiejkolwiek dalej funkcji i każde każda minuta pozostawania jego na tym stanowisku będzie działaniem na szkodę Pekol, a poza tym też może wpływać na dobro prowadzonych spraw. To jest oczywiste, ale to już niech to ocenia prokuratura. Myśmy zapomnieli o tym, że mogą być stawiane kolejne zarzuty przecież Radosławowi Piesiewiczowi. Prowadzone jest w Gdańsku też śledztwo związane z nadużyciami VAT-owskimi finansowymi w Polskim Związku Koszykówki. To znaczy nie w polskim, tylko w trakcie pracy w Polskim Związku Koszykówki, bo Radosław Piesiewicz występował w trzech osobach, czyli był prezesem związku, prezesem ligi zawodowej i jeszcze sam pośredniczył w transakcjach sponsoringowych pomiędzy tymi podmiotami, to będzie wracać. Także dzisiaj myślenie o tym, że on byłby w stanie jakkolwiek sprawować funkcję, nawet broniąc się z wolnej stopy, to jest myślenie wysoce szkodliwe dla całego ruchu olimpijskiego i koniec.
0: A czy twoim zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że może do tej sprawy odnieść się również MKOL?
1: Sytuacji takich, w których prezesi PKOL, Narodowego Komitetu Olimpijskiego, mieli kłopoty z prawem, było wiele. MKOL bardzo wyraźnie to obserwuje, ma pełny ogląd sytuacji w Polsce. Póki co spełnione są tutaj procedury prawne i działa normalnie polska prokuratura, działają organy statutowe Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie ma powodu, żeby jakoś ręcznie interweniował MKOL, chociaż wiemy doskonale, że Polski Komitet Olimpijski niestety jest już pod czymś w rodzaju specjalnego nadzoru. Jest specjalna uważność. Mamy swoją członkinię w MKOL-u, ona jest przedstawicielką MKOL-u w Polsce, czyli Maję Włoszczowską, która tę całą linię taką sprawozdawczą też i utrzymuje, i informuje też PKOL i w sensie strukturalnym PKOL i w ogóle nas olimpijczyków o tym, gdzie jesteśmy, jakie są wymagania, ale dzisiaj nie ma jakiegoś specjalnego alertu. Przykre jest to, że tak naprawdę przestaliśmy rozmawiać o olimpizmie, przestaliśmy rozmawiać o naszych ambicjach goszczenia Igrzysk Olimpijskich w Polsce, o tym, że tak jak na przykład wczoraj mieliśmy dwa fantastyczne mecze naszej reprezentacji w siatkówce, w koszykówce, że biega diamentowa liga. Dzisiaj całą uwagę świata sportowego zawłaszczył Radosław Piesiewicz i myślę, że ta uwaga mu się zupełnie nie należy i nawet jeżeli są jeszcze tacy jak w dalszym ciągu Andrzej Supron powtarzający, że to jest najfantastyczniejsza rzecz, jaka się mogła ruchowi olimpijskiemu przydarzyć, to oni już będą tak marginalni, że Radosław Piesiewicz nie będzie czuł już najmniejszego wsparcia. Uważam, że wczoraj się stał punkt zwrotny i od tego punktu zwrotnego będziemy iść dalej, naprawiając PKOL.
0: Bardzo dziękuję za twój komentarz, bardzo dziękuję za spotkanie. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, dziękuję. Razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Warszawie i zapytamy was, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za 22 minuty, godzina 10, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 w piątek 28 sierpnia. Ostatni weekend wakacji, ale polityka rozpędzona już pełną parą. Posiedzenie rządu właśnie się zaczyna, posiedzenie rządu dotyczące przede wszystkim budżetu, ale premier Donald Tusk odniósł się też do sprawy Zonda Krypto, do tego, co się dzieje wokół sprawy, wokół afery Zonda Krypto. Będzie ponowne głosowanie w Sejmie w sprawie kryptowalut. Jak zapowiedział Donald Tusk, zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Kiedy będzie to głosowanie i czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tego premier nie zapowiedział, tego premier nie wyjaśnił. To są informacje, które już nieoficjalnie wam przekazywaliśmy, ale teraz mamy potwierdzenie tej informacji. Przypomnę, posiedzenie Sejmu, pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu w najbliższą środę. Czy na nim już będzie głosowane ponowne, głosowanie ponowne weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut, jak zapowiedział premier? To na pewno ustalimy i przekażemy wam w radiu RMF 24.
1: RMF 24.

0: niespełna kwadrans do godziny 10:00, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24, piątek. A jak piątek, to zazwyczaj o tej porze na naszej antenie temat ekstraklasy powraca, tym bardziej, że przed nami, no, mocna chyba kolejka numer 6 i do tego jeszcze uzupełnienie zaległości z kolejki numer 5. Dużo się będzie działo na krajowych boiskach. Razem z nami Gabriel Kamienna Twarz Rogaczewski, tak powiem. Dzień dobry, Gabriel.
1: Dzień dobry.
0: Gabriel Rogaczewski, Kanal Plus Sport. Dla zainteresowanych polecam poszukiwania ostatnich wywiadów pomeczowych Gabriela. Gabriel, gratulacje za to, że ustałeś, tak powiem. Natomiast wracając do tego, co się będzie działo w tej szóstej kolejce, no zacznie się mocno, bo w Warszawie Legia podejmuje Śląsk. Jak ostatnio przyjechał tutaj Radomiak, to wyjechał bardzo boleśnie poturbowany.
1: To prawda, to jest dobry mecz na początek, na rozgrzewkę i też dobry mecz dla, myślę, że obu drużyn na to, by trochę przetestować swoją formę. Ta forma Legii jest lepsza niż zakładaliśmy chyba wszyscy, więc faktycznie trzeba będzie to tak zweryfikować z drużyną, która w tym momencie zremisowała z Widzewem w przedziwny sposób. Przypomnijmy, że to jest wynik 3-3. Mimo wszystko Widzew od samego początku gra w osłabieniu, a to Śląsk wciska gola w końcówce. No jeden z takich meczów, po którym obie strony są mocno niezadowolone, więc mówię jeszcze o Śląsku, o starciu Śląska z Widzewem, więc no teraz będzie to naprawdę ciekawe spotkanie. Mocna weryfikacja dla Śląska, bo na razie ta gra gdzieś idzie do przodu, ale punktów ewidentnie brakuje, szczególnie na wyjazdach.
0: No i przed nami kolejne w tym sezonie, drugie, o ile dobrze liczę, a muszę liczyć chyba do 6, derby Krakowa. Wisła zagra z Wieczystą. Będzie się działo, myślisz?
1: Musi się dziać, bo w Wieczystej generalnie dzieje się sporo, tutaj stabilności brakuje. Faktycznie możemy to nazwać już derbami, chociaż no faktycznie stadion jest ten sam, atmosfera nieco łagodniejsza niż derby Krakowa, do których zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni. No i raz jeszcze muszę powiedzieć trochę coś o weryfikacji i o tej stabilności Wieczystej, już bez trenera Moskala. Nowy etap przed Wieczystą, ale totalnie nie wiemy jeszcze, jaki to będzie. Mam nadzieję, że w samym klubie mają mniej więcej chociaż podejrzenia, jak ma wyglądać, nawet nie powiem reszta sezonu, co reszta tej rundy. Mam wrażenie, że te mecze mogą przynieść dużo niespodzianek i generalnie najbliższe tygodnie i miesiące mogą...
0: Gabriel, teraz masz do wyboru, jeśli chodzi o niedzielne spotkania, albo Raków z Jagiellonią, albo Widzew z Lechem.
1: I tutaj jest najciekawiej, Raków z Jagiellonią to będzie moim zdaniem starcie hitowe absolutnie tej kolejki. Z kilku przyczyn, ale ta najświeższa to wyniki pucharowe. Jagiellonia zagra pierwszy raz w historii w Lidze Europy. Raków w Lidze w Europejskich Pucharach właściwie nie zagra po prostu w ogóle i to jest rozczarowanie. Zostaje z kadrą w takim razie dosyć szeroką. Tych minut gry będzie zdecydowanie mniej, a chętnych jest sporo, więc starcie hitowe. Na Raków będzie musiał odrabiać zaległości ligowe. W tabeli jest na samym końcu, tak być po prostu nie może.
0: No właśnie, a propos tych zaległości ligowych, to 3 września zapowiedziane spotkanie Rakowa z Górnikiem i Lecha z Jagiellonią. To ci dopiero będzie hit prawdziwy. Trochę to, że granie w środku tygodnia, myśli, że to odbierze trochę atmosferę, jeśli chodzi o klasę i o to, czego się spodziewamy po tym spotkaniu?
1: Wiesz co, w normalnym świecie powiedziałbym, że tak, natomiast my już jesteśmy w świecie lepszym, nowym, kiedy w środku tygodnia granie kojarzy nam się i powinno z europejskimi pucharami, a że Lech i Jagiellonia tak się składa, że mamy nadzieję, że bardzo długo w środku tygodnia będą grać, no to przy okazji hitowe starcie w środku tygodnia też nie powinno przeszkadzać, myślę, że atmosfera tam dojedzie, no i poziom, no bo to są nasi jedyni reprezentanci na europejskiej scenie, więc takie bezpośrednie starcie zawsze na pewno dobrze wjedzie.
0: Ale Liga Europy będzie znacznie trudniejsza niż Liga Konferencji. Wiesz o tym?
1: Będzie i to dobrze, bo już nam się chyba nudziły takie losowe drużyny z Ligi Konferencji, a mnie też delikatnie zaczęło irytować to, że no gdzieś ta Liga Konferencji jednak na arenie europejskiej była delikatnie deprecjonowana i jako ten trzeci sort, wiem, że to brzmi brutalnie, ale teraz pokazaliśmy, że stać nas na zdecydowanie więcej, będzie też trudniej, ale będą też marki, na które liczyliśmy. No, na pewno i Lech i Jagiellonia czekają na losowanie, bo nie wiemy, kto to będzie, ale wiem, że to będą pod potęgi europejskie i dobrze, bo właśnie z takimi musimy się mierzyć, z takimi musimy rywalizować, by no, iść do przodu piłkarsko.
0: A na razie szósta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Dzisiaj zaczynamy w Płocku. Wisła zagra z Koroną. Skończy się to 30, czyli Łódź i Widzew. Przy pełnych trybunach, jestem tego pewien, z Lechem Poznań. Gabriel Rogaczewski, Kanal Plus Sport, razem z nami w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, Gabriel.
1: Dzięki, Piotrze, dziękuję.
0: Pozdrawiamy.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: prokuraturze, zatem mamy dogrywkę.
1: Dziś ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. w związku z aferą w sprawie Zonda Krypto.
0: Premier zapowiada tymczasem kolejne podejście do ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie prezydenckiego weta.
0: W cyklu Twoje zdanie w informacyjnym radiu RMF24 zapytamy dziś o bezpieczeństwo pieszych.
1: Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P.
0: Prokuratura Krajowa poinformowała, że wczorajsze czynności z udziałem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto, zostały przerwane ze względu na późną porę.
1: Radosław P. usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: A kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu o głosowanie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Według niego da to szansę politykom opozycji na przyłączenie się, tu cytat, do naprawiania patologii, jakie ujawnia afera Zonda Krypto.
0: W studiu Tomasz Skory. Tomku, kogo premier
2: Dzień dobry, witam.
0: Miał na myśli?
2: Premier mówił o opozycji. Donald Tusk wprost wymienił Mateusza Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego oraz poprzedniego prezydenta Dudę i obecnego Karola Nawrockiego. Tego, który już kilkakrotnie blokował przepisy pozwalające na kontrolowanie rynku kryptowalut. Nie wyobrażam sobie, żeby opozycja odrzuciła możliwość naprawienia sytuacji i swoich błędów, mówił premier.
3: Zwracam się z takim oczywistym chyba dla każdego Polaka oczekiwaniem, żebyście pokazali, że przynajmniej dla lepszej przyszłości jesteście w stanie zerwać więzi z tym brudnym biznesem, zerwać ten łańcuch, który coraz wyraźniej widać wiązał was przez te lata.
2: Może jestem naiwny, ale cała Polska już widzi, jakie szkody zostały wyrządzone, mówił do przeciwników politycznych premier. Pokażcie, że potraficie pomóc w naprawieniu tej sytuacji.
1: Czy sąd zdecyduje dziś o możliwym umorzeniu śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego?
0: Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. W specjalnej sali w Sądzie Rejonowym przy ulicy Kocjana w Warszawie rozpoczyna się właśnie rozprawa.
1: W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj,
4: Michale. Dzień dobry.
1: Kiedy możemy poznać decyzję sądu?
4: Prawdopodobnie za kilka godzin, tak przewiduje tu w rozmowie ze mną adwokat Mieszka R. W tej specjalnej sali są dzisiaj wszyscy biegli, którzy wydali opinię o tym, że Mieszko R. w momencie, gdy zaatakował siekierą, był niepoczytalny i z tego wynika wniosek o umorzenie śledztwa, tak by Mieszko R. docelowo nie trafił do więzienia, tylko by został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
0: Jak wygląda ta sala, w której odbywa się rozprawa?
4: To jest sala dla najgroźniejszych przestępców w oddzielnym, ogrodzonym budynku. Ten budynek jest jeszcze dokładniej pilnowany niż inne sądy i inne sale w pozostałych sądach. Dokładnie tam zeznają też osoby, których bezpieczeństwo jest specjalnie chronione, na przykład świadkowie koronni. W tej sali, przypomnę, toczył się długi, głośny proces w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
0: Zapowiedź protestu w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Chodzi o przeprowadzenie procesu likwidacji zakładu i ewentualne odwołanie jednego z dyrektorów.
1: Reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ile osób ma protestować?
5: To kilkanaście osób, które zadeklarowały, że po zakończeniu porannej zmiany nie wyjadą dzisiaj na powierzchnię i mogą się też do nich dołączyć, bo są już takie zapowiedzi również inni pracownicy.
0: Czego konkretnie domagają się górnicy?
5: Kopalnia jest teraz likwidowana i zdaniem przedstawicieli protestujących, jeden z dyrektorów, który zajmuje się właśnie tą likwidacją, ma robić to w sposób właściwy, ale pojawiła się informacja o jego odwołaniu. Górnicy na to się nie zgadzają. Argumentują między innymi, że jego decyzje przynoszą oszczędności. Kolejny wątek to sprawa przeprowadzenia likwidacji zakładu, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, z wykorzystaniem głównie pracowników kopalni, a nie firm zewnętrznych.
1: Polska Grupa Górnicza, do której należy ta kopalnia, zapowiada zajęcie stanowiska w tej sprawie.
6: Dla nas liczy się wasze zdanie.
0: Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni?
1: O to pytamy dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Pytamy niespełna tydzień po tragedii w Krakowie. Przypominamy, na ulicy Solnej auto wypadło z drogi na chodnik. W wypadku zginęło małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
0: Wypadek wstrząsnął Polską. Wyłączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Michale,
7: dzień dobry.
0: Z kim dziś będziesz rozmawiał o bezpieczeństwie pieszych?
8: Zapytam eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego o to, co jest największym zagrożeniem dla pieszych. Naszym gościem będzie także dyrektor warszawskiej szkoły. Porozmawiam z nim o bezpieczeństwie dzieci w okolicy jego placówki, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z mieszkańcami Warszawy i naszymi słuchaczami. Nasz wóz zaparkował przy placu Wilsona. Czekamy na wasze opinie i doświadczenia. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać smsy pod numer 3322.
1: Czekamy zatem na wasze głosy.
0: I zapraszamy na fakty o 11:00.
6: Radio, muzyka, fakty.

0: RMF FM. Przed południem bardzo słonecznie będzie w Małopolsce Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Raczej pogodnie też na Lubelszczyźnie. W pozostałych częściach kraju bardziej pochmurno, ale padać nie powinno. W Białymstoku i Trójmieście termometry pokażą 21 kreskę, a w Warszawie i Krakowie 23. Najcieplej w Opolu 26 stopni.
1: Radio RMF 24.
2: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że włączyliście radio RMF 24, że uznaliście je za swoją stację. Mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj. A że dzisiaj jest piątek, to jak już mogliście usłyszeć w faktach RMF FM, to zapraszamy Was do jeszcze żywszego udziału w naszym programie w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Odpowiedzcie proszę na pytanie, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni. Już możecie do nas pisać i dzwonić. SMS 3322, telefon 12 20. Mail radio@rmf24.pl. Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni? Jak to oceniacie? Zbieram wasze opinie, a w samo południe, jak już słyszeliście, z kopyta ruszymy z tym tematem. A godzinę wcześniej, tuż po 11, moim gościem będzie, uwaga, uwaga, czytelniczki i czytelnicy, Szczepan Twardoch, który osobiście zaprezentuje swoją nową powieść. Premiera 14 października, a u nas o tej książce już dziś, za godzinę. W mojej rozmowie z wybitnym polskim pisarzem. A już za kilka chwil o teście, który czeka nas już w ten weekend, takim sprawdzianie bezpieczeństwa, w wywiadzie z wiceminister spraw wewnętrznych administracji panią Magdaleną Roguską. Zapraszam was serdecznie, także do uważnego słuchania.

0: 13 minut po godzinie 10, tu Radio RMF24. Ja zawsze podkreślam, że to jest wasza stacja, bo bardzo liczymy na to, że będziecie współtworzyli nasz program, pisząc na przykład SMS-y, SMS 3322, albo maile radio@rmf24.pl, albo do mnie bezpośrednio bogdan.zarewski@rmf.fm. Proszę o to, bo uwaga, uwaga, będzie ważna rozmowa na temat testu dotyczącego spraw bezpieczeństwa. Już w ten weekend, słuchajcie, mieszkańcy całej Polski będą mieli okazję sprawdzić swoją gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Koniec komunikatu, a teraz wyjaśnienie, rozwinięcie tego tematu razem z panią wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, panią Magdaleną Roguską. Witam panią bardzo serdecznie, pani minister.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę tak w skrócie, w punktach powiedzieć, na czym ten trening będzie polegał.
1: Chcemy stworzyć takie warunki, w których każdy, kto przyjdzie do wskazanego punktu, miejsca swojego zamieszkania, bo tych punktów w skali kraju mamy ponad 1400, by mógł przećwiczyć prosty schemat. Co zrobić w sytuacji, w której usłyszymy syrenę alarmową, jak się zachować, jak rozpoznać ten sygnał i jak wiedzieć, co on oznacza. Więc w tych kilku punktach chcemy przeprowadzić trening, który da wszystkim, którzy będą chcieli z niego skorzystać, praktyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i przygotowanie na sytuację kryzysową.
0: O której te ćwiczenia się rozpoczną?
1: W każdym punkcie podane są godziny, w których ten trening będzie się odbywał, więc już od najwcześniejszych godzin porannych do późno popołudniowych. Ja gorąco zachęcam, by sprawdzić te punkty najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Na stronach urzędów wojewódzkich wszystkie punkty są podane ze wskazanymi adresami, z godzinami, w których trening będzie trwał. Zapraszamy, to jest tylko chwila, to jest możliwość spotkania z ekspertami, rozmowy, usłyszenia tego sygnału i sprawdzenia informacji, co zrobić po tym, jak sygnał usłyszymy, bo sygnał to jest pierwszy moment. Sygnał to jest zawiadomienie o tym, że coś się dzieje. Potem powinniśmy wiedzieć, by sprawdzić w sprawdzonych, zweryfikowanych źródłach, czego ten sygnał dotyczy i co tak naprawdę powinniśmy zrobić. To jest drugi krok i trzeci krok to zastosowanie się do tego, co zobaczymy w komunikacie, który sprawdzimy. Czyli jeśli w komunikacie będzie informacja, wyjdź z domu i udaj się do miejsca schronienia, to sprawdźmy, gdzie to miejsce schronienia, gdzie to miejsce ukrycia się znajduje. Do tego służy specjalna aplikacja, gdzie się ukryć. O tym wszystkim będziemy mówić krok po kroku podczas tego treningu.
0: Czyli jeszcze raz powtórzmy, na stronach urzędów wojewódzkich można znaleźć komplet informacji, jak, gdzie i kiedy się zgłosić, prawda? Tak, 1400
1: dokładnie
0: miejscowości.
1: Tak, dokładnie tak.
0: 1400 miejscowości mamy tutaj na podorędziu. A w jaki sposób zostały one wybrane? Jakie były kryteria tego doboru?
1: Tutaj daliśmy taką otwartość, byliśmy bardzo otwarci, jeśli chodzi o te miejsca, bo chodzi o to, by było ich na tyle dużo, by każdy miał blisko do punktu treningowego, by to miejsce było na tyle blisko miejscowości, w której mieszkam, przebywam, jeszcze być może spędzam urlop, bo ten czas wakacyjny także wykorzystujemy do tego, by mówić o bezpieczeństwie i by się szkolić. Więc tutaj to województwa zgłaszały miejsca, w których będą się odbywały te treningi. Włączyły się w to samorządy, włączyły się ochotnicze straże pożarne, włączyły się instytucje kultury, biblioteki, domy kultury, więc tutaj mamy absolutnie wszystkich na pokładzie, wszystkich, którzy wiedzą, jak istotne jest to, byśmy byli przygotowani, gotowi, by ta wiedza o bezpieczeństwie i o bezpiecznych zachowaniach dotarła jak najszerzej.
0: Pani minister, na pokładzie jest od samego początku radio RMF FM i RMF 24, no bo myśmy już...
1: Ogromna rola mediów.
0: No właśnie, myśmy już właśnie niedawno sygnalizowali tutaj problemy z uruchamianiem syren. MSWiA, pani resort, obiecał nam właśnie takie intensywne prace nad centralizacją tych kompetencji, no bo jest tym problem. To ma być przekazane stopniowo do Państwowej Straży Pożarnej. Na jakim etapie są te prace?
1: Ten proces trwa, ten proces przekazywania syren, na przykład syren samorządowych, tych, które są w samorządach, do Państwowej Straży Pożarnej i do takiego zarządzania centralnego jest w toku. To jest proces, bo ja tylko chciałam przypomnieć państwu, że zostaliśmy ten system kompletnie nieprzygotowany. Pracujemy nad budową systemu, całego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym systemu alarmowania od końca 2023 roku. I to jest praca, która jeszcze na pewno będzie trwała.
0: No skoro to jest taki ogromny problem, to kiedy państwo skończą jakby... uporają się z tym kłopotem.
1: Szanowni Państwo, to jest tak, że obecnie Państwowa Straż Pożarna, która prowadzi też postępowanie przetargowe do tego, by kupić kolejne syreny, a także by syreny, które istnieją, włączyć w system centralny, jest w tym procesie.
0: No to wiadomo, jak proces przetargów trwa, prawda? To nie jest taka prosta sprawa.
1: To nie jest prosta sprawa, oczywiście, że tak. To są duże zamówienia, to jest specjalistyczny sprzęt, ale tutaj jesteśmy już na końcu. Więc w najbliższych tygodniach będziemy już po tym przetargu i deklaracji, które mamy, w ciągu najbliższych miesięcy ten system będzie centralizowany w poszczególnych województwach. W jednych pewnie nieco szybciej, bo są bardziej zaawansowane, w innych będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ale tutaj nikt nie odkłada pracy na później. Jesteśmy w tym procesie.
0: Pani minister, tak na koniec jeszcze, bo mamy taki świeży, bardzo konkretny przykład błędu. 23 sierpnia w Lubelskiem podczas testu zamiast cichego uruchomienia systemu przypadkowo włączono głośny sygnał odwołania alarmu. Jak poradzić sobie z takimi kłopotami poważnymi dla mieszkańców, no bo oni czują się zdezorientowani często?
1: Ja bym chciała powiedzieć, że każde takie działanie testowe, sprawdzające, uruchamiające syreny po to, by sprawdzić, co działa, co nie działa, nawet jeśli pokazuje nam pewne luki systemu, to pokazuje nam je po to, byśmy wiedzieli, co jest do uzupełnienia. I ja rozumiem, że chcielibyśmy dzisiaj, wszyscy byśmy bardzo chcieli, by cały ten system funkcjonował już bardzo dobrze, bez błędów, bez luk i bez takiego błędu i czynnika ludzkiego, ale to jeszcze jest niemożliwe. Z każdej takiej sytuacji wyciągamy wnioski i naprawiamy to, co jeszcze nie funkcjonuje.
0: A przetestujemy sobie tak na koniec jeszcze wiedzę o tych alarmach. 3 minuty dźwięk modulowany to?
1: No to ogłoszenie alarmu oczywiście.
0: Tak jest.
1: Wtedy sprawdzamy informacje, co w zweryfikowanym źródle, w komunikacie RCB, na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na stronach służb, na stronach urzędów wojewódzkich, na stronie MSWiA.
0: To jest pełno tych źródeł. 3 minuty dźwięk ciągły?
1: 3 minuty dźwięk ciągły to odwołanie alarmu i o tym także będziemy mówić. To także komunikat, który przyjdzie z informacją o tym, że alarm został odwołany.
0: Jeszcze na koniec, 1 minuta dźwięk ciągły?
1: Była pełna, szanowni państwo. Halo?
0: I jeszcze ostatnie pytanie. 1 minuta dźwięk ciągły.
1: Przepraszam.
0: Mamy jakiś problem z komunikacją? Czy mogę jeszcze prosić o odpowiedź na ostatnie pytanie? Co znaczy 1 minuta dźwięku ciągłego?
1: Nie słyszę państwa.
0: A właśnie. I to jest ten problem z komunikacją także. Co się stanie, jeżeli będą źle działały telefony na przykład? No, oby tak się nie działo. Bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy serdecznie wiceminister spraw wewnętrznych administracji. Magdalena Rogulska była gościem Radia RMF24. Radio RMF24.

0: Radio RMF 24.
1: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu i... Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak, wiecie, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem. To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek.
1: Mówił premier Donald Tusk. Tymczasem w radiu RMF 24 multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski, komentując związek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z aferą Zonda Krypto, stwierdził, że Radosław P. nie poda się do dymisji.
3: Miał już wiele momentów takich, w których mógł to zrobić i mógł to zrobić opierając się na jakichś resztkach przyzwoitości, bo nie powiem o honorze.
1: Piotr Salak pytał też Roberta Korzeniowskiego o działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie Radosława P.
3: To zdecydowanie te działania powinien podejmować i będzie podejmował zarząd. Zresztą to zarząd i prezes zostali wezwani przez walne zgromadzenie, które miało miejsce 15 czerwca, do wypełnienia wniosku o zwołanie innego walnego zgromadzenia odwoławczego.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z Robertem Korzeniowskim mamy dla Was na rmf24.pl. Jednopłciowe małżeństwa zawarte za granicą mogą być już transkrybowane w polskich urzędach stanu cywilnego. Od poniedziałku obowiązują nowe wzory aktów, w których zamiast dane męża, dane żony są rubryki dotyczące kobiety i mężczyzny. Jakie to daje prawa?
4: W momencie, kiedy dokonana jest transkrypcja, urzędniczki, urzędnicy ZUS-u mają dostęp do rejestru stanu cywilnego, w związku z czym oni widzą, że te osoby są w małżeństwie i w związku z tym wszystkie te uprawnienia, które są w całym obszarze zabezpieczenia społecznego zastrzeżone dla małżonków, przysługują też małżonkom tej samej płci.
1: Wyjaśnia adwokatka Anna Mazurczak. W faktach przypominamy kierowcom, by uważnie obserwowali drogę i pamiętali o innych uczestnikach ruchu, także o motocyklistach.
5: Są uczestnicy niechronieni, czyli tutaj w przypadku takiego zdarzenia drogowego, no to wiadomo, że motocyklista ma dużo mniejsze szanse na jakiegokolwiek różnego rodzaju uszczerbki na zdrowiu.
1: Radziła w rozmowie z RMF Max młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o 11. Pamiętajcie, w Radiu RMF 24 aktualne doniesienia z kraju i ze świata. Na naszej antenie także najważniejsze komentarze naszych ekspertów.
6: Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy, czy piesi są bezpieczni na polskich chodnikach i drogach. Jest SMS na 3322. Tak, o ile nie spotkają nieudacznika za kierownicą auta, roweru, hulajnogi. Pan Wojtek użył dosadniejszego słowa niż nieudacznik. Teraz!

0: Czy to zenit gruźb? No, stawiamy takie pytanie, bo napięcie na linii Londyn-Moskwa osiągnęła najwyższy poziom od lat, a eskalacja ma charakter zarówno militarny, jak i dyplomatyczny. Z ust rosyjskich oficjeli co i rusz padają groźby i ostrzeżenia. Rząd Wielkiej Brytanii zachowuje zimną krew, a wszystkiemu przysługują się zwykli Brytyjczycy, bo to o ich bezpieczeństwo przecież chodzi. Na łączu nasz londyński korespondent Bogdan Trymorgan. Witamy serdecznie, stolicę Wielkiej Brytanii.
1: Dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, zacznijmy od tego, dlaczego Moskwa tak atakuje Londyn. Dodajmy słownie oczywiście, to jest istotne.
1: Słownie, no powodami są drony i licencje na broń. Głównym źródłem gniewu Kremla jest brytyjskie wsparcie militarne dla Ukrainy, które zdaniem strony rosyjskiej przekroczyło kolejne granice. A czynnikiem zapalnym stało się użycie brytyjskich dronów do uderzeń w cele w głębi terytorium Rosji. Sytuację dodatkowo zaostrzyła decyzja Wielkiej Brytanii o przekazaniu Kijowowi utajnionych technologii.
0: Storm Shadow,
1: dokładnie, które to technologie umożliwią Ukraińcom budowanie, konstruowanie pocisków manewrujących właśnie o tej nazwie Storm Shadow u siebie, czyli w fabrykach na terenie Ukrainy. W związku z tym Moskwa oskarża Londyn o to, że stał się bezpośrednim uczestnikiem konfliktu, zasilając obrońców no, najnowocześniejszym uzbrojeniem, stąd też groźby pod adresem samych Brytyjczyków.
0: Czyżby Moskwa chciała włączyć Londyn do wojny?
1: No, sytuacja jest nieciekawa, dlatego że na przykład doprowadziła już do paraliżu relacji dyplomatycznych. Rosja wycofała swojego ambasadora z Wielkiej Brytanii i nie wyznaczyła jego następcy, no, celowo obniżając rangę stosunków dyplomatycznych, no i zamrażając dotychczasowe kanały komunikacji. Jednocześnie rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, Maria Zacharowa, podczas konferencji w Moskwie wydała ostrzeżenie pod adresem Londynu, oświadczyła, że Wielka Brytania znajduje się o krok od stania się stroną konfliktu. No tutaj to odpowiedź na twoje pytanie. I zagroziła, że rosyjska armia może uderzyć w brytyjskie cele wojskowe zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza jego granicami. To bardzo ważne określenie.
0: No jest eskalacja, prawda? Mowa jest o katastrofalnych konsekwencjach, tak się wyraziła Maria Zacharowa.
1: Tak jest. I przestrzegła również przed nieuchronnymi, katastrofalnymi konsekwencjami samych Brytyjczyków, zwracając się do nich bezpośrednio.
0: No właśnie, a w tle tych gruźb jest ta jeszcze niespodziewana niedawna wizyta szefa CIA w Moskwie, prawda? Jak ona jest komentowana na Wyspach?
1: No faktycznie doszło do nagłej, wielogodzinnej wizyty dyrektora CIA w stolicy Rosji. Szef amerykańskiego wywiadu spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych i wizyta ta no, budzi liczne spekulacje tutaj na Wyspach. Według źródeł analitycznych i medialnych Amerykanie mogli przekazać Kremlowi bezpośrednie ostrzeżenie dotyczące planów kolejnej mobilizacji wojskowej lub próbowali nakreślić wyraźne czerwone linie. No, często słyszymy o tych czerwonych liniach w odniesieniu do ewentualnego odwetu Rosji na państwach NATO w odpowiedzi właśnie na brytyjskie, no ale też i europejskie wsparcie dla...
0: Radcliffe miał właśnie taką czerwoną linię nakreślić w Moskwie.
1: Tak, mowa o tych liniach bardzo często. Komentatorzy tutaj generalnie no, zaskoczeni są formą i czasem tego spotkania, podkreślając, że CIA no, nieczęsto spotyka się ze swoim odpowiednikiem w Moskwie. Sytuacja zatem, można przypuszczać, jest bardzo poważna.
0: Tobie się, Bogdanie, układają w logiczną całość te wszystkie puzzle?
1: To jest łamigłówka, której wolałbym, drogi Bogdanie, nie rozwiązywać. No niestety mamy z nią do czynienia i można tutaj zaobserwować zarówno eskalację, jak i pewną chronologię zdarzeń. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No na razie te groźby są jedynie słowne, to już w swoim wstępie zaznaczyłeś, ale w tle są groźby interwencji militarnej. Prawdopodobnie nie mówimy tutaj o bezpośrednim uderzeniu w Wyspy Brytyjskie, ale jak wiadomo, Wielka Brytania ma bazy wojskowe rozrzucone na terenie całego świata,
0: jak
1: a
0: to
1: te
0: jest
1: działania mogą być różne.
0: Mówione semimilitarne takie, prawda?
1: Semimilitarne, hybrydowe, czy chociażby nawet sabotażowe, bo takie groźby również padły kilka dni temu w odniesieniu do fabryk produkujących drony dla Ukrainy tutaj w Wielkiej Brytanii. No, działania sabotażowe, no można sobie wyobrazić, jakie mogą one być, zarówno w stosunku do tych fabryk tutaj, na miejscu, jak i do całej pajęczyny logistycznej, która jest konieczna, zanim drony z Wielkiej Brytanii, prawda, trafią do Ukraińców, obrońców Ukrainy, tu już w ich własnym kraju.
0: Bogdanie, lepiej sobie tego nie wyobrażać. Na razie składamy te elementy, próbujemy. Dzięki Bogdanowi Frymorganowi, naszemu korespondentowi w Londynie, poskładać w całość te drobinki informacyjne, które bez przerwy do nas nadchodzą. Bardzo ci, Bogdanie, dziękujemy.
1: Kłaniam się.
2: Tu Radio RMF24.

Ukraina dziękuje Polsce i trzem innym krajom Unii Europejskiej. Chodzi o inicjatywę ponownego otwarcia debaty na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. Podjętą ostatnio także przez Holandię, Hiszpanię i Szwecję. Sprawiedliwe i logiczne jest wykorzystanie rosyjskich aktywów, a nie tylko pieniędzy europejskich podatników do pokrycia dodatkowych kosztów obrony Ukrainy i reszty Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Czytam w serwisie X na tym portalu. W ten sposób wypowiedział się szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Przypomnę wam, że wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska zajęła się wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskich. Ocenili, że udzielona Kijowowi unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. To jest taki ukraiński wątek informacyjny, taki wojenno-polityczno-finansowy, a tuż po 11, za 10 minut będzie 11, pojawi się u nas autor głośnej powieści Nul, który w literacki sposób w ostrych barwach odmalował wojnę w Ukrainie. Tuż po 11 moim gościem będzie Szczepan Twardoch, ale uwaga, uwaga, z nową powieścią zapowiadaną przez wydawnictwo Marginesy na październik, a u nas anons już dziś.

Jeżeli macie jakieś pytania do Szczepana Twardocha, chcielibyście o coś zapytać znanego, głośnego pisarza, to zapraszam do dyskusji. Słuchajcie mojego wywiadu, ale także wcześniej możecie napisać jakieś pytania. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm, bo to przecież wasze radio RMF24.

0: Tylko zbliża się godzina 11, więc przed nami fakty RMF FM oraz fakty kulturalne. Zaprezentuje je Tomasz Staniszewski. Witamy serdecznie. 11.
1: Radosław P. ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Mówimy o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wieczorem usłyszał zarzuty, w tym płatnej protekcji. Co z PKOL-em? O tym w faktach o 11. Będzie także referendalna Islandia, w faktach kulturalnych nowy Ridley Scott. Gwiazdozbiór Psa wchodzi do kin. Radosław P., prezes PKOL-u, kilkanaście minut temu ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. W tle, przypominam, sprawa Zonda Krypto, byłego sponsora Generalnego Komitetu. Co zatem z przyszłością Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Od tego pytania zaczynamy fakt o 11. Do tej pory mówiło się o zorganizowaniu spotkania Prezydium Zarządu Polskiego. Zatem z przyszłością Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Od tego pytania zaczynamy fakt o 11. Do tej pory mówiło się o zorganizowaniu spotkania Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: Kresoniem. Dzień dobry. Michale, rozmawiałeś z mieszkańcami stolicy. Co usłyszałeś?
1: Większość osób podkreśla, że na polskich ulicach pieszy może generalnie czuć się bezpiecznie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przez brak uwagi czy brawurę do tragedii niewiele brakuje.
2: Zdarzają się różne rzeczy, ale to jest nie do uniknięcia.
3: Rowerzyści jeżdżą jak szaleni, albo ktoś nie umie wysiadać poprawnie z metra albo z tramwaju.
4: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
1: 100% gwarancji bezpieczeństwa na drogach oczywiście nie ma, ale w wielu sytuacjach może pomóc jedna prosta rada.
5: Ufam tylko sobie, natomiast do tanka trzeba dwojga. Tutaj bardzo duże znaczenie ma także zachowanie kierujących pojazdami.
1: Mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Czekamy na wasze opinie. Wóz satelitarny zaparkowaliśmy na placu Wilsona w Warszawie. Możecie też wysyłać SMS-y na 3322.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
0: Lech i Jagiellonia poznają niebawem rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba nasze kluby trafiły do trzeciego koszyka. Patryk Serwański w tej chwili na linii z redakcji sportowej. Patryku, na jakich rywali mogą trafić nasze drużyny?
7: No to będą po dwa zespoły z każdego z czterech koszyków. Lech i Jagiellonia rozegrają w fazie ligowej po 8 meczów. 4 u siebie, 4 na wyjeździe. W tym najmocniejszym koszyku czekają na przykład Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus czy Milan. Mecz w Mediolanie to jest marzenie, takie rodzinne trenera Jagiellonii.
8: Chciałbym tam już zabrać, na pewno jako mąż, jako ojciec, ale też jako trener Jagiellonii, więc życzę sobie Milanu na wyjeździe. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe.
7: Tak mówił Adrian Siemieniec. Crystal Palace, Bournemouth i Sunderland to angielskie drużyny w rozgrywkach.
0: Śledzimy oczywiście to losowanie. Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Czerwone, zielone, pasy i ruszamy. Tylko czy zawsze możemy być pewni, że samochód się zatrzyma? Dajcie znać. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Telefon 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24.

0: Zebra u was to bezpieczne przejście czy rosyjska ruletka? Jak wyglądają pasy w waszej okolicy? Twoje zdanie w RMF24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Henryk do nas napisał: dzień dobry, mnie w szkole podstawowej, jestem rocznikiem 1981, uczono, że najpierw trzeba spojrzeć w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo, zanim wejdzie się na przejście. Obecne prawa pieszych znieczuliły ich uwagę na nadjeżdżające samochody, a praw fizyki nie da się negocjować. Stwierdził Henryk, bardzo dziękujemy za tego SMS-a. Właściwie maila, to był mail. Co jest największym zagrożeniem dla pieszych? Jak możemy sami wpływać na swoje bezpieczeństwo? Dzisiaj w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 pytamy, czy piesi na naszych ulicach są bezpieczni. Łączymy się ponownie z naszym wozem satelitarnym, który, przypomnę, zaparkował przy placu Wilsona w Warszawie. Jest tam nasz reporter Michał Krasoń. Witamy Cię ponownie.
1: Kłaniam się, dzień dobry ponownie.
0: Wiem, że teraz rozmawiałeś z ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Tak jest.
0: Czy jego zdaniem piesi mogą czuć się bezpieczni?
1: Zdecydowanie tak. Polska, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych na ulicach, plasuje się w czołówce stawki europejskiej. To z pełnym przekonaniem podkreśla Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jak usłyszałem, kiedy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, najczęściej odpowiadają za to dwie rzeczy: nieuwaga i nadmierna prędkość.
2: Problem polega na tym, że jeździmy szybko. Zdecydowanie za szybko. I problem polega na tym, że współczesne, nowe samochody, drogie samochody są bardzo komfortowe, są wyciszone, nie czujemy potęgi prędkości. Jak jedziesz z prędkością 60-70 km na godzinę, nie czujesz w ogóle pracy silnika, a jeżeli trafisz na hybrydę albo samochód elektryczny, to po prostu jest totalna cisza. A więc nie odczuwasz tej potęgi prędkości, ale praw fizyki oszukać nie da. Zebra nie zapewnia nam pełnego bezpieczeństwa, choć gdy jestem na wyznaczonym przejściu, mam pierwszeństwo przed pojazdem, ale stosujmy się do przepisów prawa, myślmy, przewidujmy, miejmy uszy i oczy szeroko otwarte i wtedy będzie okej.
1: No, ostrożność pieszych to oczywiście podstawa, ale do tego drogowego, bezpiecznego tanga trzeba oczywiście dwojga.
0: Bardzo ciekawy wątek się pojawił w wypowiedzi pana Konkolewskiego, bo właściwie powtórzył to, na co zwrócił uwagę nasz słuchacz, prawda, że praw fizyki nie da się negocjować.
1: Tak jest. No to są rzeczy, z którymi dyskutować nie możemy i one bardzo często doprowadzają do tragedii. To pokazała chociażby ostatnia tragiczna sytuacja w Krakowie, gdzie dwie osoby zginęły, a dziecko trafiło do szpitala.
0: Tak, na ulicy Solnej.
1: 70 na godzinę ten kierowca jechał. Warunki były nieodpowiednie i to doprowadziło do tej tragedii. 70 na godzinę wydawałoby się niewiele. No a jednak doprowadziło to do tragedii i to ogromnej. Dlatego oprócz ograniczeń prędkości trzeba kierowców też skutecznie zmuszać do zdjęcia nogi z gazu, mówił Marek Konkolewski.
2: Progi zwalniające mają sens i proszę uważać, że jeżeli ktoś ma bardzo mocne, usportowione, bajeranckie auto, nisko zawieszone, to jeżeli pojedziesz z taką prędkością lancerską kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, rozwalisz sobie swoje mega drogie cacko. A więc takie progi zwalniające, zwane potocznie śpiącym policjantem, zmuszają kierującego samochodem, zwłaszcza tych takich szybkich, nisko osadzonych samochodów, do jazdy często poniżej 30 km na godzinę, bo można sobie to cacko po prostu uszkodzić, a więc ten ruch na pewno będzie uspokojony.
1: No ale żeby tak się działo, potrzebna jest mobilizacja lokalnych społeczności. To one przecież wiedzą najlepiej, gdzie w ich okolicach dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. Co robić? Udać się do lokalnych władz i wiercić dziurę w brzuchu. Ta presja naprawdę w wielu sytuacjach pomaga i w wielu sytuacjach może uratować nie jedno, a wiele żyć.
0: Bardzo dziękujemy, Michale. Michał Krasoń z placu Wilsona w Warszawie. Dzisiaj, jak słyszycie, oddajemy głos pieszym i kierowcom. Czy na polskich ulicach umiemy się jeszcze nawzajem szanować? Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.
3: Tu Radio RMF24.

0: Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni? To pytanie, które zadajemy wam, kochani, w akcji Twoje zdanie w Radiu RMF24. To jest nasz cykl. Zadzwonił do nas pan Artur, który jest kierowcą zawodowym i ma na koncie 38 lat za kierownicą. A powiedział nam tak.
1: Poruszam się po Europie i na tą chwilę w Polsce naprawdę piesi powinni się czuć bardzo bezpieczni. Po tych wszystkich zaostrzonych przepisach, które nastąpiły w Polsce, kierowcy naprawdę uważają na piesi. Bardziej piesi wykorzystują to na swoją korzyść i w ogóle nie zwracają uwagi na to, że nadjeżdżają samochody nawet przy przejściach dla pieszych. Ale zauważyłem, że kierowcy są bardzo, bardzo czujni. Tutaj chciałbym powiedzieć też, że może bardziej edukować też pieszych. Ja o tym właśnie mówię. Nie mówię o tym, co się wydarzyło w Krakowie i w innych miastach, bo to są naprawdę bardzo sporadyczne przypadki i nie chcę tutaj bronić tych kierowców w ogóle, ale myślę, że większość kierowców w Polsce na tą chwilę bardzo bezpiecznie jeździ. I z prędkościami, i w mieście uważają na przejścia dla pieszych i w ogóle. To jest takie moje zdanie na ten temat.
0: Ocenia pan Artur, przypomnę, kierowca zawodowy od lat. No właśnie, kierowcy narzekają na pieszych, piesi na kierowców. Kto ma rację? A może obie strony mają coś na sumieniu? Czekamy na twoje zdanie w Radiu RMF24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 milionów 12.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
0: 21 minut po godzinie 13. Jeśli ktoś pyta o czas...

0: Radio RMF24.
1: 13.30. Marcin Czarnobielski. Zapraszam na fakty. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. Szczepionka będzie dostępna od 6 miesiąca życia. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie jeszcze przed szczytem zachorowań. A komu szczególnie polecają tę szczepionkę?
2: Wszystkim pacjentom z grupy ryzyka. Osoby w wieku podeszłym, z chorobami współistniejącymi, czy to w zakresie układu oddechowego, czy w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Jeżeli teraz obserwujemy ciężkie przebiegi COVID-u, mimo że generalnie można powiedzieć, ten przebieg kliniczny złagodniał, ale nie dotyczy to tych właśnie pacjentów.
1: Mówiła pediatra dr Ilona Małecka. Szczepionka będzie dostępna w przychodniach i aptekach, do których pierwszy zapas preparatu ma trafić do 10 września. Gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia, jak postępować w sytuacji kryzysowej? Tego będzie się można dowiedzieć jutro w czasie krajowego treningu reagowania. A czy wy pamiętacie, co schować do plecaka ewakuacyjnego?
3: Przede wszystkim radio na baterie, zapasowe baterie, latarkę, dokumenty, jakąś gotówkę w drobnych nominałach, maski takie oddechowe, posiłki, które nam zapewniają byt przez 2 dni, apteczka, śpiwór, taka kurtka przeciwdeszczowa.
1: Powiedział kapitan Marcin Purzyński, oficer prasowy Oleśnickiej Straży Pożarnej.
4: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
1: Zamieszanie przy organizacji lotu linii Ryanair na poznańskim lotnisku. Pasażerowie nie wylecieli na wakacje, bo samolot, który miał być opóźniony, dostał pozwolenie na lot wcześniej niż planowano. Szczegóły tej historii mamy na rmf24.pl. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na zakończenie wakacji, to możecie wziąć udział w niezwykłym finale lata w Koszalinie. W najbliższą niedzielę miasto zaprasza do amfiteatru na festiwal Ulica Smaków.
5: W programie wydarzenia całej tej Ulicy Smaków będą również pokazy kulinarne, taki spektakl kulinarny w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. To będzie recital połączony właśnie z gotowaniem. Na finał odbędzie się koncert. Co ważne, tegoroczna Ulica Smaków pod tytułem Koszalin smakuje 760 lat, jest wpisana w obchody 760-lecia naszego miasta. W trakcie całego tego wydarzenia będziemy łączyć tę przeszłość kulinarną z teraźniejszością.
1: Mówiła RMF Max Sylwia Purta z Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Scenariusz filmu biograficznego o Ozzym Osbornie jest już gotowy, a rodzina zmarłego w ubiegłym roku muzyka rozpoczęła poszukiwania reżysera. Syn lidera Black Sabbath zdradził również, że ma już na oku aktora, który mógłby się wcielić w rolę Ozziego, jednak nie ujawnił jego nazwiska. Musimy dać fanom to, czego chcą, dodał Jack Osborne.

0: Takie samo pytanie. Zadam tylko troszkę może inaczej. Czy polski pieszy jest dziś traktowany jak uczestnik ruchu, czy jak przeszkoda na drodze? Mocne pytanie. Czekamy na mocne odpowiedzi. SMS 3322, radio@rmf24.pl i telefon 12 2 12. SMS numer 1, słuchajcie, zacytuję wam. Taki bandyta, jak zabije kogoś na drodze, powinien być skazany na dożywocie, jak za zabójstwo, a nie do 8 lat. Przekraczając prędkość albo wsiadając pijany za kierownicę, zdaje sobie sprawę, że może doprowadzić do wypadku i w tym wypadku może ktoś zginąć. I taki bandyta na to świadomie się godzi. SMS numer 2. Trzeba przestać wmawiać ludziom, że skoro mają pierwszeństwo, to mogą wchodzić bez patrzenia i to nawet starsi. Przepisy są dobre, ale najlepsze przepisy nie zastąpią myślenia. SMS numer 3. Moim zdaniem piesi i rowerzyści nie powinni mieć pierwszeństwa. Wchodzą na przejście nagle, nie rozglądają się i tak samo robią rowerzyści. Kierowcy panikują, jak tylko widzą pierwszego i nawet jak nie ma potrzeby, to się zatrzymują. Przez to tworzą się także korki, co jest widoczne w każdym mieście. I może jeszcze SMS numer 4. Ja jako ojciec i pieszy nie czuję się bezpiecznie na chodniku, a powodem są hulajnogi elektryczne prowadzone przez nieletnich. Ich zachowanie niestety jest chamskie i myślą, że im wszystko wolno. Cytuję, bez cenzury. Czujemy się bezpiecznie, ale w niektórych sytuacjach o tragedię nie trudno. Tak mówią na dzisiaj piesi na warszawskich ulicach. Ponownie łączymy się dzisiaj z wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Michałem Krasoniem, nadal na placu Wilsona.
1: Tak jest, nadal na placu Wilsona, pięknym, słonecznym placu Wilsona.
0: No, u nas podobnie, bardzo ładna pogoda w Krakowie. Wiem, Michale, że rozmawiałeś z mieszkańcami stolicy, ale także z ekspertami do spraw ruchu drogowego. Jakieś kolejne SMS-y nadchodzą, zaraz je zacytuję. Jak można podsumować twoje dzisiejsze rozmowy?
1: To, na co piesi wskazują najczęściej, to brawura i nieuwaga. Dotyczy to oczywiście kierowców, zwłaszcza na przejściach dla pieszych. Ale rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, usłyszałem też o innym, ich zdaniem, poważnym problemie. Hulajnogach elektrycznych wspomnianych przez ciebie.
2: Hulajnogi i te wszystkie takie szybkie motorki. To jest tragedia. Ja po prostu się boję przechodzić. Pędzą na hulajnogach podwójnie chłopak z dziewczyną. Niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
3: No i tutaj na Żoliborzu, gdzie mieszkam, raczej nie czuję jakichś takich dużych...
4: Nie tak dawno widziałam tatusia z taką, no nie wiem, 12-latką, bez kasków i zasuwał co Mickiewicza po chodniku. Na hulajnodze, oczywiście. Jakie tu komentarze więc?
1: Brawura, nie uwaga, co jest największym zagrożeniem?
4: Głupota. Po prostu.
1: No, tak daleko w swoich ocenach nie idzie już Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Również wskazuje na brawurę i nieuwagę, ale także na zwykłą chęć pokazania się na przykład przed znajomymi.
5: Tu nie było 150-200 km na godzinę. Wstępnie mówi się o prędkości rzędu 70 km na godzinę. Więc reasumując, 20-30 km na godzinę, samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość, myślę, że 8 metrów. Całkowita droga zatrzymania waha się od 12 do 18 metrów. Masz pełen luz, pełen komfort. Zapewniasz sobie, pasażerom, innym uczestnikom totalne bezpieczeństwo na drodze. Tylko trzeba chcieć.
1: Na początku oczywiście była mowa o tragicznym wypadku w Krakowie, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Troszkę więcej, nieodpowiednie warunki spowodowały tragedię. No a żeby do wypadków nie dochodziło, albo żeby dochodziło do nich jak najrzadziej, potrzebna jest przede wszystkim edukacja, zwłaszcza w miejscach, gdzie o niebezpieczną sytuację nie trudno. Tak mówił mi o tym Leszek Olszewski, dyrektor zespołu szkół nr 31 w Warszawie, którego placówka otoczona jest ulicami i przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
6: Nieustannie edukujemy i powiem szczerze, ma to tak jakby oddźwięk, bo ja takich sytuacji, jeżeli chodzi o moich uczniów, tutaj nie miałem.
1: To, co zgodnie podkreślają eksperci, dyrektorzy szkół i ludzie, z którymi tu dzisiaj rozmawiam na ulicach, to jest kluczowa sprawa. Rozwaga, uważność, telefony komórkowe, które bardzo często w naszych dłoniach na przejściach dla pieszych się znajdują, powinniśmy w tych momentach schować do kieszeni, no i zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo i nie ufać innym uczestnikom ruchu. To chyba brutalna, ale podstawowa zasada, której trzymać się powinniśmy.
0: Kluczowa rzecz. Michał Krasoń z placu Wilsona. No właśnie, ile razy zdarzyło wam się odskoczyć przed samochodem, który przecież miał się zatrzymać? Opowiedzcie nam. SMS 3322, radio@rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. Radio

0: Świetnie, że wyrażasz swoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj temat bezpieczeństwo na drodze, w miastach i wsiach. Kierowcy boją się przejść dla pieszych, bo każdy kierowca jest pieszym i wie, jak się zachować jako pieszy. Ale nie każdy pieszy jest kierowcą i dlatego dochodzi do wypadków. Do takiego wniosku doszedł Rafał. Pozdrawia cały RMF 24 i RMF FM ze Słonecznych, Wilka z koło Giżycka. Bardzo dziękujemy za ten głos kolejny. No to byli piesi i kierowcy, a teraz panowie, którzy biegają po murawie. Sport w Radiu RMF 24, proszę państwa. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok znają już rywali w fazie ligowej Ligi Europy. No i właśnie, pytanie, kim oni są? Odpowiedź na to pytanie zna nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry. No też będziemy mówić w jakimś sensie o podróżowaniu.
0: No właśnie. Powiedz, na kogo trafili nasi?
1: Zacznijmy od Lecha Poznań i kto przyjedzie do Poznania. To będzie Bayer Leverkusen, Ferencvaros Budapeszt, czyli drużyna, z którą niedawno w eliminacjach mierzył się Górnik Zabrze. Będzie też angielski Sunderland i drużyna Torenze. To jest sensacyjny zdobywca Pucharu Portugalii, ale drużyna grająca w drugiej lidze portugalskiej. Do tego wyjazdy Lecha Poznań to Benfica, więc wyjazd do Lizbony. Będzie też, też Union Saint-Gilloise, to jest belgijska drużyna. Crystal Palace, Londyn i OFI Kreta. Także no ciekawie, można powiedzieć, że rozrzucone te miasta po niemal całym kontynencie. Podobnie jest w przypadku Jagiellonii Białystok.
0: Jaga na kogo trafiła?
1: Do Białegostoku przyjedzie Olympique Lyon, czyli jedna z najlepszych drużyn francuskich, Anderlecht Bruksela, Crystal Palace już wspomniany i Ararat Armenia. Wyjazdy. Olympiakos Pireus, Victoria Pilsno, Sunderland, czyli te angielskie drużyny nam się powtarzają w przypadku Lecha i Jagiellonii. Może warto jakoś, żeby sztaby trenerskie obu klubów tutaj jakoś się wsparły może w tym rozpracowaniu rywali.
0: Właśnie, brytyjski futbol.
1: Tak, Lewski, Sofia. Tak to wygląda. Na razie znamy tylko taki ramowy harmonogram. Wiemy, kto gdzie przyjedzie, kto gdzie musi pojechać, ale nie wiemy, jak to będzie dokładnie wyglądało w konkretnych dniach, kiedy te mecze się odbędą i ten konkretny terminarz poznamy dopiero za kilka dni.
0: No, łatwo nie będzie, ale będzie bardzo pięknie na pewno. W obu polskich grupach nie brakuje angielskiego akcentu. Bardzo dziękujemy serdecznie. No, trzeba się nastawić na ten brytyjski futbol. Kłaniamy się nisko. Patryk Serwański z najnowszymi futbolowymi informacjami.

0: że SMS-ów pojawiło się w naszej skrzynce, że nie wszystkie mogłem zacytować, wybaczcie, ale każdą wiadomość z uwagą przeczytałem. Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Za chwilę przywita się z wami Krzysztof Urbaniak. Już jest w studiu. Teraz 14:00, czas na fakty. RMF FM prezentuje je Ewa Kwaśny. Bardzo prosimy.
1: Szef PKOL Radosław P. zeznaje w sprawie afery kryptowalutowej w katowickiej prokuraturze. Przesłuchanie trwa już 3 godziny. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami po wypadkach na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskim i Krajowej 25 w Wielkopolsce. Czy Islandia wejdzie na drogę do Unii Europejskiej? Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Reykjaviku. Znamy przeciwników Lecha i Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Europy i o tym też w faktach. Około 3 godzin trwa dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach Radosława P. To drugi dzień zeznań szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym kryptowalut. Postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, co wiadomo na temat dzisiejszego przesłuchania?
2: Poza tym, że przesłuchanie jest kontynuowane, prokuratura jak dotąd nie informuje o jego przebiegu. Wiadomo jedynie, że to kontynuacja rozpoczętego wczoraj przesłuchania, które w nocy przerwano tu ze względu na późną porę. Za wspomniane zarzuty podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, ale na razie nie ma również informacji, czy prokuratura będzie przygotowywać ewentualny wniosek o tymczasowy areszt. Podejrzanego tu do siedziby prokuratury, tak jak wczoraj przywieźli dzisiaj policjanci, wprowadzono go w kajdankach głównym wejściem. Czasu ewentualnego zakończenia dzisiejszego przesłuchania na razie nie sposób określić.
1: I ważne informacje z polskich dróg. 2 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych na drodze krajowej numer 59 w pobliżu Bachorzy w Warmińsko-Mazurskim. To odcinek Giżycko-Ryn. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Wypadek również na drodze krajowej numer 25 w Teodorowie w Wielkopolsce. Między Koninem a Skulskiem zderzyły się 2 samochody osobowe i 1 osoba ucierpiała. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Głównymi celami były magazyny dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centra handlowe. Do ataków doszło w Kijowie i okolicach, w obwodzie sumskim, w Zaporożu, w obwodach charkowskim i chersońskim. Z kolei ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku drona uszkodzony został też supermarket na południe od Moskwy.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Co wznowienie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską może dać Islandii? Do jutra na Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji z Brukselą. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku, Benjamin Kubiak-Piłat. O jakich korzyściach mówią zwolennicy wejścia do Unii?
4: Chodzi przede wszystkim o kwestie ekonomiczne, wspólną walutę, niższe kredyty i lepszy dostęp do produktów spożywczych, wyjaśnia Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii.
5: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe, z kredytami 8-9%, w strefie euro jednak jest to 3-4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu droższe niż w takich krajach Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są 4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu droższe niż w takich krajach Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są

0: niż myśleć o tym, jak dojść do pewnego poziomu sportowego. Niech to zdanie czasami noszą w sercu, niech pamiętają, bo może im tylko i wyłącznie pomóc w osiągnięciu sukcesu sportowego.
1: Niestety jutro na stadionie Widzewa w meczu Gwiazd nie zobaczymy Zbigniewa Bońka, chociaż miał być kapitanem polskiej drużyny. Kontuzja pokrzyżowała te plany. Natomiast jutro od 10:00 w strefie fanów w Manufakturze będzie można spotkać Zbiego i poprosić o autograf.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W kolejnych godzinach niemal w całym kraju będzie pochmurno. Więcej słońca jedynie na wschodzie, tuż przy granicach. Najcieplej w Zielonej Górze i Opolu nawet 30 stopni. W Poznaniu i Krakowie 28, a w Warszawie 26. Nocą i jutro rano nad wieloma częściami kraju mogą przechodzić burze. Uważajcie na siebie i sprawdźcie ostrzeżenia IMGW.
4: Radio RMF 24.
5: Za nami fakty, a w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa i mamy dla Was jeszcze więcej informacji. We Francji może powstać największe w Unii Europejskiej centrum danych, o tym u nas jeszcze przed 16:00. Najnowsze informacje ma dla nas korespondent RMF FM we Francji. Powiemy również o rekordowej liczbie chińskich statków w pobliżu Tajwanu, a za chwilę rzecznik IMGW o prognozie pogody na ostatni weekend wakacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, zapraszam, dzień dobry.

0: Spaleni słońcem, śpiewa Kasia Sochacka w Radiu RMF 24, a tu kończy się tydzień, kończy się sierpień i kończą się wakacje. Ale nie wszystko się kończy, zaczyna się weekend i zaczyna się rozmowa o pogodzie na ostatnią sobotę i niedzielę tego lata. Moim gościem rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pani Agnieszka Prasek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od tego, co nas czeka w sobotę. W których częściach Polski będzie najcieplej? Gdzie może popadać deszcz? Czy będzie odpukać grad?
1: No właśnie, przed nami dynamiczny i miejscami bardzo niebezpieczny pogodowo weekend, bo już w dzisiejszej nocy od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym, która głównie na zachodzie i w centrum będzie przynosiła opady deszczu i ta intensywność z każdą godziną będzie wzrastać, gdzie już w sobotę spodziewamy się lokalnie nawalnych opadów deszczu, burz, gradu i porwistego wiatru. Także sytuacja przed nami jest trudna. Na tą chwilę już obowiązują ostrzeżenia dotyczące burz i intensywnych nawalnych opadów deszczu, zarówno i pierwszego i drugiego stopnia. Tutaj na tą chwilę najtrudniejsza sytuacja na zachodzie, południowym zachodzie, czyli tutaj województwa Wielkopolska, Lubuskie, Dolnośląskie, ale tutaj do, jakby można powiedzieć, Polska jest podzielona na pół i ta część zachodnia w tej najgorszej i najbardziej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o temperatury w dniu jutrzejszym, no to będzie ciepło. 23-22 stopnie na północnym wschodzie, tam będzie najchłodniej. Natomiast w centrum 25, a na południu 26-27 stopni. I tutaj z soboty na niedzielę już sytuacja będzie się uspokajać. Właściwie pogodne niebo, jedynie tutaj na północy jeszcze opady deszczu, ale w niedzielę ponownie od północnego zachodu i zachodu ponowna strefa frontu atmosferycznego przyniesie opady deszczu, ale ta intensywność powinna być zdecydowanie mniejsza niż to, co się wydarzy dzisiejszej nocy i w ciągu jutrzejszego dnia. Ale temperatury też przyjemne, bo 23-24 stopnie na północnym wschodzie, w centrum 26-27, natomiast na południu temperatury mogą zbliżyć się do 30 stopni. I początek tygodnia właściwie przez cały czas ta dynamiczna pogoda z nami pozostanie, cały czas dość silny i porwisty wiatr i opady deszczu lokalnie intensywne, do tego burze, ale te temperatury nadal będą wysokie, bo one lokalnie do 30 stopni będą dochodzić. Tutaj głównie w części południowej. Mhm. Natomiast w centrum, tak można powiedzieć, umiarkowana ta temperatura, 24-25 stopni i cały czas na północy najchłodniej, tam do 20-22 stopni. I tak będzie się kształtował najbliższy tydzień, gdzie cały czas na tym południu będzie zdecydowanie cieplej.
0: No, czyli już mniej więcej wiemy, jaką pogodą powita nas wrzesień, pierwszy dzień nowego miesiąca. A coś się potem zmienia? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, przyszły weekend?
1: Następne dni też będą ciepłe. Te temperatury, tak jak mówiłam, właśnie do 27-8, lokalnie nawet do 30 stopni właśnie w tej części południowej.
0: A cały czas lato.
1: Dokładnie, cały czas jeszcze to temperatury letnie z nami pozostają. No w centrum 23-24 stopnie, ale cały czas ta dynamiczna pogoda będzie nam towarzyszyła, czyli cały czas i opady, i burze, i grad, i porwisty wiatr.
0: A coś wiemy, jakie będą kolejne tygodnie września? Ten wrzesień będzie, nie wiem, bardziej suchy, czy tak jak pani mówi, będzie dynamiczny, czy...
1: No patrząc na te prognozy długoterminowe, oczywiście tutaj już będziemy mówić jedynie o scenariuszu, ale wrzesień ma być z tą temperaturą w normie, nawet powyżej normy, a jeśli chodzi o opady, no to tych opadów raczej charakter umiarkowany i też nie za dużo, czyli raczej powinien być to miesiąc suchy. No patrząc na sytuację hydrologiczną, no to jest trudna, bo cały czas obowiązują ostrzeżenia dotyczące suszy. To, że tych opadów mamy trochę, ale to są opady lokalnie nawalne. One nie mają możliwości po prostu zasilić wód gruntowych, one po prostu rozchodzą się na boki, właśnie powodując tak zwany spływ powierzchniowy, dochodzi do tak zwanych flash foodów. Także no, aby temu problemowi zapobiec, no, tych opadów powinno być słabo umiarkowanie i tych opadów powinno być naprawdę sporo przez kilka miesięcy, a na tą chwilę mamy do czynienia jedynie z tymi opadami nawalnymi.
0: A skoro będzie ciepło i jednak jakieś opady będą, szkoda, że nawalne, Czy to jest dobra wiadomość dla grzybiarzy? Będą grzyby? Są już grzyby?
1: Jeśli mówimy o opadach i te opady będą występować, no to po opadzie jak najbardziej dla grzybiarzy będzie to dobry okres.
0: Bardzo pani dziękuję za te informacje. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Wzajemnie. Dobrej pogody, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.

Słuchacie popołudnia z Radiem RMF24. Tajwańska Straż Przybrzeżna odnotowała w lipcu rekordową liczbę 244 chińskich statków wokół wyspy, podał dzisiaj dziennik Taipei Times. Straż zwraca uwagę, że liczba chińskich jednostek, głównie straży przybrzeżnej i badawczych, wykrytych w lipcu, to jest drastyczny wzrost w porównaniu z 55 statkami w czerwcu i 30 w maju. Dane te, jak podkreślono, nie obejmują okrętów wojennych, które Pekin rozmieszcza w regionie niemal codziennie. Dziennik, cytując analityków, określa te działania jako taktykę szarej strefy, czyli akcje poniżej progu wojny, mające na celu potwierdzenie chińskich roszczeń terytorialnych. Prawdziwym celem ma być jednak gromadzenie danych hydrograficznych dla chińskiej marynarki wojennej. Cytowany przez gazetę Ryan Martinson z US Navy War College podkreśla, że informacje o ukształtowaniu dna morskiego są kluczowe dla prowadzenia działań przez okręty podwodne i zwalczania jednostek wroga. Przypomnę, komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. W Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 15.30.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Coraz więcej kontrowersji wokół budowy największego centrum przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, które ma powstać pod Paryżem. Mnożą się petycje ekologów, którzy żądają porzucenia tego projektu i zapowiadają falę akcji protestacyjnych. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku, bonjour.
1: Bonjour, witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego projekt budowy tego gigantycznego centrum przetwarzania danych pod Paryżem wywołuje tyle protestów ekologów?
1: Otóż przede wszystkim obliczono, że komputery, które będą funkcjonować na powierzchni prawie 100 hektarów, będą w cudzysłowie pożerać tyle prądu, ile zazwyczaj produkuje cała elektrownia atomowa. Ten w cudzysłowie wielki mózg sztucznej inteligencji będzie przypominał więc wielką fabrykę. Komputery funkcjonujące na wysokich obrotach, że się tak wyrażę, będą wydzielać dużo ciepła, trzeba będzie je radykalnie chłodzić, a więc zdaniem ekologów dla naturalnego środowiska będzie to katastrofą. Prezydent Emmanuel Macron natomiast wyraził pragnienie, by Francja stała się w Europie krajem, w którym jest zdecydowanie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo rozwój sztucznej inteligencji to, jak podkreśla szef państwa, przyszłość świata. Jego zdaniem głównym atutem Francji jest właśnie duża liczba elektrowni atomowych, dzięki którym takie centra, które potrzebują dużo prądu, mogą bez większego problemu funkcjonować.
0: Marku, jedna z francuskich firm rozwija sztuczną inteligencję. To jest przedsiębiorstwo, zresztą uważane przez amerykańskie firmy za poważnego konkurenta, to prawda?
1: Jak najbardziej. Choć przeciętny Francuz na razie nie korzysta raczej na co dzień z tej sztucznej inteligencji, która nazywa się Mistral. Ale Mistral szturmuje już wielkie koncerny. Współpracuje już z takimi przedsiębiorstwami jak Airbus, z różnymi bankami, spółkami ubezpieczeniowymi, z koncernami motoryzacyjnymi, takimi jak BMW czy Stellantis, z producentami sprzętu informatycznego, Europejską Agencją Kosmiczną oraz francuskim Ministerstwem Obrony.
0: Z tymi informacjami Marek Gładysz, prosto z Paryża. Marku, bardzo dziękujemy, spokojnego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Zibi, czyli Zbigniew Boniek, od dziś ma swoją tablicę w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Ten znakomity piłkarz, który rozsławił Polskę na arenie międzynarodowej, przypomniał młodym zawodnikom, co leży u podstaw sukcesu sportowego.
1: To jest fakt. Ja nigdy nie znałem zmęczenia. Ja jak zawsze jak słyszałem, że ktoś jest zmęczony, to się śmiałem. Mówię, nie jesteś stary zmęczony, jesteś zmęczony psychicznie, fizycznie nie możesz być zmęczony. Dlatego wybrałem takie zdanie. Nie znam zmęczenia, znam determinację. Bo w sporcie, jak w życiu, cel osiągają ci, którzy nigdy nie przestają próbować. I to jest taki apel do młodych chłopaków, którzy wcześniej myślą o tym, jak zrobić pieniądze, jak być wielkim w piłce, niż myśleć o tym, jak dojść do pewnego poziomu sportowego. Niech to zdanie czasami noszą w sercu, niech pamiętają, bo może im tylko i wyłącznie pomóc w osiągnięciu sukcesu sportowego. A wierzcie mi i mówię to z całym przekonaniem, w życiu można być wybitnym na wielu dyscyplinach, ale jeżeli życie, rodzice, Pan Bóg, DNA dał ci możliwość bycia znanym, szanowanym poprzez sport, to jest to satysfakcja naprawdę bardzo, bardzo wielka.
2: Czy bardziej liczy się osobowość, czy te osiągnięcia sportowe, sukcesy?
3: No, na pewno sukcesy w takiej karierze, dużo rozpoznawalności ogólnie. Też dzięki temu się mniej więcej dowiedzieliśmy, no bo wiadomo, że tak ciężko by było. Ale no, na pewno charakter, chociaż my też osobiście nie znamy, teraz podczas pierwszej się spotkaliśmy, to wydaje się miłym człowiekiem. No, myślę, że ważny jest też charakter w takim człowieku.
2: Co wam najbardziej imponuje?
4: No ten hat-trick na pewno. No, niesamowite to jest, żeby tak 3 gole w takim ważnym wydarzeniu strzelić.
2: Jak się jest za granicą i tam usłyszą, że skąd jesteś, z Polski, to się słyszy, a Polska, wiem, i wymieniają tak, Lech Wałęsa, Jan Paweł II i Zibi Boniek. I co pan myśli o tym, że pan jest jedną z tych 3 najbardziej rozpoznawalnych postaci Polaków za granicą?
1: Nie, jeszcze jest Robert Lewandowski. To było. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, jak ja czasami rozmawiam, coraz częściej słyszę, jak ktoś mówi Polska, to mówią, a to jest piękny kraj. Bezpieczny, fajnie się żyje, fajni ludzie, można wieczorem chodzić po deptakach, są dobre restauracje, wszystko jest czysto, ładnie i musimy o to dbać i musimy o taką Polskę dbać, bo coraz częściej, tak jak pani mówi, kiedyś Polaków znano, bo był papież i tak dalej, natomiast dzisiaj bardzo często ludzie chcą jeździć do Polski, bo tu się czują fajnie, bezpiecznie i Polska im się podoba.
0: Ach, gdyby Zbigniew Boniek nie dostał tej żółtej kartki. Kiedy to było? No, mundial w Hiszpanii, tak, 82? Poprawcie mnie. Z Zibim i jego kibicami rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty RMF FM. O 16 w nich nowe ostrzeżenia przed burzami w Polsce.

W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru w gminie Olsztynek w Warmińsko-Mazurskiem. Autokar z pasażerami przewrócił się na bok. 3 osoby zostały poszkodowane. Więcej o tym w faktach RMF FM punktualnie o 16:00.

0: Zagarza już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Wypadek autokaru pod Olsztynkiem, warmińsko-mazurskim. 3 osoby są ranne. 2 osoby ucierpiały po zderzeniu 2 samochodów na drodze numer 52 w Małopolsce. Koniec przesłuchania w katowickiej prokuraturze szefa PKOL Radosława P. Co wiadomo na ten temat w tym momencie? O tym w relacji naszego reportera. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Trzy osoby ucierpiały w wypadku autokaru w gminie Olsztynek, warmińsko-mazurskim. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Magdo, co wiemy o tym wypadku? Co ustaliłaś?
2: Do wypadku doszło na drodze technicznej starej krajówce siódemce. Autokarem podróżowało 25 osób i kierowca. Z nieustalonych na razie przyczyn pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autokar. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu nadal działają służby ratunkowe.
1: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 52 w Małopolsce. W Barwałdzie Dolnym, to na trasie Wadowice-Kraków, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Koniec przesłuchania Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkadziesiąt minut temu podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto został wyprowadzony z siedziby katowickiej prokuratury w asyście funkcjonariuszy. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, jak to wyprowadzenie wyglądało i co dalej, co teraz?
3: Podejrzanego wyprowadzono jednym z bocznych wejść. Wszyscy wsiedli do samochodu, który tam podjechał i szybko odjechali. Na razie nie ma informacji, czy prokuratura będzie składać wniosek o jego tymczasowy areszt. Takie decyzje mają zapaść niebawem. Jeśli tak się stanie, jeszcze dzisiaj wniosek może trafić do katowickiego sądu. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
1: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w przyszłą środę, odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
1: Sugerował, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałek Sejmu. Rząd argumentuje, że ustawa o rynku kryptowalut ureguluje rynek. Prezydent twierdzi, że proponowane zmiany realnie nie rozwiążą problemu. Zawetowana w czerwcu przez Karola Nawrockiego ustawa od poprzednich 2 wersji różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta. Propozycja zakładała, że Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Dodatkowo na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim wieczorem i w nocy może pojawić się deszcz, a na południu Małopolski i Podkarpacia silny wiatr. Strażacy apelują o ostrożność.
5: Przeparkujmy samochody spod drzew wysokich, które no wiadomo mają po kilkadziesiąt lat. Mogą być uszkodzone z poprzedniego wiatru. Jeszcze te gałęzie tam gdzieś wiszą nad naszymi głowami. Jeżeli nie całe drzewo, to nawet spadająca gałąź, która waży kilkadziesiąt albo kilkaset kilogramów, no niestety zniszczy nasze auto.
1: Podpowiada Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: Dziś rusza 6. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na otwarcie o 18:00 mecz Wisły Płock z Koroną Kielce. W Faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Witamy. Wojtku, co czeka nas jeszcze w tej serii spotkań?
7: No, jeszcze dziś w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej wyjątkowy mecz dla Legii, która podczas starcia ze Śląskiem Wrocław pożegna Artura Jędrzejczyka, w który w stołecznym klubie rozegrał aż 419 spotkań.
8: Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu.
7: Mówi już koleniowiec Legii Marek Papszun, a w sobotę derby Krakowa może te trochę mniejsze, bo pomiędzy Wieczystą a Wisłą. W niedzielę zaś śląskie derby w Zabrzu. Górnik podejmie GKS Katowice. W niedzielę ciekawie zapowiada się też start pomiędzy Wieczystą a Wisłą. W niedzielę zaś śląskie derby w Zabrzu. Górnik podejmie GKS Katowice. W niedzielę ciekawie zapowiada

0: Nocą w zachodniej i środkowej Polsce mogą występować burze z piorunami i silnym deszczem. Ostrzeżenia w tej sprawie wydał IMGW.
1: RMF 24.
2: W tej godzinie wrócimy do śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu UW. Nowe fakty w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz. Będziemy przypominać, że jutro Islandia zdecyduje, czy chce wstąpić do Unii Europejskiej. A za chwilę były premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej o aferze zonda krypto. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry, a w Radiu RMF24 oczywiście mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 garść nowych politycznych informacji. Zacznijmy od byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który przed chwilą na konferencji prasowej mówił o sprawie kryptowalut. Jak stwierdził polityk, cytuję: ja zawsze zwracałem uwagę na ryzyka związane z tego typu giełdami jak Zonda Krypto.
1: I także dzisiaj mogę z całą mocą podkreślić, jako Rozwój Plus przestrzegaliśmy od samego początku przed ryzykami z tym związanymi. Także niedawno, pół roku temu, rok temu, półtora roku temu, kiedy z mojego byłego obozu politycznego politycy fascynowali się tym, jak się okazało, schematem Ponziego, tą odwróconą piramidą finansową. Przestrzegałem wielokrotnie, bardzo ostro mówiłem i kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości wówczas o ryzykach się z tym wiążących. Ale wiemy już dzisiaj również, że także Donald Tusk poprzez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego został ostrzeżony 11 września 2025 roku. Drodzy Państwo, to jest prawie równo rok temu. Został ostrzeżony, że za Zonda Krypto, za tą pseudogiełdą mogą się kryć po prostu oszukańcze zamiary, oszukańczy proceder.
0: Mówił były premier Mateusz Morawiecki. W temacie polityki dodam jeszcze dwie ważne informacje. Pierwsza również dotyczy kryptowalut. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. O tym poinformował dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że Sejm zagłosuje też nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Druga informacja to jest komentarz Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku finansowania dla Trybunału z budżetu to państwa na 27 rok. Jak przekazał Trybunał Konstytucyjny w komunikacie, cytuję: brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 27 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez ministra Andrzeja Domańskiego. Jak podkreślono, prezes Trybunału przekazał 30 lipca bieżącego roku przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 27 rok, a przekazanie projektu budżetu w tym trybie jest zgodne z 30-letnią praktyką Trybunału. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 16:15.

0: Słuchacie Radio RMF 24. W naszym programie teraz najnowsze informacje o decyzji warszawskiego sądu w sprawie sprawcy brutalnej zbrodni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Warszawie. Jest ważna decyzja sądu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest na terenie sądu rejonowego przy ulicy Kocjana w Warszawie. Witamy ponownie, Michale. Prosimy o szczegóły.
1: Jest decyzja sądu, bardzo ważna decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie Mieszka R. Tutaj chodzi o tę głośną zbrodnię z maja ubiegłego roku. Mieszko R., wówczas 22-letni, zabił siekierą i zaatakował siekierą portierkę i strażnika Uniwersytetu Warszawskiego. Kobieta zmarła na miejscu. Pojawił się też zarzut sprofanowania jej zwłok. To jest głośna historia i to jest o tyle ważna, kluczowa decyzja warszawskiego sądu, że w jej konsekwencji Mieszko R., już wiemy, nie trafi do więzienia. Postępowanie zostało umorzone. Mieszko R. trafi do zakładu zamkniętego, a dokładnie, jak przed chwilą tutaj dowiedziałem się od jego obrońców, adwokatów, do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. W ciągu kilku tygodni ten szpital będzie wyznaczony i trafi tam bezterminowo, co w praktyce oznacza, że może być tam po prostu dożywotnio.
0: Michale, czy ta decyzja dzisiejsza jest ostateczna, czy coś jeszcze może się zmienić?
1: Oczywiście formalnie mogą pojawić się odwołania, ale nic na razie tych odwołań nie zapowiada, bo takiej decyzji oczekiwali obrońcy Mieszka R., takiej decyzji oczekiwał także prokurator. Był taki wniosek, bo właśnie opinia biegłych powołanych przez prokuraturę wskazywała na tę niepoczytalność. Tutaj dzisiaj przyjechali do sądu biegli lekarze psychiatrzy, którzy właśnie wydali takie orzeczenie, taką opinię, że Mieszko R. w momencie popełnienia zbrodni, ataku siekierą, był niepoczytalny, że był w stanie psychozy. Dokładnie takie słowo, taka diagnoza, taka opinia pojawiła się właśnie we fragmencie tych dokumentów. Też to widziałem. Widziałem te opinie. Być może i były pewne uwagi ze strony rodziny osoby pokrzywdzonej, zamordowanej kobiety właśnie dotyczące tej opinii. Natomiast pytanie, czy teraz pojawią się odwołania. Jeżeli się pojawią, to oczywiście to wszystko będzie jeszcze rozpatrywane przez sąd, ale w tej chwili wydaje się, że wszystko będzie zmierzało w takim kierunku, aby to postępowanie ostatecznie zostało umorzone i w konsekwencji, aby Mieszko R. trafił właśnie do zamkniętego zakładu, do szpitala psychiatrycznego. I to może na tym etapie właśnie tę sprawę zamknąć. Tutaj przed momentem rozmawiałem z adwokatami Mieszka R., między innymi z mecenasem Maciejem Zaborowskim. Będę prezentował fragmenty tej naszej rozmowy w Faktach RMF FM o 17, bo pytałem tam między innymi o to, jak główny, bardzo negatywny bohater tej historii, Mieszko R., zareagował. On tutaj był na miejscu, został przed chwilą wywieziony w specjalnym policyjnym konwoju za taką ciężką, stalową bramą, z której wyjechał właśnie ten samochód. Usłyszałem tylko, że zareagował w ciszy i w spokoju właśnie na te decyzje. Będę dalej także z mecenasami, obrońcami Mieszka R. jeszcze dzisiaj rozmawiał.
0: Michał Dobrołowicz z tymi informacjami. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Przypomnę, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Mieszka R., sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawca brutalnej zbrodni na kampusie uczelni, Mieszko R., nie trafi do więzienia, tylko do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Temat powróci w Faktach RMF FM o 17:00.

0: W dzień gorącego lata przenieśmy się teraz w Radiu RMF 24 do Islandii. Tam już jutro odbędzie się referendum w sprawie tego, czy ten kraj powinien kontynuować negocjacje z Unią na temat członkostwa. W Islandii zwolennicy integracji liczą na niższe koszty życia, a przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami ryb. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Pawłem Bartoszkiem z Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Posłuchajmy.
1: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe z kredytami 8, nawet 9%. W strefie euro jednak jest to 3,4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu, no wiadomo, zawsze będą droższe, bo jest to bogaty kraj, ale są na pewno nawet droższe niż w takich krajach jak Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są w wspólnej strefie celnej. Z drugiej strony można też mówić o wodach politycznych. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jest zmiana w islandzkiej społeczeństwie, jeżeli chodzi na przykład o postawę do NATO. O wiele więcej osób popiera członkostwo w NATO i o wiele osób jest zainteresowanych członkostwem w Unii Europejskiej, dlatego że no, zdajemy sobie sprawę, że w tych czasach jest lepiej mieć więcej przyjaciół i sprzymierzeńców niż mniej. Czyli powiem, że to są takie dwa główne powody, dlaczego teraz Islandia debatuje na temat wznowieniem rozmów akcesyjnych.
0: Mówił Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Kampania trwa w najlepsze, liczy się każdy głos i przekonują się o tym również Polacy mieszkający na wyspie, mówi Anna Tabaszewska.
2: W internecie na pewno dyskusje są ostrzejsze niż twarzą w twarz. Na pewno widzę, ja jako osoba, która głosowała na tak, ja widzę w internecie bardzo dużo dyskusji i głosów na nie, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo rozmawiając z moją koleżanką z pracy, która planuje głosować na nie, ona mówiła, że ona widzi tylko głosy na tak, więc jakoś te media społecznościowe na pewno i algorytmy mediów społecznościowych dziwnie działają. Natomiast widziałam też na przykład, co było ciekawe i zaskakujące, że wielu Islandczyków nagle potrafi napisać na przykład post po polsku, żeby dotrzeć do Polonii, żeby zachęcić ich do głosowania w określony sposób, więc to też jest ciekawa obserwacja. Nawet dzisiaj też dostałam telefon z jednej z organizacji, gdzie pan po polsku się mnie pytał, czy zamierzam głosować i jak zamierzam głosować i chciał mnie zachęcić do głosowania na nie, ale chwilę sobie porozmawialiśmy. Było to bardzo, nie wiem, cywilizowana rozmowa, ale zdecydowanie widać, że próbują, no podejrzewam, że z obu stron tak jest, po prostu zachęcić ludzi do głosowania i przekonać ich jakoś na swoją stronę, bo faktycznie wynik jest bardzo, według sondaży, bardzo wyrównany.
0: Wyjaśniała Anna Tabaszewska, Polka mieszkająca od kilku lat na Islandii. Rozmawiał z nią nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę wolontariusze na tatrzańskich szlakach.
3: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Po raz 15 wolontariusze wyjdą na tatrzańskie szlaki, żeby znieść z nich śmieci pozostawione przez turystów. W Zakopanem zaczyna się kolejna edycja akcji Czyste Tatry, choć w tym roku to już nie będą tysiące, a tysiąc i nie będą znosić kilogramów śmieci, bo ich już tak wiele wcale nie ma. Posłuchajmy.
1: Największą radość zorganizowania 15. edycji Czystych Tatr jako Małopolska mamy dlatego, że nie musimy już się skupiać tak bardzo na sprzątaniu szlaków i możemy powiedzieć, że tak jak się akcja nazywa, Tatry są czyste. Oczywiście zweryfikujemy to podczas sobotniego sprzątania z naszymi wolontariuszami, których na szlaki wyjdzie dokładnie 1000 i dokładnie tyle, ile 15 lat temu, właśnie po to, żeby powiedzieć sprawdzam. Jak było, jak jest po 15 latach.
2: To jest z jednej strony przepiękne, że przez te lata już ponad 50 tysięcy wolontariuszy, nieładnie mówiąc, przewinęło się przez te tatrzańskie szlaki, ale to chodzi o to, żeby każdego, kto bierze w tym udział albo kto o tym słyszy, zachęcić do po prostu takiego głębszego myślenia na co dzień o swoim działaniu, o tym, czy musimy tych śmieci produkować aż tyle, o tym, czy faktycznie odnosić butelki, puszki do automatów.
3: Ogólnie sprzątamy po kimś, tak, ale chodzi też o sam fakt, że jednak ta ziemia nasza jest wspólna, a jeśli my o nią nie zadbamy, to kto to inny zrobi?
4: To daje jakąś taką satysfakcję?
3: Oj, dużą, bardzo. Zdecydowanie, jestem już trzeci rok i polecam każdemu.
5: Jesteśmy wyposażone w piękne, kolorowe koszulki z tego roku. Co za tym idzie, jeszcze mamy do tego rękawiczki, mamy jeszcze worek na śmieci. Rękawiczki, żeby było również ekologicznie dla nas bezpośrednio. No i co? No i wyruszymy o świcie, zobaczymy. 7:15, podobno są otwarte tamte punkty, więc warto wstać rano, żeby być o świcie.
6: A dbając o te najpiękniejsze miejsca, czyli góry, dla mnie jako snowboardzisty góry są najpiękniejszym elementem naszej planety. A w Polsce jeszcze mamy to niesamowite, że mamy piękne Tatry, piękne Beskidy. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Zakopanem. No i akcja Czyste Tatry. No więc tutaj po prostu trzeba być, żeby lata wcześniej posprzątać te Tatry, a teraz już tak naprawdę po 15 latach no uczyć kolejne pokolenia, jak to się stało, że te Tatry są takie czyste i jak to się miałoby zadziać, żeby one pozostały takie czyste.
0: No by tak właśnie było, a wszystkim mówili organizator akcji Maciej Marculanis, wolontariusz i ambasadorowie akcji Jasiek Mela i Mateusz Ligocki. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę w faktach powiemy o poważnym zatruciu w zachodniopomorskim. Kilkanaście osób trafiło do szpitali. Te fakty o 17:00.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już 17, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem.
1: Tego szpitala psychiatrycznego, tak zdecydował warszawski sąd. W Krakowie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wieczorem nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami. 12 nastolatków Uniwersytetu Warszawskiego trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował warszawski sąd. W Krakowie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wieczorem nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami. 12 nastolatków trafiło do szpitali w Zachodniopomorskim. To prawdopodobnie efekt zatrucia w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji nastolatkom podano środek do dezynfekcji.
2: Cztery karetki. Jak przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dzieci z zatruciem trafiły do szpitali w Świnoujściu i Szczecinie na obserwację.
1: Karambol na drodze numer 16 w Warmińsko-Mazurskim. Trzy osoby zostały ranne na odcinku Olsztyn-Ostróda w pobliżu miejscowości Lubajny. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, Mieszko R., trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie w sprawie morderstwa, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Wtedy 22-letni Mieszko R. zabił siekierą pracownicę Uniwersytetu. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Sądem Rejonowym w Warszawie. Michale, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
3: Główny argument sądu był taki, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny. To potwierdziła opinia biegłych psychiatrów, którzy dzisiaj tutaj zostali przesłuchani. O taką decyzję wnioskowali też obrońcy Mieszka R. To potwierdził mi przed chwilą tu jego adwokat Jacek Potulski.
4: Nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Jakby wziąć podręcznik od psychiatrii sądowej, to praktycznie każde z przejawów psychozy były, tam się znajdowały.
5: A jak zareagował panów klient na tę decyzję dzisiaj?
6: Przyjął z szacunkiem i ze zrozumieniem, w spokoju i ciszy.
3: Dodaje adwokat Maciej Zaborowski. Mieszko R. w konwoju więziennym został już wywieziony z terenu sądu. Ta dzisiejsza rozprawa odbywała się w specjalnej sali dla najgroźniejszych przestępców. Dookoła budynku jest drut kolczasty. Obok jest też potężna, zasuwana brama i to miejsce cały czas jest dokładnie pilnowane przez strażników.
7: Aktualny obraz faktów.
1: W Krakowie rozpoczyna się dzisiaj 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze zagrają wieczorem ze Słoweńcami. To spotkanie w Tauron Arenie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, memoriał ma tradycyjnie mocną obsadę.
8: Dzień dobry, to prawda. Wieczorem gramy ze Słowenią, która długo uchodziła za zespół mający na nas sposób, ale też do czasu. Ostatnio w półfinale Ligi Narodów wygraliśmy z ekipą Kozamiernika i Urnauta 3-0. To oczywiście turniej towarzyski, trenerzy będą więc testować sposoby gry, ale co do składów, możemy się spodziewać, że raczej Słoweńcy i Francuzi przyjadą na galowo, bo Mistrzostwa Europy, do których wszyscy się tutaj szykują, zaczynają się już 8 września.
9: Słyszałem o paru absencjach, m.in. w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych, także to dopiero się okaże. Natomiast każdy mecz będziemy chcieli wykorzystać do maksimum, aby przetestować te rzeczy, które trenowaliśmy w Zakopanem.
8: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka. Ze Słowenią gramy o 20:30, a Francuzi rozpoczynają mecz z Amerykanami już o 17:30.
1: Relacje z memoriału Wagnera w wieczornych faktach i faktach sportowych RMF FM. Lekarze przekonują, że warzywa i owoce powinny być jednym z kluczowych składników naszej diety. Okazuje się jednak, że liczy się przy tym nie tylko ilość, ale też różnorodność. Te doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, co za tym hasłem różnorodności stoi?
10: Okazuje się, że większe urozmaicenie roślinnych składników w codziennym jadłospisie może wiązać się z lepszą kondycją układu pokarmowego i korzystniejszymi parametrami przemiany materii. W analizie uwzględniono przy tym nie tylko warzywa i owoce, ale również orzechy, nasiona, zioła, przyprawy, a nawet produkty takie jak kawa czy gorzka czekolada. Badani średnio spożywali 10 różnych rodzajów roślin dziennie, tygodniowo średnia sięgała 28.
1: I co się okazało?
10: Osoby, które sięgały po najbardziej urozmaicone produkty roślinne, miały przeciętnie niższy wskaźnik masy ciała BMI, wyższy poziom tak zwanego dobrego cholesterolu i lepsze wyniki oceny mikrobiomu jelitowego, czyli korzystniejszą proporcję dobrych do złych bakterii i innych mikroorganizmów. Jeśli chodzi o rośliny w diecie, warto zerwać z monotonią.
1: My w faktach zapewniamy pełną różnorodność informacji. Na kolejne zapraszam o 18:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Nocą od Trójmiasta aż po Bielsko-Białą mogą występować burze. Uważajcie na siebie. Jutro... Nocą od Trójmiasta aż po Bielsko-Białą mogą występować burze. Uważajcie na siebie.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: jest popołudniowy program radio RMF 24. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi oświadczył dzisiaj, że Teheran po pół roku wojny wciąż jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Irański resort dyplomacji wyraził przekonanie, że nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran są, tu cytat, zbrodnią przeciwko ludzkości. A co z cieśniną Ormus w 6 miesięcy po rozpoczęciu tego konfliktu? Jak przekazała agencja Reutera, ruch żeglugowy przez cieśninę Ormus spadł poniżej 10-dniowej średniej. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest orientalista, pan Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy po pół roku od rozpoczęcia nadal możemy ten konflikt nazywać wojną?
1: Tak, aczkolwiek jest to tym razem, przynajmniej póki co, wojna nieco uśpiona. W tym momencie przysłowiowe armaty milczą, ale w każdej chwili może dojść do wznowienia walki, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Iran staje się coraz bardziej, kolokwialnie mówiąc, przyciśnięty przez morską blokadę Stanów Zjednoczonych.
0: Przyciśnięty i to faktycznie ma jakiś efekt?
1: Ma. Nie oznacza to oczywiście

0: się jakiegoś drastycznego pogorszenia się sytuacji w irańskiej gospodarce, która i bez wojny znajdowała się w stanie permanentnego kryzysu, ale amerykańska blokada, w szczególności blokada irańskiego eksportu ropy oraz brak możliwości sprowadzania przez Iran masowych ładunków związanych z produkcją rakiet, daje się Iranowi mocno we znaki. To wciąż za mało, żeby zmiękczyć Teheran, nie mówiąc o rzuceniu go na kolana, ale sytuacja dla Iranu staje się coraz mniej korzystna.
1: A czy w najbliższych dniach albo tygodniach czekają nas jakieś nowe zdarzenia w konflikcie Stanów i Iranu? I jak długo według pana może potrwać ten konflikt pomiędzy Stanami a Iranem?
0: Ten konflikt może trwać jeszcze bardzo długo. Obie strony w tym momencie grają na czas i twierdzą, że czas jest ich sprzymierzeńcem. Z jednej strony Stany Zjednoczone uważają, że ciągła presja ekonomiczna w ciągu najbliższych kilku miesięcy sprawi, że Iran będzie zmuszony ugiąć się przed wolą Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Irańczycy twierdzą, że z pewnym wysiłkiem i problemami, ale jednak są w stanie jeszcze kilka miesięcy wytrzymać, a światowa gospodarka już nie. Teheran cały czas gra na zwiększenie kosztów gospodarczych, kosztów finansowych dla regionu i świata.
1: A jak Irańczycy reagują na to, co dzieje się w tym konflikcie Stanów z Iranem? Co wiemy?
0: To zależy w którą stronę spojrzeć. Irańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone pod względem poglądów politycznych. Część irańskiego społeczeństwa paradoksalnie wręcz cieszy się każdym kłopotem irańskiej republiki, gdyż uważa, że kryzys gospodarczy może sprawić, że życie pod rządami republiki stanie się nie do wytrzymania i ludzie obalą reżim. Część koncentruje się na problemach ekonomicznych, na wzrastającym bezrobociu, spadających obrotach handlowych i po prostu po ludzku się martwi. Natomiast część, tutaj mówię o zwolennikach Republiki Islamskiej, uważa, że należy przetrwać tą chwilę próby po to, by osiągnąć ostateczne zwycięstwo i zachować niepodległość, niezależność polityczną Iranu.
1: A czy Iran może zaatakować amerykańskie bazy w Europie? Bo takie informacje kilka dni temu pojawiły się w mediach, a no przecież w Redzikowie znajduje się taka baza, ma ona odpierać potencjalne ataki balistyczne właśnie z Bliskiego Wschodu.
0: Teoretycznie rzecz biorąc, irańskie rakiety mają możliwość osiągania celów, zwłaszcza w południowej Europie, w Grecji, Bułgarii, na Cyprze. Natomiast w praktyce jest to bardzo technicznie problematyczne. To po pierwsze. Po drugie, wątpię, żeby Iran zdecydował się jednak na eskalację również w tym kierunku. Sądzę, że jeśli dojdzie do ataku ze strony Iranu, a taki jest jak najbardziej możliwy, to będą to cele położone w obszarze Bliskiego Wschodu.
1: Czy ktoś w tej wojnie wygrywa?
0: Trudno tak naprawdę powiedzieć. Z jednej strony żaden z celów, które Stany Zjednoczone określiły na początku wojny, nie został zrealizowany. Reżim nie został obalony. Irańskie zdolności do rażenia celów w regionie nie zostały zlikwidowane. Irański uran jak spoczywał w irańskiej ziemi, tak wciąż się tam znajduje. Z drugiej strony Iran podkreśla, że nie ugiął się pod presją, że wciąż walczy, ale trzeba jasno podkreślić, że ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela bardzo mocno nadszarpnęły, pogorszyły stan irańskiej gospodarki. Gdybym miał stosować tutaj terminologię sportową, to powiedziałbym, że póki co mamy do czynienia z sytuacją remisu ze wskazaniem, z lekkim wskazaniem jednak na Iran, aczkolwiek jego sytuacja stopniowo się pogarsza i do kresu wojny jeszcze daleko. I nie wiadomo, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać. Obydwie strony mają jeszcze po kilka kart w swoich rękach. No i pytaniem otwartym jest, jak postanowią je rozegrać.
1: Jakie to karty?
0: Iran cały czas gra cieśniną Ormus i atakami na infrastrukturę energetyczną, transportową regionu, podkreślając też, że w razie eskalacji ze strony Stanów Zjednoczonych celami Iranu może stać się też infrastruktura krytyczna sojuszniczych dla Stanów Zjednoczonych państw w regionie. Z kolei Stany Zjednoczone mają dwa, a właściwie jeden podstawowy atut w postaci miażdżącej przewagi militarnej, która przejawia się możliwością całkowitego zablokowania irańskich portów, a ściśle mówiąc cieśniny Ormus od strony Morza Arabskiego, oraz przewagą w lotnictwie, która pozwala razić wszelkie dostępne cele w Iranie. Jednakże sama kampania powietrzna, jak pokazuje dotychczasowa historia tego rodzaju broni, to zbyt mało, żeby kolokwialnie mówiąc rzucić na kolana przeciwnika.
1: A jak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem może zmienić albo już zmieniła sytuację w tym rejonie, na Bliskim Wschodzie?
0: Przede wszystkim w stolicach państw arabskich, w szczególności w Katarze, w szczególności w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich padły pytanie o sens utrzymywania dotychczasowego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w tym kształcie. Bazy amerykańskie położone na terytorium tych państw miały chronić je przed atakami, między innymi właśnie irańskimi, a stały się przyczyną tychże ataków. W kręgach politycznych państw arabskich powstał pewien ferment. To, że Izrael jest pierwszorzędnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, było tajemnicą Poliszynela, ale co innego zakładać coś, co innego wiedzieć o czymś, a co innego boleśnie się przekonać o tym, że dla bezpieczeństwa Izraela Stany Zjednoczone bez wahania poświęcą bezpieczeństwo państw arabskich. Nie prowadzi to jak na razie do jakichś znaczących zmian w ich strategii. Tutaj mówić, że wojna z Iranem i niepowodzenia w wojnie z Iranem położą kres potędze Stanów Zjednoczonych czy kres dominującej ich pozycji na Bliskim Wschodzie. To byłoby zdecydowanie za dużo powiedziane, ale na tym gmachu amerykańskiej bliskowschodniej siły pojawiły się bardzo poważne rysy i pęknięcia.
1: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia RMF24 był orientalista pan Marcin Krzyżanowski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF24.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Prokuratura zawniosła. To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKO Radosława P., poinformował przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef PKO, przypomnę, został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. O szczegółach ustaleń prokuratury, zarzutach wobec Radosława P. mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posłuchajmy.
1: W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Konkurencji, Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych. Pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy.

0: a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut. Natomiast drugi czyn to jest czyn opisany w artykule 302 paragraf 1 kodeksu karnego. Nazywa się, określane jest tak potocznie, to przestępstwo zaspokajania wierzycieli z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. I w tej sytuacji prokurator uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia, który w tym czasie, ta spółka była operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków, i te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku, i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
2: RMF24.

0: Sport w Radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Czerwone w meczu, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie, zmierzą się z broniącymi tytułu współgospodyniami turnieju, Turczynkami. A to spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witaj, Wojtku.
2: Witam serdecznie.
0: A ta atmosfera w hali będzie dziś bardzo gorąca, prawda?
2: No już na tych pierwszych obrazkach, które gdzieś tam możemy oglądać z hali w Stambule, no to naprawdę wypełniona hala do ostatniego miejsca, kiedy na parkiecie w czasie rozgrzewki pojawiała się zdecydowanie największa gwiazda tureckiego zespołu Melisa Vargas, świetna atakująca, no to trybuny wręcz można powiedzieć piszczały i szalały, no bo to na nią najmocniej liczą tureccy kibice. Będzie dzisiaj głośno, tę atmosferę takiego tureckiego grania w tym takim kotle, powiedzmy, świetnie znają też nasze reprezentantki. Raz, że mierzyły się z Turcją już nie raz, ale z drugiej strony też mamy zawodniczki, które przecież grały bądź grają w lidze tureckiej. Między innymi Liwia Szczurowska, między innymi Magdalena Stysiak. Dwie nasze atakujące, one świetnie znają tę turecką atmosferę. Nie ma się co dzisiaj spodziewać spokojnego meczu. Tam będzie głośno na trybunach. Można spodziewać się nawet gwizdu w czasie polskiej zagrywki. Wiemy, że to w tej naszej takiej kulturze kibicowskiej nie jest mile widziane, ale w Turcji to raczej normalne w takich meczach o podwyższonym ryzyku. I mimo, że obie drużyny są pewne awansu do kolejnej rundy, to pewne jest jedno, że Turczynki tego meczu nie odpuszczą.
0: Co nas czeka na parkiecie w takim razie?
2: No trudne zadanie, nie ukrywajmy. Turczynki, to jak wspomniałeś, raz współgospodynie, to zawsze wpływa na to nastawienie do spotkania. One po prostu tego meczu nie mogą odpuścić, mimo że są pewne awansu do kolejnej fazy, tak samo jak Polki. No i kolejną rzeczą jest to, że one są mistrzyniami Europy. I tak naprawdę cel dla tej reprezentacji jest tylko jeden, wygranie złota. I wszystko poza mistrzostwem Europy będzie porażką dla tej reprezentacji. Więc one na pewno będą chciały tutaj wyjść, zagrać na maksa i szybko zakończyć to spotkanie. Mówiłem o Melisie Vargas, ona rozgrywa fantastyczny turniej, bardzo dobre statystyki tureckiej atakującej, wysoka skuteczność w ataku, więc no dzisiaj przed Polkami bardzo trudne zadanie. Polki nie są faworytkami, są pewne awansu, więc o tyle możemy być spokojni. W razie porażki Polki zajmą drugie miejsce w grupie, no i mogą ze spokojem patrzeć już tam dalej na tą jedną ósmą finału, ale też na pewno tego spotkania nie odpuszczą, no bo to też takie prestiżowe starcie, zmierzyć się ze współgospodyniami turnieju w tej stambulskiej hali, przy tej gorącej atmosferze, no i tam próbować sobie poradzić z tą bardzo, bardzo mocną reprezentacją.
0: Będziemy bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki. Tyle Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Wojtek będzie śledził mecz naszych siatkarek. No a teraz przenosimy się już pod Tauron Arenę w Krakowie, gdzie rozpoczął się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Trwa mecz Francji ze Stanami Zjednoczonymi, a o 20.30 zagra reprezentacja Polski i to spotkanie na żywo obejrzy Cezary Dziwiszek, również redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Czarku. Czarek jest już na miejscu. Halo, halo, Czarek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie już z Krakowa. Oczywiście tak, dzisiaj spotkanie Stanów Zjednoczonych z Francją. My się skupiać będziemy na wieczornym meczu ze Słowenią naszej reprezentacji. To już o 20.30. Skład jest na pewno tradycyjnie bardzo mocny, ta obsada turnieju. Tutaj przyjeżdżają najlepsze drużyny ze świata i Europy. Szczególnie mocne mogą być te z Europy, no bo przygotowują się do Mistrzostw Europy, zatem powinniśmy już zobaczyć naprawdę mocne składy. Selekcjoner Nikola Grbicz ma 15 zawodników, z tych najważniejszych w naszej kadrze brakuje tylko kontuzjowanego Kuby Kochanowskiego. No i to jest ważna gwiazdka. Selekcjoner Grbicz będzie mógł zabrać ostatecznie na Mistrzostwa Europy tylko 14 zawodników, zatem oni też jeszcze walczą o miejsce w składzie i oczywiście też będziemy obserwować różne warianty, będziemy obserwować testowanie. Zobaczymy, czy pojedzie ostatecznie więcej środkowych, czy przyjmujących. Na te wszystkie pytania prawdopodobnie selekcjoner będzie miał już odpowiedzi po trzech spotkaniach memoriału Wagnera, który gramy po raz 23 i Polacy wygrywali 11-krotnie. W ubiegłym roku byliśmy na trzecim miejscu, a triumfowała Argentyna.
0: Dzięki, Czarku. Słuchajcie, RMF FM i RMF 24. Wieczorem w Faktach i Faktach Sportowych. Kolejne relacje z siatkarskiego memoriału Wagnera. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę Łódź i będziemy się przyglądać, jak wygląda dzień czytania komiksów.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Cała galeria superbohaterów od mutantów po Wiedźmina w roli głównej pojawiła się dziś przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi. Powód? Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Bibliotekarze przekonują, że po komiksy warto sięgać nie tylko od święta. Sprawdziła to nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
1: Zło jest złem, strego Boże. Mniejsze, większe, średnie, to wszystko jedno. Proporcje się negocjuje, granice zacierają. Ale jeśli mam wybierać między jednym złem a drugim, wolałbym w ogóle nie wybierać. To powiedział Geralt z Rivii.
2: I teraz też kwestia Geralta z Rivii, tym razem z opowiadania Wiedźmin o roli polityki w życiu Wiedźmina. Ale mnie nie obchodzi ani polityka, ani sukcesje tronów, ani przewroty pałacowe. Ja jestem tu, aby wykonać pracę.
1: Komiksy to jest wielkie medium, które coraz bardziej się rozbudowuje, no i stanowi już poważny element kultury światowej. Zapraszamy do czytania.
3: Pani przed komiksem, co to dzisiaj wybrane na to popołudnie, takie piękne, słoneczne w Łodzi?
4: Wiedźmin komiksowy tym razem oczywiście był czytany, oglądany, grany, no ale jakoś dzisiaj komiksowo, no to pora na komiks.
3: Książki karmią naszą wyobraźnię. W komiksie mamy to narysowane, tam jest mniej tych dialogów. To jak to pogodzić z tym właśnie, że książka oddziałuje na naszą wyobraźnię?
5: Komiksy oddziałują na wyobraźnię, bo mamy już, to prawda, gotowe obrazki, ale jednak w naszej głowie mózg tworzy, żeby to wszystko się ruszało. Więc tutaj powiedziałabym, że oba te źródła działają na wyobraźnię. Chociaż można się nie zgadzać, tu mi się a propos Wiedźmina skojarzyło, że jak wyszła gra, no to okazało się, że Jaskier ma kasztanowe włosy, ponieważ w książkach nie było to powiedziane. Dopiero potem, już po grach, gdy pojawiła się nowa książka Wiedźmina, no to okazało się, że Jaskier ma blond włosy i tutaj fani byli troszkę pobudzeni i powiedzieli nie. Jaskier i jego kasztanowe włosy z gry to jest canon event po prostu.
6: W zbiorach specjalnych mamy wśród tych różnych kolekcji też kolekcję komiksów. Zaczęliśmy ją gromadzić w 1964 roku. Już w tej chwili ma ponad 8 tysięcy komiksów i to są zarówno komiksy dla dorosłych, jak i komiksy dla dzieci i młodzieży. Mamy też mangi. Nasze komiksy to nie tylko komiksy bohaterskie, które znamy, Superman czy inne właśnie takie postacie, ale mamy też komiksy, które są jak gdyby adaptacjami komiksowymi znanych lektur na przykład z dzieciństwa. Bo Ania z Zielonego Wzgórza w komiksie, albo Mały Książę w komiksie. No i oczywiście mamy taką klasykę jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz. No i przede wszystkim ten taki pierwszy komiks, mamy wydanie z 1934 roku i to jest komiks o koziołku Matołku.
0: Który pewnie wszyscy znamy, tak było dziś przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi. To wszystko w związku ze Światowym Dniem Publicznego Czytania Komiksów. Lubicie komiksy? Dajcie znać pod 3322. Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie godzina 18, a skoro tak, to jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące dla Radosława P., prezesa PKO. Potem w faktach nowe informacje dotyczące zatrucia nastolatków w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. Posłuchajcie, na czym będzie on polegał. Polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. I o tym też w faktach o 18. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak podawaliśmy już w faktach, śledczy w Katowicach zakończyli po południu przesłuchanie prezesa PKO-u, które prowadzone było także wczoraj. Radosław P. usłyszał 2 zarzuty – płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W faktach łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Byłaś na konferencji prasowej Prokuratury Krajowej. Jak według śledczych podejrzany zareagował na stawiane zarzuty?
2: Nie przyznał się, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator, oceniając materiał zgromadzony w tej sprawie i treść wyjaśnień złożonych przez Radosława P., uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych 2 czynów oraz że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa.
3: Jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka grożącej, realnie grożącej surowej kary.
2: Dodaje prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Wniosek o areszt rozpozna Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania i siedziby PKO-u i zabezpieczyli zegarek podejrzanego o wartości prawie 170 tysięcy złotych oraz gotówkę o wartości 34 tysięcy w polskiej i obcej walucie. Sprzed Prokuratury Krajowej w Warszawie Magdalena Greinert.
1: Na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu pracują policjanci i przedstawiciele sanepidu. To w związku z zatruciem 12 nastolatków. Podawany im środek do inhalacji prawdopodobnie pomylono ze środkiem do dezynfekcji. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, co jeszcze ustaliłaś?
4: Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, będą ustalać, dlaczego doszło do tego incydentu i jakie substancje zostały użyte. Takie informacje przekazał mi młodszy aspirant Kamil Zwierzchowski ze świnoujskiej policji. Jeden z pracowników ośrodka miał omyłkowo podać dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Na miejsce przyjechały 4 karetki. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat przewieziono do szpitali na obserwację. Wszyscy byli przytomni i w stanie stabilnym. Sprawą zajmie się też świnoujska prokuratura.
1: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. To kolejna edycja rządowej akcji, w trakcie której będzie można bezpłatnie nauczyć się, gdzie szukać najbliższych miejsc schronienia i co robić w sytuacji kryzysowej.
5: Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny.
6: Będzie ktoś, kto poda instrukcje?
5: Oczywiście. Przedstawiciele Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Również jak rozpoznać sygnały alarmowe.
7: Czyli jest to ciągły, można powiedzieć, taki modulowany dźwięk. Powinien trwać co najmniej 3 minuty.
6: I co może oznaczać?
7: Że na danym obszarze, gdzie słyszymy tą syrenę, ten sygnał, może występować zagrożenie.
6: Ten pierwszy modulowany sygnał ma wywołać naszą reakcję?
7: Tak.
5: W sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych czy poprzez alert RCB.
1: Z Karoliną Gałecką z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Karolem Krociem z Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Krajowe treningi reagowania są zaplanowane w większości miast powiatowych.
8: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: Kibicujemy, bo polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają właśnie swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zagrają ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami, a stawką meczu jest pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Tak jest, kłaniam się.
1: Witamy Cię, Wojtku. To będzie najtrudniejsze spotkanie fazy grupowej dla naszych siatkarek?
9: No, bez wątpienia, bo Turczynki to mistrzynie Europy, a dodatkowo, jak wspomniałaś, współgospodynie turnieju. To sprawia, że atmosfera w hali w Stambule jest tak naprawdę bardzo gorąca. Tureccy kibice zawsze reagują bardzo żywiołowo. Tak samo jest teraz. No, można się spodziewać nawet w czasie zagrywki Polek gwizdów. A tę atmosferę występów z Ligi Tureckiej dobrze znają m.in. Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Polki nie są faworytkami tego spotkania. Oba zespoły są pewne awansu do kolejnej fazy turnieju, a zwycięska drużyna zajmie pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie już się rozpoczęło na początku tego pierwszego seta Polki wyraźnie przegrywają 2-6.
1: Relacje z tego pojedynku usłyszycie na naszej antenie w Wieczornych Faktach. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Za nami najnowsze fakty RMF FM, a teraz w Radiu RMF 24 propozycja nie tylko dla miłośników historii. To kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiemy o najbardziej znanym polskim żołnierzu, Niedźwiedziu Wojtku. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: Słuchacie radia RMF 24. To kulisy History Hiking.
1: Dzisiaj jedna z najbardziej wzruszających historii, jakie robiliśmy. Historia znana, ale my ją poznaliśmy tak, no, od wewnątrz. Dlatego, że dzisiaj opowiemy wam o kapralu Wojtku, czyli o niedźwiedziu Wojtku, o legendzie polskiego oręża, o niedźwiedziu, wokół którego faktycznie dużo jest legend, o których dzisiaj na pewno powiemy. Dużo jest też mitów, które postaramy się obalić, ale faktem jest to, że niedźwiedź Wojtek już na zawsze zapisał się w naszej historii i udało nam się dotrzeć do człowieka, który był jednym z opiekunów tego niezwykłego zwierzęcia. Świętej pamięci niestety już profesor Wojciech Naremski, jeden z ostatnich żyjących weteranów Monte Cassino,
0: który nazywany był dużym Wojtkiem w odróżnieniu do małego Wojtka, czyli niedźwiedzia, czy na odwrót było, bo już w sumie się pogubiłem.
1: Dużym Wojtkiem był niedźwiedź, małym Wojtkiem był niedźwiedź, pan Wojciech Naremski,
0: tak, okay. Tak jest. Dotarliśmy do niego dzięki naszemu operatorowi kamery, Łukaszowi Herodowi, który również jest, no, wnukiem człowieka, który walczył o Monte Cassino.
1: Mieczysław Herod, tak się nazywał dziadek naszego operatora, który faktycznie walczył pod Monte Cassino i co ciekawe przyjaźnił się z profesorem Wojciechem Narębskim. Zresztą my nagrywaliśmy w Nowej Hucie przy czołgu Józef Stalin 2, kolejny nasz odcinek, i tam otrzymaliśmy kolejne
0: zeszyty historyczne,
1: zeszyty historyczne tak. Dotyczące w ogóle dziadka naszego operatora, więc no, jest to postać znana, uznana. Plan jest taki, żeby w ogóle do Monte Cassino pojechać, żeby odwiedzić groby polskich żołnierzy i...
0: Koniecznie, no byłem tam raz w dzieciństwie, ale no wiadomo, że to jest inaczej. Chciałem tam pojechać, zobaczyć, ale zanim się to wydarzyło, postanowiliśmy nagrać właśnie pana profesora Naremskiego, który zrobił nas ogromne wrażenie, mimo że kiedy już go nagrywaliśmy, to już niestety, no, był już przykuty do łóżka, ale bardzo się ucieszył na naszą wizytę. Podobno ta wizyta sprawiła, że się bardzo rozpromienił, bo on bardzo lubił rozmawiać i bardzo lubił opowiadać o historii. Mało tego, pan profesor Naremski doskonale mówił w języku włoskim i nie zapomniał włoskiego, potrafił nawet świetnie śpiewać, zaśpiewał nam, już leżąc na łóżku, zaśpiewał nam operę La Donna Mobile.
1: Niesamowite to było.
0: To było niezwykłe. Widać, że sprawiało mu to radość.
1: Tak, i chciał też tak się troszeczkę popisać przed nami, nie?
0: No
1: że tak śpiewa ładnie. Ależ to było wzruszające, słuchajcie. A w ogóle pokój pana Wojciecha Naremskiego to wyglądał jak muzeum.
0: Tak.
1: Nie wspominając już o tym, że...
0: No, miał tam kapliczkę poświęconą niedźwiedziowi Wojtkowi.
1: Tak, tam było piwo niedźwiedzia Wojtka, figurki niedźwiedzia Wojtka, tak. Mnóstwo jakichś akcesoriów, gadżetów. No niesamowite. I to tak naprawdę w ogóle, bo generalnie historia niedźwiedzia Wojtka, ona jest znana. Ona też jest mocno propagandowo wykorzystywana u nas. Natomiast no, my rozmawiając z profesorem Wojciechem Naremskim, świętej pamięci, zdecydowaliśmy, że podczas naszej podróży właśnie do Izraela i po Palestynie, generalnie na Bliski Wschód, że wykorzystując scenografię i będąc fizycznie w Palestynie, a więc no, w jednym z tylko z miejsc, w którym niedźwiedź Wojtek był, no opowiemy tą historię, bo wiecie, ja ten film o niedźwiedziu Wojtku to puszczałem nawet, kiedy zostałem zaproszony do szkoły, żeby właśnie o tym niedźwiedziu Wojtku opowiedzieć i żeby puścić ten film, bo jest to jeden z tych niewielu fragmentów historii II wojny światowej, tej polskiej tragedii, gdzie dzieci mogą zobaczyć troszeczkę koloru, trochę z tej historii coś wyciągnąć inaczej, choć w gruncie rzeczy historia niedźwiedzia Wojtka to historia bardzo smutna, historia bardzo wzruszająca. Niedźwiedź Wojtek był niesamowity z powodów wielu. Ale może najpierw wyjaśnijmy sobie, że te mity, żebyśmy w ogóle zaczęli gadać na poważnie o tym zwierzęciu.
0: Ale ja chciałem zapytać, upewnić się na 100%, czy on naprawdę miał stopień wojskowy?
1: Tak, on musiał mieć stopień wojskowy. On naprawdę był żołnierzem.
0: To nie jest tak, że to była maskotka i nazwijmy go kapral, żeby było śmiesznie, tylko naprawdę dostał ten stopień.
1: Kiedy zagłębicie się we wspomnienia żołnierzy polskich drugiego korpusu, czy mówiąc bardziej szczegółowo 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, a więc tych żołnierzy, którzy z Wojtkiem mieli bezpośrednio do czynienia, to te wspomnienia są niesamowite. Żołnierzom pomagał, natomiast no, nie był niedźwiedziem, który strzelał do Niemców, tak? Natomiast są relacje mówiące o jego faktycznej pomocy, zresztą potwierdził nam tą pomoc świętej pamięci profesor Wojciech Naremski, ale musimy w ogóle zrozumieć, że rola niedźwiedzia Wojtka w 22. Kompanii Zaopatrywania, ona

0: ona, znaczy wiele było tych ról, znaczy ról. On nawet podświadomie pomagał. On w czasie walk o Monte Cassino w ogóle był trochę takim zwierzątkiem terapeutycznym. Kiedy zagłębicie się we wspomnienia żołnierzy, weteranów, to faktycznie dodawało im otuchy to, że mieli kontakt z niedźwiedziem silnym, tak, takim groźnym, który już wtedy, w czasie walki o Monte Cassino, on był symbolem polskich żołnierzy. On był symbolem, o którym mówiono. Francuscy, brytyjscy żołnierze mówili o tym, że Polacy, słuchajcie, oni mają niedźwiedzia w swojej ekipie, tak? Co najważniejsze z punktu widzenia propagandowego, o niedźwiedziu mówili Niemcy. To wpływa na postrzeganie armii, z którą się walczy.
1: Za chwilę przyjrzymy się mniej znanym faktom o niedźwiedziu na froncie.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do historii Niedźwiedzia Wojtka.
1: Oczywiście dużo jest mitów związanych z Niedźwiedziem Wojtkiem. Takim największym mitem, który usłyszycie i od razu traktujcie to jako bzdurę, jest to, że Niedźwiedź Wojtek był na pierwszej linii w czasie walk o Monte Cassino. To jest nieprawda. I nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie dałby 250-kilogramowego niedźwiedzia działał na pierwszej linii. Znaczy działał. On przede wszystkim stwarzałby zagrożenie. Bałby się, tak? Mógłby zrobić rzeczy, które nie byłyby pożądane, a przede wszystkim mógłby zrobić polskim żołnierzom krzywdę ze strachu.
2: Są te relacje, że jednak jak słyszał strzały, to on się
1: bał. On się potwornie bał. No słuchajcie, spójrzcie na swoje zwierzaki czasami podczas nocy sylwestrowej, jak się zachowują, kiedy strzela się petardami. No to wyobraźcie sobie, jak zachowuje się syryjski niedźwiedź, jak może być groźny w momencie i nieprzewidywalny w momencie, w którym te petardy są ogniem artyleryjskim, tak, latają samoloty, trwa ciągły ostrzał wzgórza, jest krew, jest ból, jest cierpienie, jest krzyk, to nie jest rzecz, do której, to nie są warunki dla zwierzęcia, umówmy się, no generalnie to nie tak. Z relacji wynika, że w pewien sposób niedźwiedź Wojtek w czasie walk o Monte Cassino trochę, może przyzwyczaił się to za duże słowo, ale trochę jakby oswoił się z tym zewnętrznym otoczeniem, z tym, co się dzieje i na zewnątrz. I faktycznie w pewnym momencie zaczął fizycznie pomagać żołnierzom. Z tym, że jak powiedział nawet jeden z opiekunów Niedźwiedzia Wojtka, profesor Wojciech Narębski, to nie wyglądało w taki sposób, jak często widzimy na bluzach, tak, koszulkach.
2: Z pociskiem, tak?
1: Tak, bo to fajnie wygląda, że on nosi pocisk. No kto normalny dałby pocisk?
2: Też masz dzisiaj bluzę z Niedźwiedziem Wojtkiem.
1: Tak, dlatego, że...
2: Zupełnie przypadkiem.
1: Ja nie wiedzieliśmy, że będziemy... Bo ja uwielbiam tą historię. W sensie uważam, że ona jest... Ona ma bardzo duży wymiar takiego fajnego patriotyzmu, moim zdaniem. A poza tym jest takim świadectwem, że naprawdę człowiek może silnie związać się ze zwierzęciem. Sam jestem czworolubem i też widzę w tym jakąś taką trudną do wytłumaczenia rzecz, bo czuję ogromne przywiązanie do swojego psa i wydaje mi się, że on do mnie też. A w sytuacjach wojennych takiego zagrożenia, wiem, jak wyglądają relacje między żołnierzami, tak? To jest naprawdę braterstwo, tak? Jeden idzie za drugim. Jesteśmy w stanie oddać za kogoś życie. Jesteśmy gotowi do wielkich poświęceń, bo możemy liczyć na froncie tylko na siebie. Tu mamy do czynienia z niedźwiedziem, który też spełnia taką rolę trochę propagandową, bo on daje poczucie siły. To nie jest papuga, kurczę, kotek, tylko to jest niedźwiedź, który faktycznie działa w kompanii zaopatrywania artylerii. I faktycznie są relacje, że więzień pocisków nie nosił, no bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby niedźwiedź taki pocisk upuścił i nagle doszłoby do eksplozji. No nie. Natomiast niedźwiedź faktycznie przenosił skrzynię.
2: Z pociskami. To
1: i wiem,
2: tak
1: jak
2: lepiej
1: to wyglądało.
2: Niż pociski, całą skrzynię.
1: Tak. No oczywiście podejrzewam, że dla niedźwiedzia Wojtka była to jakaś forma zabawy. Czy on fakt wiedział, że pomaga? Nie wiem, nie byłem nigdy w głowie niedźwiedzia, ale faktycznie są relacje, że on podchodził pod ciężarówkę dokładnie na dwóch łapach, wystawiając przednie łapy w ten sposób i żołnierze z ciężarówki podawali mu skrzynię. On w pewnym momencie zanosił tę skrzynię w miejsce stanowisk artyleryjskich, odkładał i na czterech łapach wracał po skrzynię kolejną. I takie relacje faktycznie istnieją, one są i jest ich wiele.
2: To jest piękna historia. Jeszcze są takie relacje o tym, że palił papierosy, pił piwo. Nie, żeby była jasność, nie pochwalamy
1: absolutnie
2: palenia papierosów.
1: Ja już widzę obrońców zwierząt współczesnych.
2: Ale rozumiem to.
1: Oczywiście.
2: Rozumiem to, żeby była jasność. Nie popieramy tego, natomiast przywołujemy te relacje dlatego, że to pokazuje, że naprawdę zachowywał się jak stereotypowy żołnierz. Miał swoje legowisko, miał swoje przydziały, miał stopień. A w ogóle, dlaczego, po co mu w ogóle nadali ten stopień? To było tak dla żartów?
1: Nie, to nie było dla żartów. Chodziło o to, że w momencie, w którym żołnierze po Egipcie mieli... Znaczy oni... Tak, po Egipcie. W momencie, w którym szykowali się do kampanii włoskiej, pojawił się problem z tym, że no nie można niedźwiedzia wpuścić na okręty. Początkowo w ogóle on już miał stopień wojskowy, szeregowy. On jeszcze bodajże w Iraku otrzymał ten stopień wojskowy i normalnie otrzymywał żołd w postaci różnego rodzaju pożywienia i tak dalej. Papierosy dostawał, które jadł. On ich nie palił, jadł je. Natomiast to też jest... bo często jest w relacjach, że niedźwiedź pił piwo. No ale no, niedźwiedź ma umiejętność chwytania w łapy i picia i podobno bardzo mu smakowało i się upijał w ogóle, z tym, że no pewnie nie był świadomy, że jest to piwo, po prostu mu smakowało, tak? Umówmy się.
2: Mała dygresja, robiłem kiedyś materiał o tym, że naukowiec na Słowacji, to jest współczesne czasy, sprawa sprzed 5 lat, że naukowiec na Słowacji badał niedźwiedzie słowackie, że się rzekomo upijają, jedząc jabłka, które fermentują. I podobno tak, że podobno były w stanie
1: Tu są relacje, że duży niedźwiedź, ale to tam dwie butelki maksymalnie potrafił przechylić i już było po niedźwiadku, nie? On ten stopień kaprala otrzymał po to, żeby oni mogli go zabrać do Włoch ze sobą. Dlatego, że w ewidencji, tak, w papierach był kapralem Wojtkiem. Był kapral Wojtek, miał stopień, miał imię, tak? Nawet podobno dowódca, jest taka historia, że kiedy już weszli na okręt, jest relacja, że w ogóle, kiedy udało się zrobić to w papierach, żeby niedźwiedź faktycznie tam widniał, to jest relacja, że on wchodził na pokład okrętu przy akompaniamencie Mazurka Dobrowskiego. Jest nawet takie zdjęcie, jak on wchodzi na ten okręt, ten niedźwiadek.
2: Potem były takie relacje, jak on niestety trafił do zoo.
1: Znaczy to już później, daleko, nie? To już po.
2: W Szkocji. Tak, ale że podobno jak ktoś grał Mazurek Dobrowskiego, to on się wtedy ożywiał i tańczył.
1: Zapamiętał. Jak słyszał język polski, to machał łapą.
2: Tak,
1: no ta historia jego w Edynburgu jest strasznie smutna, tak? No bo ona też pokazuje tragedię żołnierzy Andersa i generalnie polskich żołnierzy, którzy bili się na froncie zachodnim i zdecydowali się zostać na emigracji w momencie, kiedy Polska znalazła się pod butem sowieckim. Zresztą sama decyzja o tym, że on, niedźwiedź Wojtek, zostanie w Edynburgu, zostanie w Szkocji w zoo i przeżyje tam kolejne kilkanaście lat, zapadła w momencie, w którym żołnierze po prostu zdali sobie sprawę, że on stanie się maskotką komunistyczną, tak? Będzie nie chcieli do tego dopuścić. Zresztą oni trochę nie mieli wyjścia. Oni mogli zdecydować się wrócić i byli tacy, którzy wracali do komunistycznej Polski, ale liczyli się z prześladowaniami, tak? Prawdopodobnie słusznie, znaczy z moim zdaniem żołnierze zrobili słusznie. Na pewno komunistyczna władza w jakiś sposób tego niedźwiedzia by wykorzystała. Pojawiły się też pomysły uśpienia tego niedźwiedzia, ale protesty żołnierzy polskich spowodowały, że nic takiego się nie wydarzyło. W miarę możliwości żołnierze już po demobilizacji po tym, kiedy no już po II wojnie światowej no oni go w miarę możliwości odwiedzali. Tutaj naprawdę są wzruszające momenty, nie? Że zawsze się te przytulenia. Generalnie Wojtek jawi się jako takie zwierzę, które wymagało stałej uwagi i ciągłego przytulania.
0: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking. Propozycja nie tylko dla fanów historii.

0: To kulisy History Hiking, u nas niezwykła historia XX wieku. W radiu RMF24 są z wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Przed momentem mówiliśmy o tym, jak wyglądała służba Niedźwiedzia Wojtka. Kontynuujemy naszą opowieść.
1: W ogóle skąd się ten Wojtek wziął? To jest niedźwiedź syryjski. On został... przyszedł na świat najprawdopodobniej... W roku 42, mniej więcej w tym samym czasie, w Iranie przyszedł na świat, mniej więcej w tym samym czasie, w którym na mocy paktu sikorski-majski, brytyjsko-polsko-radzieckich rozmów, formuje się armia Andersa i na mocy amnestii kilkadziesiąt tysięcy także cywilów wychodzi z Związku Radzieckiego i przez Iran, trafiają po prostu na Bliski Wschód i formuje się nowe wojsko polskie, które ma walczyć na Bliskim Wschodzie i pomagać zachodnim aliantom. No i właśnie jedna z kobiet, pani Iwona, nazwiska teraz zapomniałem, kupiła tego niedźwiedzia od chłopców, którzy znaleźli go samotnego, bo najprawdopodobniej mama niedźwiedzia Wojtka została zabita przez myśliwych. Więc to nie jest tak, że od razu żołnierze go gdzieś tam po drodze znaleźli i go wzięli. Nie. Odkupiła go Polka, która od razu po prostu się w nim zakochała, tak? Bo jest relacja, kiedy ona wzięła go na ręce, nie, mały niedźwiadek od razu się przytulił. Są relacje, że on naprawdę potrzebował tej bliskości, że był strasznie smutny, że widać było, że jest taki, że potrzebuje strasznie dużo uwagi. To ona zdecydowała się oddać go pod opiekę polskim żołnierzom, a ten od maleńkości sprawiał potężne problemy. On miał szczęście.
0: Przerosło to ją po prostu trochę.
1: Trochę tak, ale on... No słuchaj, wiesz, jak się zachowuje szczeniaczek, tak?
0: Myślałem, że zapytasz, czy wiesz, jak się zachowuje niedźwiedź. Nie.
1: Myślę, że nie wiesz.
0: Nie, wiem, jak się zachowuje szczeniaczek. Wyobrażam sobie, jak się może duży szczeniaczek.
1: No właśnie, cały czas chce się bawić.
0: No tak.
1: Wymaga uwagi, trzeba się nim opiekować, trzeba go karmić, wchodzi na głowę. No Wojtek stwarzał problemy, szczególnie wtedy, kiedy dużo żołnierzy mieli do roboty. On na przykład nie potrafił spać sam, jest relacja, że on po prostu nie chciał spać sam. On zawsze musiał z kimś, więc się wdrapywał na prycze, wchodził do kaprala. Ale są też relacje, że kiedy podrósł, a po roku czasu był już naprawdę konkretnym niedźwiedziem, że on brali go na wartę, na przykład. I on pomógł nawet
0: złodziei wykrył, tak?
1: Tak.
0: Jak zobaczyli niedźwiedzia, czy
1: tak
0: nie spodziewali, to uciekli. Ale też zapytaliśmy pana profesora Naremskiego, czy oni się kiedykolwiek w ogóle bali niedźwiedzia, chociaż przez chwilę nie, powiedział, że roześmiał się, że absolutnie.
1: Nie.
0: Aczkolwiek była taka historia, że raz poszli z niedźwiedziem na plaży, bo on podobno bardzo lubił pływać.
1: To w Adriatyku jak pływa.
0: I tam był jakiś Francuski i jak zobaczyły przebiegającego niedźwiedzia, to absolutnie się przeraziły.
1: W ogóle zacznijmy od tego, że niedźwiedź jechał z przodu ciężarówki. Wojtek nie jechał na pace. On jechał, tak. Są zdjęcia, jak on jechał z przodu normalnie na pace i faktycznie jak zobaczył wodę, to wybiegł z ciężarówki, przeraził te Francuski, tam kobiety. Polscy żołnierze pobiegli po niego, a niedźwiedź po prostu kilka razy się pochlupował w Adriatyku.
0: Tak. I uspokajali te kobiety, że...
1: No pewnie jeszcze poderwali, tak? No to też musimy zrozumieć, że...
0: Czyli Wojtek, kolejna rola niedźwiedzia Wojtka był też
1: skrzydłowym. Ale rozumiesz tą sytuację w ogóle, tak? Jesteś żołnierzem polskim, który wyprowadza niedźwiedzia z Adriatyku i to jest twój pupil. Wojtek jest symbolem. Ale nie tylko. On naprawdę... Te relacje są tak wzruszające, tak niesamowite. Nie wiem, czy to jest wiarygodne, ale jest taka relacja. Jest relacja... Wojtek zapasy lubił, tak? To jest niedźwiedź, który się...
0: Są nawet nagrania.
1: Są filmy. Że on się normalnie szarpie z żołnierzami. I naprawdę ci żołnierze wspominają, że nigdy nie czuli w żadnym momencie zabawy z nim, nie czuli, że chciał im zrobić krzywdę. Że nigdy. Mało tego, są relacje, że oni... Ja wiem, że to może brzmieć naprawdę fantastycznie, ale znajdziecie te relacje w internecie. Żołnierze wspominali, że mieli wrażenie, że on się czasami do nich uśmiecha. Albo na przykład, kiedy było ryzyko, że te pazury zrobią krzywdę, to na czas zapasów, siłowania chował
0: nie?
1: Żeby nie ranić żołnierzy. I są takie relacje. I ja wiem, że może to...
0: Chował w sensie w piąstkę.
1: Tak, żeby po prostu, żeby nikogo nie zranić. I wiem, jak to brzmi, natomiast są takie relacje i kurczę, ja jestem w stanie w nie uwierzyć.
0: No.
1: Mamy...
0: Wszak mówimy o niedźwiedziu w stopniu kaprala, więc
1: tak,
0: wszystko się może...
1: Wiesz, oni się czuli tak pewnie w ogóle w obecności Wojtka, że na przykład w ekipcie potrafili z nim wyjść na miasto. Rozumiesz sytuację? Idzie armia żołnierzy, tak, na jakąś tam przepustkę i normalnie niedźwiedź po prostu wspominają żołnierze, że on był ciekawski, że on się zachowywał jak turysta. Jak go coś interesowało, to stawał na dwóch łapach. A w Szkocji na przykład w Edynburgu wzięli go do teatru. Albo do knajpy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście takim zwykłym, prostym Szkotem, idziecie do teatru na spektakl i wchodzi wam polska ekipa z niedźwiedziem, który cuchnie, umówmy się. No, spektakl został przerwany, z tego co wiemy, bo strasznie śmierdział niedźwiedź. Ale w ogóle sam pomysł, nie? Żeby wziąć... Po prostu oni go traktowali jak takiego funfla z drużyny, no.
0: Tutaj proponujemy postawić kropkę do tematu Niedźwiedzia Wojtka. Wrócimy już za chwilę.
2: RMF 24.

Mateusz Kudła, Maciej Ragewicz i historia, która mrozi krew w żyłach. Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o chyba najbardziej znanym na świecie polskim żołnierzu, Niedźwiedziu Wojtku. Jak już trafił niestety do tego ZOW Edynburgu, no to oni go jednak regularnie odwiedzali i oczywiście regularnie łamali zakazy wszelkie, czyli zakaz wchodzenia na wybieg, co w głowie się mogło niektórym nie mieścić, zakaz dawania, dokarmiania niedźwiedzia, bo dawali mu papierosy, dawali mu, no nie wiem, czy piwo mu też tam dawali na końcu.
1: W Edynburgu już chyba nie, ale faktycznie...
0: Dokarmiali go tam wciąż.
1: Jest też taka informacja, że kiedy mówiono mu, czy chcesz papierosy, to on wyciąga łapę.
0: Ale on chyba nie palił tych papierosów.
1: Zjadał je. No, okay. Co generalnie, umówmy się, to no, nie był dobry pomysł.
0: Nie róbcie tego w domu, zwierzętom, oczywiście absolutnie. Nie popieramy. No, ale to też były inne czasy, inne
1: też
0: podejście.
1: Się bierze, no. Oczywiście, no. No to kto normalny, wiesz, dzisiaj wziąłby w niedźwiedzia gdzieś na front, no. Ale tak też taka była świadomość wtedy. Znaczy podejście do zwierząt też zupełnie było inne, umówmy się.
0: No i koniec końców stał się symbolem w sumie rozpoznawalnym, no chyba każdy Brytyjczyk wie, kto to jest Niedźwiedź Wojtek, no. To jest niesamowite. Mnóstwo ludzi z zagranicy do nas pisało po materiale o Niedźwiedziu Wojtku.
1: Tak, w ogóle pomnik w Edynburgu jest Niedźwiedzia Wojtka.
0: I ja się też cieszę, że pojechaliśmy do Palestyny, że trochę śladami Niedźwiedzia Wojtka pojechaliśmy, żeby poczuć też ten klimat, w którym ten niedźwiedź się znalazł z naszymi żołnierzami. I
1: Wojtek jest też taką trochę historią, która w sposób prostszy pokazuje tragiczną historię żołnierza Andersa. Na końcu zostaje zamknięty w klatce, tak, i...
0: Takie symboliczne,
1: takie nie? Symboliczne, nie? Zostaje zamknięty, odseparowany od tych, których no, kochał, bo on był bardzo przywiązany do tych swoich opiekunów, do żołnierzy. Trochę tak jak Polacy w armii Andersa, którzy kochali ojczyznę, do której nie mogli wrócić, tak? Oni też nie o taką Polskę walczyli, a ich los, koniec jest no, smutny, bo poczuli się po prostu oszukani, także przez Zachód. Że umowa była inna, nie? Że my o tą Polskę będziemy jednak wciąż walczyć. Pomożemy wam, oczywiście walczymy, ale... Więc tutaj no jest to historia bardzo smutna, nie? Zresztą no, Wojciech umiera po 16 bodajże. Wojtek umiera po bodajże 16 latach. No i smutna jest ta historia, no, bo te relacje są takie, że on, no, czuli naprawdę, że on chce z nimi być. No, został koniec końców zamknięty w ZOO, co w ogóle na początku nie było takie proste, bo to ZOO nie chciało się koniecznie zgodzić na to wszystko, no. Ale żołnierze musieli coś z nim zrobić. W Polsce na pewno miałby gorsze te kilkanaście lat życia.
0: Nie doczekał.
1: Wojtek umiera w wieku 22 lat i jest symbolem niezwykłym, niesamowitym. No i też taką historią, która dla mnie jest przykładem tego, jak właśnie człowiek, nawet no, nie tyle, że żołnierz, ale człowiek może, jak ogromnie może przywiązać się do zwierzęcia. Zresztą widziałeś, jak w jaki sposób pan profesor Wojciech Narębski w stanie już bardzo złym.
0: Rozchmurzył się.
1: W jaki sposób opowiada o Wojtku.
0: Pytaliśmy o Wojtka. To niesamowita była pamięć pana profesora, że on wciąż doskonale wszystko pamiętał, doskonale nam ze szczegółami opowiadał, od kogo, kto mu przydzielił w ogóle do opieki Wojtka, wszystko pamiętał. Także...
1: No i też chyba takie znamienne dla nas było to, że dzień po publikacji filmu o Niedźwiedziu Wojtku profesor Wojciech Narębski odszedł.
0: Dokładnie.
1: My otrzymaliśmy telefon, że dzień po publikacji filmu zobaczył ten film, z tego co wiemy.
0: Zdążył
1: zobaczyć i strasznie wzruszające to było. Mimo tego, że historia kolorowa, mówimy o misiu, dużo się tam takich rzeczy wesołych, śmiesznych, tak, bo niedźwiedź pijący piwo. Myślę, że... To jest wzruszająca historia, tak, jedna z bardziej wzruszających w ogóle.
0: Tak, ja myślę, że to jest dokładnie tak, jak Maciek powiedział, że to jest ta historia Niedźwiedzia Wojtka, to jest historia polskich żołnierzy od początku do końca z armii Andersa.
1: Ale oni nawet też to mówili, że jest takie wspomnienie, że oni dlatego czują taką bliskość z Wojtkiem, że tak jak on, tak i my straciliśmy swoją matkę. On stracił matkę, oni ojczyznę i musieli sobie radzić po prostu w tej nowej okupacyjnej rzeczywistości, wojennej rzeczywistości. Że tak jakby Niedźwiedź też trochę, no on walczył, on po prostu szukał jakiegoś miejsca, tak, w którym mógłby się znaleźć. On potrzebował opieki. Trochę tak jest z naszymi żołnierzami.
0: Ta rozmowa też, dzisiejszy odcinek też zmotywował mnie do tego, żeby zmotywować Łukasza, żeby wreszcie odnalazł pamiętniki, no, żebyśmy mogli przygotować odcinek o dziadku Łukasza, naszego operatora, który też był w armii generała Andersa. I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Polecamy do odsłuchania wszystkie dotychczasowe odcinki. Znajdziecie je w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w Radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Mówią dzięki za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: A teraz zapraszamy na fakty o 19, a temat dla nas Mateusz Bożek.
2: Kolejne 4 osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policyjnym śledztwem otwieramy fakty, później ważne wieści dla kierowców z Krajowej 72 w Wielkopolsce. A jeśli nie macie planów na weekend, to w faktach podpowiadamy, gdzie warto go spędzić. Policja zatrzymała 4 kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu Wilnowym w Nowej Hucie. Wczoraj wieczorem ujęto 19-latka. Przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
3: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
2: Policja zamieściła w sieci film z zatrzymania 19-latka. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych 3 zatrzymań doszło diś na terenie Słowacji.
3: Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
2: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. 2 osoby zostały ranne w wypadku 3 busów na Krajowej 72 w Muchlinie w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Turek. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Jeszcze do jutra na Islandii potrwa referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Jeśli mieszkańcy zagłosują za wznowieniem negocjacji, kraj może mieć pierwszeństwo w wyścigu o członkostwo we wspólnocie. Sytuację na wyspie śledzi specjalny wysłannik RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który jest z nami w faktach. Skąd tak silna pozycja Islandii?
4: Jeszcze przed zamrożeniem poprzednich rozmów akcesyjnych Islandia zamknęła 11 rozdziałów negocjacyjnych. Kryteria, które spełniła Wyspa Lodu i Ognia, to kwestie praworządności, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Islandia jest w strefie Schengen i Europejskim Obszarze Gospodarczym, co może ułatwić rozmowy. Jest jednak kilka kwestii spornych i niedomkniętych.
5: To, co zostaje nam, no to jest kwestia właśnie rybołówstwa, rolnictwa, wspólnej strefy celnej oraz euro. I niemniej się sprawa. Sądzę, jeżeli Islandia zdecyduje się na ten temat, to patrząc na sytuację Czarnogóry, bylibyśmy na pierwszym miejscu.
4: Powiedział mi Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Jutro koniec głosowania w referendum. Walka jest bardzo wyrównana. Z Reykjaviku, Beniamin Kubiak-Piłat.
0: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
2: Polskie siatkarki w Stambule walczą o zajęcie 1. miejsca w grupie na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami, i po 2 setach jest 1-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, witam.
2: Jak wygląda gra Polek w tych 2 setach?
6: No można powiedzieć, że biało-czerwone pokazały w tym meczu swoje 2 twarze. Pierwszy set zdecydowanie pod dyktan do Turczynek, wygrany przez nie 25-15. Polki popełniały sporo błędów, Turczynki grały bardzo dokładnie, świetnie atakując, dobrze przyjmując, no i biało-czerwone miały problem z zatrzymaniem tej największej gwiazdy tureckiej reprezentacji, Melisy Vargas. Drugi set, no już bardziej w wykonaniu Polek lepszy, Polki grały dokładniej, lepiej przyjmowały piłkę, a Turczynki miały problemy z wyprowadzaniem ataków. Biało-czerwone dobrze grały też w bloku, to przekładało się na to, że od tego właściwie przez cały ten drugi set biało-czerwone były na prowadzeniu, ostatecznie tę partię wygrały. 25-21, jak wspomniałeś, jest remis w tym meczu 1-1. Rozpoczął się właśnie 3. set. W nim na razie remis 1-1.
2: A na koniec w faktach w naszym cyklu Po zmroku proponujemy Wam wizytę w plenerowym kinie. Mowa o letnim festiwalu filmowym w Katowicach. To już ostatni weekend wydarzenia, a więc ostatnia szansa na seans w plenerze.
7: Lato to ten doskonały moment, kiedy możemy faktycznie wyjść na zewnątrz i poobcować też na przykład właśnie z filmem. No a kiedy, jeśli nie dopiero dobrze po zmroku? Teraz już dni są coraz krótsze, więc startujemy już o 20:30 i oglądamy dobre, klasyczne, trochę rodzinne kino w bardzo szerokim wyborze.
2: Zachęca Łukasz Kałębasiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. W ten weekend czekają na Was aż 4 projekcje. Wszystkie pokazy będą bezpłatne.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

wieczór w radiu RMF 24 i program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a dziś opowiem o tragicznej wyprawie na Mount Everest. Jest piątek, 10 maja 1996 roku. W Himalajach, na wysokości prawie 8000 metrów, znajduje się obóz czwarty. Ostatni przystanek w drodze na Mount Everest. Już wkrótce przebywający w nim wspinacze rozpoczną finałowy etap wyprawy i staną na najwyższym szczycie świata. Jednak ten ostatni odcinek będzie także tym najtrudniejszym. Zanim bowiem dotrą do celu, muszą najpierw pokonać Hillary Step, uskok nazwany na cześć Edmunda Hillary'ego, pierwszego człowieka, który zdobył Mount Everest. Pokonanie tego odcinka jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla najbardziej doświadczonych himalaistów. Podczas wspinaczki trzeba zachować czujność, gdyż każdy błąd może oznaczać upadek i śmierć. Jednak na razie wszyscy wspinacze leżą w namiotach i odpoczywają, czekając na poprawę warunków pogodowych. Tego dnia wieje bardzo silny wiatr, który jeżeli się nie uspokoi, może skutecznie pokrzyżować plany dotarcia na szczyt. W jednym z namiotów przebywa 35-letni Rob Hall, przewodnik pochodzący z Nowej Zelandii. Już wkrótce poprowadzi swoją ekipę na szczyt. Rob wie, że czeka ich nie lada wyzwanie. Dlatego kazał wszystkim wykorzystać pobyt w obozie na odpoczynek i na zebranie sił. Mężczyzna też próbuje odpocząć, ale jego myśli krążą już wokół wspinaczki. Wie, że doprowadzenie wszystkich na szczyt to ogromna odpowiedzialność. I co równie ważne, będzie ich musiał jeszcze bezpiecznie sprowadzić na dół. Jednym ze wspinaczy z grupy Roba jest 46-letni Doug Hansen. Pochodzi z Seattle, gdzie pracuje jako listonosz. W ostatnich latach dorabiał jeszcze na dwóch innych etatach, aby zaoszczędzić wystarczające środki na spełnienie swojego największego marzenia – wyprawę na Mount Everest. Nie jest to jego pierwsza próba. Rok temu brał udział w podobnej ekspedycji i niemal udało mu się dotrzeć na szczyt. Jednak w trakcie ostatniego etapu stracił siły i upadł. Wyczerpująca wspinaczka w połączeniu z rzadkim powietrzem okazały się być dla niego zbyt wielkim wyzwaniem i musiał się wycofać. W tym roku jest jednak zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Wierzy, że tym razem się uda. W namiocie przebywa również 50-letni lekarz Beck Weathers. Niedawno przeszedł operację oczu i nieco się obawia, jak ostre światło i mróz mogą wpłynąć na jego wzrok. Ale stara się zagłuszyć te czarne myśli i powtarza sobie, że nic złego się nie wydarzy. Poza tym do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Dlaczego teraz miałoby się to zmienić? W obozie, oprócz grupy Hola, znajdują się jeszcze dwie inne ekipy oraz szerpowie. Ci nepalscy przewodnicy są ekspertami w dziedzinie himalaizmu i stanowią nieocenioną pomoc w drodze do zdobycia dachu świata. Jest godzina 19:30. Nowozelandczyk Rob słyszy, że wiatr zaczyna powoli słabnąć. To dobry znak. Nakazuje pozostałym wspinaczom rozpoczęcie przygotowań. O godzinie 23:30 mają wyruszyć w ostatni etap drogi na Mount Everest. Tuż przed północą nadchodzi w końcu moment, gdy Rob i członkowie jego grupy opuszczają obóz czwarty. Pozostałe zespoły ruszają za nimi. W sumie tej nocy w stronę szczytu zmierza 33 śmiałków. Jasne światło księżyca oświetla im drogę, a gwiazdy wydają się być bardzo blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak przenikliwe zimno sprawia, że po kilku godzinach wyczerpującej wędrówki kilku wspinaczy zaczyna się wahać. Wiatr zaczyna się wzmagać i niektórzy czują, że nie dadzą już rady. W drużynie Roba jedna osoba już zawróciła. Doug Hansen i Beck Weathers rozważają zrobienie tego samego. Pozostali himalaiści przekonują ich jednak, by kontynuowali wspinaczkę. W końcu są już niezwykle blisko celu.
Jednak kiedy docierają do jednego z najbardziej stromych fragmentów, przy którego forsowaniu będą niezbędne liny, odkrywają, że ich tam nie ma. Szerpowie mieli je zamontować poprzedniego dnia, ale nie udało im się wtedy dotrzeć na miejsce. Dlatego zespół Nowozelandczyka Roba musi teraz sam zamocować liny. Powoduje to zator. Pozostałe zespoły muszą stać i czekać ponad godzinę. Niektórzy krzyczą do tych z przodu, żeby się pospieszyli. Wszyscy dobrze wiedzą, że muszą dotrzeć na szczyt najpóźniej o 2 po południu, jeżeli chcą jeszcze wrócić do obozu przed zapadnięciem zmroku. Jest już sobotni poranek, kiedy wszyscy wspinacze pokonali strome zbocze. W tym czasie kilka kolejnych osób z różnych zespołów już się wycofało. Inni nie chcą rezygnować. W końcu zapłacili ogromne pieniądze, by wziąć udział w wyprawie i nie mogą pogodzić się z myślą o poddaniu się tak blisko celu. Dlatego mimo bardzo trudnych warunków i zmęczenia kontynuują wyprawę. W końcu Himalaiści docierają do niesławnego Hillary Step, 12-metrowej, niemal pionowej ściany otoczonej przepaściami. Wszyscy muszą korzystać tylko z jednej liny, a pokonanie uskoku zajmuje sporo czasu. Jednak pomimo zmęczenia i stresu, nastroje są radosne. Są już blisko, a pogoda znacząco się poprawia. Świeci słońce, a na niebie nie ma praktycznie żadnej chmury. Po południu pierwsi członkowie grupy Roba docierają na szczyt. Świętują swój sukces i robią zdjęcia, a potem siadają i napawają się nieprawdopodobnym widokiem. Pośród nich nie ma jednak doktora Becka. Ostre światło i zimno okazują się być nie do zniesienia dla jego niedawno operowanych oczu. Postanawia, że poczeka poniżej Hillary Step i spróbuje zdobyć szczyt innego dnia. Wcześniej obiecał przewodnikowi, że nie będzie próbował zejść sam i poczeka na resztę. Tymczasem Rob dociera na szczyt jako ostatni i natychmiast oświadcza znajdującym się tam wspinaczom, że muszą jak najszybciej wracać. Jest już 4 po południu, a oni według planu dawno powinni już schodzić. Co gorsza, warunki znowu zaczynają się pogarszać. Tymczasem przewodnik Michael, który należy do zespołu Roba, przechodzi obok niemal całkowicie oślepionego Becka. Zauważa, że mężczyzna naprawdę źle widzi i pyta, czy ten potrzebuje pomocy przy zejściu. Beck miał poczekać na Roba, ale uznaje, że może już zacząć schodzić. W końcu Rob na pewno wkrótce ich dogoni. Beck, prowadzony przez Michaela, powoli rusza w drogę powrotną. Jednak lekarz widzi coraz gorzej. Ciągle się potyka i przed upadkiem ratuje go jedynie lina przywiązana do Michaela. Wkrótce docierają do jednego z bardziej wymagających etapów. Z jednej strony zbocze opada prosto w dół w kierunku Tybetu, z drugiej w stronę Nepalu, zostawiając jedynie wąskie przejście po środku. Wtedy przewodnik Michael zauważa, że zaczyna zbierać się na burzę. Zdaje sobie sprawę, że teraz liczy się każda sekunda. Za chwilę wracamy do tragedii sprzed 30 lat w Himalajach. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24.

wieczornym programie radia RMF24 wracamy do czarnych skrzynek i do jednej z największych tragedii w historii himalaizmu. 49-letni lekarz-patolog z Teksasu, dr Beck Weathers, rezygnuje z ataku szczytowego i próbuje zejść w dół. Marsz utrudnia szalejąca zamieć. Czas ucieka, a wiatr wieje teraz tak mocno, że wspinacze z trudem utrzymują się na nogach. Wkrótce kilku z nich zaczyna tracić siły i musi usiąść, aby odpocząć. Ale zegar tyka, więc inni, lepiej radzący sobie wspinacze, próbują ich podnieść i wspierać w zejściu. Beck i Michael nadal niestrudzenie schodzą w stronę obozu i natrafiają na kilku innych członków grupy, którzy również z trudem poruszają się naprzód. Beck oświadcza wtedy, żeby szli dalej bez niego. W końcu obiecał poczekać na Roba, a poza tym już nie ma sił i musi trochę odpocząć. Michael nie chce się na to zgodzić, ale Beck przekonuje, że to najlepsze wyjście. Poza tym argumentuje, że Rob może zacząć się martwić. Jeżeli nie będzie mógł go znaleźć, będzie go szukać, niepotrzebnie tracąc cenny czas. Dlatego siada i mówi pozostałym, żeby szli dalej. Pozostali wspinacze ruszają w dalszą drogę, zostawiając Becka samego. O godzinie 16:30 burza gwałtownie przybiera na sile, a wspinacze zdają sobie sprawę, że są w ogromnym niebezpieczeństwie. Rob wciąż znajduje się w dużej odległości od obozu. Co więcej, Doug, jeden z członków jego grupy, jest w bardzo złym stanie i Rob stara się pomóc mu zejść ze szczytu. Zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że może nie dać rady znieść mężczyzny po stromych klifach ani przez wąskie, śmiertelnie niebezpieczne przejścia. Rob dzwoni do obozu i pyta, czy ktoś mógłby do nich przyjść i dostarczyć butlę z tlenem, który zaczyna im się już kończyć. Kierownik bazy obiecuje, że spróbuje wysłać któregoś z szerpów, ale dotarcie do wspinaczy będzie niezwykle trudnym zadaniem. Nieco niżej, na zboczu góry, pozostali wyczerpani wspinacze również walczą o życie. Burza nadciągnęła w mgnieniu oka i wszystkich zaskoczyła. Wszystko wokół nich zaczyna pokrywać intensywnie padający śnieg. Himalaiści mają coraz większe problemy z poruszaniem się i co chwilę upadają. Kierownik obozu ponownie dzwoni do Roba i mówi mu, że musi natychmiast zejść, niezależnie od tego, czy zabierze ze sobą Daga, czy nie. Rob nie chce jednak o tym słyszeć i prosi rozmówcę, by nawet tego nie sugerował, gdyż Doug może usłyszeć rozmowę. Wtedy kierownik zdaje sobie sprawę, że Rob w żadnym wypadku nie ma zamiaru zostawiać Daga samego. Nadchodzi wieczór. Nad Mount Everestem zapada ciemność, a burza wciąż się nasila. Ci, którym udało się zejść do obozu czwartego, z ulgą wchodzą do smaganych przez wiatr namiotów. Jednak szybko orientują się, jak niewielu z nich udało się wrócić. Jest już godzina 19, a duża część wspinaczy wciąż tkwi na górze, w lodowym piekle. W końcu wiatr staje się tak silny, że himalaiści z różnych zespołów postanawiają usiąść w kręgu i poczekać. Widoczność jest tak ograniczona, że nie wiedzą nawet, gdzie się znajdują. Wystarczy jeden krok w złym kierunku i można spaść prosto w przepaść. Część z nich zdaje sobie sprawę, że wkrótce całkowicie zabraknie im tlenu. Powinni próbować iść dalej, ale nie są w stanie tego zrobić, są już zbyt zmęczeni. Zaczynają tracić nadzieję, że uda im się jeszcze wrócić. Jest tak zimno, że wkrótce zamarzną na śmierć. Nie wiedzą, że dzieli ich już mniej niż kilometr od obozu czwartego. Jest już pierwsza w nocy. Rosyjski himalaista Anatolij jest coraz bardziej zaniepokojony. Jest jednym z przewodników. Sam wrócił do bazy już około godziny 17. Widział, jak po nim do obozu dotarło jeszcze kilka innych osób, ale to było już jakiś czas temu. Teraz stara się policzyć, ilu jest ludzi w namiotach i z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że brakuje aż 19 wspinaczy. Pogoda staje się coraz gorsza. Anatolij wie, że musi coś zrobić. Dlatego, choć wiąże się to z ogromnym ryzykiem, decyduje się wyjść i spróbować odnaleźć zaginionych himalaistów.
Śnieg przykrył już niemal cały szczyt i zasypał ślady. Widoczność jest bardzo ograniczona. Wspinacze siedzący w kręgu już niemal całkowicie stracili nadzieję. Jednak w pewnym momencie wydaje im się, że zauważyli w oddali jakieś światło. Po chwili uświadamiają sobie, że jest to latarka i wkrótce staje przed nimi Anatolij. Przewodnik zaczyna od zabrania jednej z kobiet do obozu. Obiecuje też, że wkrótce wróci, by pomóc reszcie. Kiedy w końcu Rosjanin doprowadza himalaistkę do namiotu, podaje jej filiżankę herbaty. Kobieta nie potrafi jej nawet utrzymać w drżących rękach i Anatolij musi jej wlać napój do ust. Tymczasem dla wspinaczy, którzy pozostali w kręgu, czas dłuży się niemiłosiernie. Wielu z nich zaczyna nawet wątpić, czy przewodnik rzeczywiście podejmie jeszcze jedną próbę dotarcia do nich. Dlatego gdy po upływie pół godziny znów widzą Anatolija, napełnia ich ogromny przypływ nadziei. Przewodnik spędzi resztę nocy chodząc między obozem a ocalałymi, ratując jednego po drugim. Niektórzy szerpowie również wyruszyli w górę w poszukiwaniu ocalałych. W pewnym momencie zauważają leżącego na ziemi lekarza Beka, który zatrzymał się, by poczekać na Roba. Jest prawie całkowicie pokryty śniegiem. Jeden z szerpów pochyla się nad mężczyzną i uznaje, że Bek już nie żyje lub jest w tak ciężkim stanie, że nie uda się go uratować. Dlatego nepalscy przewodnicy podejmują trudną decyzję i zostawiają lekarza. Chcą iść dalej i spróbować pomóc komuś, kto będzie miał jeszcze szansę na przeżycie. Jednak Bek wciąż żyje, choć czuje się tak, jakby go już nie było. Nic nie widzi i nie odczuwa żadnego bólu. Jego ciało jest tak wyziębione, że drży samoistnie, próbując wytworzyć ciepło. Mężczyzna czuje, jakby powoli tonął w gęstej mgle. Jednak nagle jakby budzi się z przerażającego snu i z niemal nadludzką determinacją wstaje. Musi wrócić. Musi przeżyć. Mijają kolejne godziny. Wspinacze, którzy dotarli już do obozu czwartego, są zmęczeni i wciąż nie rozumieją jeszcze skali rozgrywającej się tragedii. Dopiero o 5 rano w niedzielę, ponad dobę po wyruszeniu wspinaczy na szczyt, mgła i wiatr nieco słabną, a widoczność zaczyna się poprawiać. Wspinacze w obozie rozglądają się dookoła i uświadamiają sobie, jak wielu z ich kolegów wciąż nie powróciło. W bazie dzwoni telefon. To przewodnik Rob. Mówi, że wciąż jest na szczycie i że nie może się już ruszać. Informuje też, że Doug zmarł. Kilku szerpów wyrusza, by ratować Roba. Po drodze mijają ciała kilku innych himalaistów, którzy nie przetrwali zejścia. Po trudnej wspinaczce w końcu zbliżają się do ostatniego odcinka. Ale po raz kolejny burza nasila się i szerpowie ledwo stoją na nogach. Przez chwilę dyskutują, co robić. Są już teraz w odległości 100 metrów od miejsca, gdzie znajduje się Rob. Jednak wiatr jest zbyt silny i dotarcie do Nowozelandczyka będzie niemożliwe. Nie mają innego wyboru i wracają do obozu. Do wstrząsającej opowieści o losie Roba Halla wracamy już za chwilę. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF 24 wracamy do wyprawy na Mount Everest 10 maja 1996 roku. Uwięzieni przez śnieżycę na najwyższej górze świata wspinacze próbują wrócić do obozu. Walczą o życie. Na szczycie południowym został doświadczony nowozelandzki himalaista i przewodnik wypraw wysokogórskich Rob Hall. Kilka osób z bazy komunikuje się z Robem. Mówią mu, że musi spróbować zejść, bo nikt nie da rady do niego dotrzeć. Po południu Rob odpowiada, że nie będzie tego w stanie zrobić. Jego ręce są sztywne i nie może nimi poruszać, nie mówiąc już o utrzymaniu liny podczas schodzenia. O godzinie 18:30 w niedzielę wieczorem żona Roba dzwoni do bazy. Wie, że jej mąż miał podjąć próbę zdobycia szczytu w piątek wieczorem, ale przez całą sobotę nie miała od niego żadnych wiadomości. Kierownik bazy jest zrozpaczony, ale stara się, by żona Roba tego nie usłyszała. Zamiast tego dzwoni do Roba przez radio i mówi mu, że żona chce z nim porozmawiać. Proponuje, że przyłoży telefon do radia, żeby mogli się słyszeć. Rob prosi, żeby chwilę poczekał, bo chce wziąć do ust trochę śniegu, żeby nawilżyć gardło. Kiedy para w końcu może ze sobą porozmawiać, Rob próbuje zrobić wszystko, by uspokoić swoją żonę. Gdy pyta, jak tam twoje nogi? Rob odpowiada spokojnie, że chyba ma lekkie odmrożenia. Rozmawiają jeszcze przez chwilę, a potem Rob kończy rozmowę słowami: śpi dobrze, kochanie. I obiecaj mi, że nie będziesz się zbytnio martwić. Będą to jego ostatnie słowa skierowane do żony. Nie doczeka na nadejście pomocy. Tymczasem Beck zatacza się na śniegu, ale nad ludzkim wysiłkiem posuwa się naprzód. Znów zaczyna mu się robić ciemno przed oczami. Wie, że jego jedyną szansą jest dotarcie do obozu. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że chyba ma halucynację, bo wokół siebie widzi wielkie niebieskie kule. Dopiero gdy jeden z szerpów staje przed nim i patrzy mu prosto w twarz, Beck zdaje sobie sprawę, że to nie zwidy. Udało mu się dotrzeć do obozu. Zostaje przeniesiony do jednego z namiotów, gdzie zostaje włożony do śpiwora i otoczony termoforami. Beck ponownie zapada w głęboki sen. Mijają godziny i zapada noc. Gdy Beck znów się budzi, odczuwa ogromne pragnienie. Próbuje wołać, ale jego głos jest zbyt słaby. Jeden z szerpów przechodzi obok jego namiotu i zagląda do środka. Trzyma dzbanek z gorącą herbatą, ale kiedy widzi Becka, cofa się przerażony. Beck chce, żeby wszedł, ale Nepalczyk nie słucha. Mężczyzna nie może się podnieść ani wyjść i nie rozumie, co się dzieje. Wygląda to tak, jakby szerpa się go bał. Po chwili Beck znów zapada w sen. Dopiero później dowiaduje się, że szerpowie są bardzo przesądni i Nepalczyk bał się podejść do człowieka, który wyglądał jak żywy trup. Mijają kolejne godziny i osoby przebywające w obozie czwartym przygotowują się do zejścia na dół. Wciąż nie odnaleziono kilku wspinaczy, ale nie można już dłużej czekać. Ranni muszą jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną. W przeciwnym razie nie przeżyją. Kilku członków zespołu Roba przechodzi obok namiotu, w którym leży teraz Beck. Nie wiedzą jednak, kto w nim jest, bo twarz jest zakryta śpiworem. Ponieważ Beck leży w nienaturalnej pozycji, wszyscy uznają, że jest to martwe ciało. Beck po raz kolejny zostaje uznany za umarłego. Wkrótce wspinacze jeden po drugim schodzą z Everestu, by dotrzeć do położonego niżej obozu. W tym momencie Beck odzyskuje przytomność i słyszy, jak pozostali zaczynają się oddalać. Zdaje sobie sprawę, że pewnie uznali go za zmarłego. Próbuje krzyczeć, ale ledwie jest w stanie wydobyć jakikolwiek dźwięk. Na szczęście jeden z himalaistów słyszy słabe wołanie dochodzące z jednego z namiotów i postanawia to sprawdzić. Gdy wchodzi do środka, przeżywa szok i szybko powiadamia pozostałych, że jest jeszcze jeden ocalały. Wiadomość, że Beck żyje, rozchodzi się lotem błyskawicy. Wielu himalaistów nie może w to początkowo uwierzyć. Beck wraz z innymi rannymi zostaje zniesiony na dół. Udało mu się przeżyć. Gdy wspinacze bezpiecznie docierają do dolnego obozu, panuje tam ponura atmosfera. Wszyscy czują ulgę, że zdążyli już wrócić, ale nie mogą przestać myśleć o osobach, którym się to nie udało. Najciężej ranni, wśród których jest dr Beck, zostają przetransportowani helikopterem do szpitala w Katmandu. Ich dłonie i stopy zostają owinięte bandażami, a niektóre części ciała stają się czarne z powodu odmrożenia i będą wymagały amputacji. Wypadek wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Trudno uwierzyć, że sytuacja mogła potoczyć się tak źle i że życie straciło 8 wspinaczy. Okazuje się również, że liczba ofiar mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie odwaga kilku himalaistów i szerpów. Jednym z bohaterów jest Anatoli, którego działania tej nocy prawdopodobnie uratowały życie co najmniej kilku osobom. Mimo tragedii, mężczyzna nie porzuca swojej pasji. Niestety, rok po tych wydarzeniach Anatoli ginie podczas swojej kolejnej wyprawy w Himalaje. Beck musi poddać się amputacji palców u rąk, nosa i obu stóp. Czuje jednak satysfakcję, że w krytycznej chwili udało mu się znaleźć motywację, by tak desperacko walczyć o życie. W jednym z wywiadów powiedział: charakter definiuje to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. A gdy tam byliśmy, wiedzieliśmy, że nikt nie obserwuje naszych działań. Dlatego każdy postępował zgodnie z tym, co jego wewnętrzne, prawdziwe ja uważało za słuszne. Niektórzy wyszli z tego z dumą, a inni prawdopodobnie woleliby, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, jak się zachowywali. Mam szczęście, że byłem świadkiem zarówno dobrych, jak i złych czynów. Osoby, które walczyły o innych, które były bezinteresowne, są dla mnie bohaterami. Nawet jeśli nikt nie wie, co zrobiły. Katastrofa z 1996 roku po raz kolejny przypomniała, że choć Mount Everest został już tak wiele razy zdobyty, wyprawa na najwyższy szczyt świata nadal stanowi wielkie wyzwanie i jest obarczona ogromnym ryzykiem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF FM zawsze jesteście na bieżąco, zawsze aktualne fakty, wszystkie istotne tematy. Dochodzi 20, zatem sprawdzamy, co się dzieje. Mateusz Bożek, proszę bardzo.
1: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A2 w Poznaniu. W faktach także o pogodzie, która płata nam figle na ostatni weekend wakacji. Zaczynamy jednak od zmagań polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone mierzą się z Turczynkami. Dziś sportowe zmagania w siatkówce rozpoczną też panowie. Polskie siatkarki w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy prowadzą z broniącymi tytuły Turczynkami 2-1. Stawką spotkania pierwsze miejsce na zakończenie zmagań grupowych. Mecze śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
2: RMF. Tak, dobry wieczór.
1: Witaj ponownie. Jak radzą sobie Polki w czwartym secie?
2: No niestety nie najlepiej. Biało-czerwone w tej partii przegrywają. 15-20 od początku dyktują warunki w tym secie Turczynki, które na jego początku prowadziły już nawet 5-0. Biało-czerwone walczą za wzięcie, żeby odrobić te straty, ale z tak silną reprezentacją jak Turcja może być to w tej partii bardzo trudne. Wcześniejsze dwa sety Polki zagrały koncertowo. Te dwie partie wygrały do 21 i do 22 i dzięki temu prowadzą w setach 2-1. No a do tej końcówki czwartego seta wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
1: Za niecałe pół godziny w Tauron Arenie w Krakowie swój mecz rozpoczną siatkarze. Polacy zmierzą się ze Słowenią w 23. memoriale Huberta Wagnera. Mecz obejrzy 15 tysięcy biało-czerwonych fanów. Wśród nich jest nasz wysłannik na ten turniej, Cezary Dziwiszek, który rozmawiał z kibicami z podkarpackiego Jarosławia.
3: Duża grupa?
4: 14 osób.
3: Fiu, ale to chyba jakimś autokarem musieliście przyjechać, co?
4: Swoimi samochodami.
3: Niezła eskapada, dobrze, koleżanki jeszcze zapytam. W takim razie ulubiony siatkarz reprezentacji Polski to?
5: Wszyscy!
3: Pomidor.
1: A z Czarkiem połączymy się w faktach sportowych za godzinę. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 w Poznaniu. Między węzłami Komorniki i Luboń zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w Łódzkiem. Do końca roku mamy posiadać łącznie 14 husarzy produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin.
6: Pogoda płata figle.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w zachodniej części kraju. Ostatni weekend wakacji może mocno padać. Mapy pogodowe przejrzała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
7: Miało być słonecznie i ciepło, a będzie pogoda w kratkę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązywać będą dziś w nocy w całej zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja burzowa prognozowana jest w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań aż do Wrocławia. Sobota i niedziela zapowiadają się znacznie lepiej, również na wybrzeżu. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie można liczyć na trochę słońca, ale możliwe będą chwilami też niewielkie opady deszczu.
1: W faktach RMF FM w naszym cyklu Po zmroku odwiedzamy dziś plenerowe kina. W Katowicach przez całe wakacje trwa letni festiwal filmowy. Co weekend w innej dzielnicy. Pod chmurką, na leżaku albo w samochodzie.
8: To też taka odmiana i sposób, żeby poczuć się trochę jak w tej legendarnej Ameryce i równocześnie chyba poczuć się bohaterem filmów, bo przecież to głównie z filmów znamy formułę kina samochodowego.
9: Co pana tu ściągnęło? Czy właśnie to, że to jest kino samochodowe, czy film?
10: Chyba kino samochodowe, bo nie wiem, ja na takim czymś nigdy nie byłem. Właśnie z takich amerykańskich filmów, nie wiem, lata 80, 70, coś takiego, jak się właśnie oglądało, to tam właśnie były te takie wielkie parkingi. No tutaj dzisiaj trochę mniejsze, spodziewałem się, że będzie trochę większy parking.
11: Jestem tutaj bardziej dla klimatu, bo będę oglądała ten film już czwarty raz. No mam nadzieję, że będzie mi się podobało.
1: A mowa o filmie Spirited Away w Krainie Bogów. Z widzami Łukaszem Kałębasiakiem, dyrektorem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, rozmawiała Anna Kropaczek. Ten weekend to ostatnia okazja na seans w plenerze. Czekają Was w sumie 4 pokazy. Wstęp bezpłatny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych siatkówka. Zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki walczą z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie A. W ostatnim meczu fazy grupowej Polki prowadzą w setach 2-1. W czwartej partii jednak przegrywają 16-22. W tej partii biało-czerwone mają problemy w przyjęciu, ale Turczynki świetnie zagrywają i doskonale grają w bloku. Gra będzie się tutaj jednak toczyła do końca, no bo stawką meczu, jak wspomniałem, pierwsze miejsce na zakończenie fazy grupowej. a za niespełna pół godziny swój pierwszy mecz memoriału Huberta Jerzego Wagnera rozpoczną polscy siatkarze. Biało-czerwoni w Tauron Arenie w Krakowie zmierzą się ze Słowenią. W hali jest Cezary Dziwiszek, jak słyszeliście w faktach, który będzie śledził dla nas to spotkanie i połączymy się z nim w kolejnych faktach sportowych RMF FM. My teraz zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną, bo ruszyła szósta kolejka Ekstraklasy. W meczu otwierającym tę serię spotkań Wisła Płock przegrała na własnym stadionie 0-2 z Koroną Kielce, a za niespełna pół godziny w Warszawie prowadząca w ligowej tabeli Legia podejmie Beniaminka. Śląska Wrocław. Stołeczny klub pożegna w czasie tego meczu Artura Jędrzejczyka, a jak grającego Śląska spodziewa się dziś szkoleniowiec gospodarzy Marek Papszun?
5: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas i czym się na pewno charakteryzuje, to taką grą do końca. Taki zespół, który też charakteryzuje się taką wiarą, nieustępliwością.
2: Pierwszy gwizdek na stadionie przy Łazienkowskiej w stolicy o 20:30. Mamy pierwszy medal dla Polski na rozgrywanych na poznańskiej Malcie kajakarskich mistrzostwach świata. Złoto w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów zdobył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych, który w finale minimalnie pokonał Uzbeka Artura Gulijewa i po przekroczeniu linii mety nie był do końca pewny wygranej.
13: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem, później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No, niesamowite uczucie, naprawdę.
2: Mówił Oleksii Koliadych. Jutro kolejne medalowe szanse naszych reprezentantów, a w Stambule zakończył się czwarty set starcia Polski z Turcją. Turczynki wygrały tę partię 25-16, więc o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie A, zadecyduje tiebreak, o którym powiemy na pewno w kolejnych faktach sportowych RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: O czym warto wiedzieć w piątkowy wieczór? Już za chwilę was po tym poinformujemy. W RMF FM o 21:00 nowe fakty przedstawi Mateusz Bożek.
1: Polskie siatkarki pokonały Turcję w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Od sukcesu biało-czerwonych zaczynamy fakty, później w nich także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Miał potrwać kilka tygodni, trwa już pół roku. A na koniec krótkie podsumowanie wakacji. Jak spędzili je najmłodsi? Ich głosy zebrał nasz reporter. Polskie siatkarki uciszyły trybuny hali w Stambule. Biało-czerwone w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pokonały 3-2 współgospodynie turnieju i broniące tytuły Turczynki. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
2: Tak jest, witam ponownie.
1: Jak wyglądał decydujący o tym zwycięstwie tiebreak?
2: No, biało-czerwone świetnie go rozpoczęły. Grały dobrze w przyjęciu i znów doskonale punktowały w ataku. Tutaj prym wiodła Julia Szczurowska. Polki prowadziły w tej partii już nawet 10-3. Turczynki do końca starały się odwrócić jednak losy seta, ale Polki podbijały na ataki rywalek, no i nie dawały na to możliwości. Dzięki wygranej Polki fazę grupową kończą na pierwszym miejscu w grupie A i o ćwierćfinał zagrają z reprezentacją Portugalii, która zajęła 4. miejsce w grupie C, a do meczu Polek wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
1: Dziś mija pół roku od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Donald Trump zapowiadał, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. 6 miesięcy później końca wojny nie widać. O nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: To rzeczywiście stało się jednym z najważniejszych problemów politycznych Donalda Trumpa w 2026 roku. 6 miesięcy później nie ma trwałego porozumienia kończącego wojnę. Militarnie Iran został osłabiony. Ataki uszkodziły jego infrastrukturę wojskową i nuklearną, a irańskie kierownictwo poniosło duże straty. Nie udało się jednak doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu ani politycznego załamania władz w Teheranie. Według AP irański system władzy przetrwał i zdołał odtworzyć przywództwo. Kluczowym problemem okazała się cieśnina Ormus. To prawdopodobnie najważniejszy gospodarczy element całej historii. Iran wykorzystał swoje położenie przy cieśninie Ormus, przez którą przechodzi ogromna część eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej i w praktyce poważnie ograniczył regionalny eksport surowców. Zakłócenia na rynku energii okazały się znacznie trwalsze niż początkowo zakładano. Dla przeciętnego Amerykanina wojna stała się więc czymś bardziej namacalnym. Benzyna kosztuje ponad dolara za galon więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Prawie 46 stopni pokazały dziś termometry na Sardynii. Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów włoskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w 10 miastach, m.in. w Rzymie i Palermo. Pod względem pogody Włochy podzielone są na pół. W chłodniejszych północnych regionach wystąpiły gwałtowne ulewy i gradobicie. Kraków szykuje się do wyjątkowej rocznicy. Tereny zielone przy Tauro na Renie zamienią się w parkiet pod gołym niebem. Okazją są 35. urodziny krakowskich dzielnic.
5: Na terenie imprezy dużo atrakcji, strefa zabaw dziecięcych. Można przyjść z dzieckiem, oddać pod opiekę animatorowi, samemu się zrelaksować, posłuchać muzyki. Wszystkie dzielnice wystawią swoje namioty. Będą też atrakcje sportowe, treningi, które przygotował Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz ciekawa strefa RMF FM.
1: Zapowiadał Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury. Cały program imprezy znajdziecie na rmf24.pl. Za chwilę fakty sportowe, ale przed nimi podsumujemy jeszcze kończące się wakacje. Poprosiliśmy o to najmłodszych.
6: W tym miesiącu albo w tamtym wyjechałem na Albanię na tydzień, albo na 2 tygodnie.
7: Czyli już się nawyjeżdżałeś, już więcej nie trzeba.
8: Ja chyba się nie będę wyjeżdżał.
9: Mój kolega do Włoch poleciał. No i my mu chcemy zrobić niespodziankę z kolegami, gdy wróci, że zrobić taki jakby bunkier pod ziemią.
1: Razem z naszym reporterem Dominikiem Smagą z Lublina trzymamy kciuki za powodzenie tych ambitnych planów. A jak wy planujecie spędzić ostatni weekend wakacji? Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Siatkówka ponownie otwiera fakty sportowe w RMF FM, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ostatnim meczu po naprawdę dobrej grze pokonały po tiebreaku reprezentację Turcji, która jest jednym z faworytów do złotego medalu i go broni. Biało-czerwone mecz rozpoczęły nie najlepiej od wyraźnie przegranej partii. W kolejnych dwóch poprawiły grę w obronie i ataku i wygrały kolejne sety do 21 i 22. Czwarta partia znów należała do Turczynek. Jednak jednak przegrana. W tym secie nie podłamała Polek, które tiebreak rozpoczęły doskonale i ostatecznie wygrały go 15-10. Polki kończą więc fazę grupową na pierwszym miejscu i o ćwierćfinał zagrają z Portugalią, która w grupie C zajęła czwarte miejsce, odnosząc jedynie 2 zwycięstwa. A my zostajemy przy siatkówce, ale ze Stambułu przenosimy się do Tauron Areny w Krakowie, gdzie swój pierwszy mecz w memoriale Huberta Jerzego Wagnera rozgrywają Polacy. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia mierzy się ze Słowenią. Mecz z trybun hali w Krakowie śledzi Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku. Jak Polacy rozpoczęli to spotkanie?
11: Rozpoczęli akurat dość niemrawo, lekka dekoncentracja, problemy z przyjęciem, musieli wejść w rolę, że tak się wyrażę. Najszybciej wszedł Bartłomiej Bołądź, który tutaj najwięcej zdobywa punktów w ataku. Teraz na tablicy wyników 24-23. Mamy przerwę, siatkarze już wracają na parkiet. Słoweńcy serwują za chwilę, być może ostatnia decydująca akcja w pierwszej partii. 24-23 dla Polski z Tauron Areny Kraków. Cezary Dziwiszek.
2: A na koniec zaglądamy jeszcze na stadion w Warszawie przy Łazienkowskiej. Prowadząca w ekstraklasowej tabeli Legia gra ze Śląskiem Wrocław. No i w 36. minucie meczu goście prowadzą 1-0. Gola dosłownie minutę temu z rzutu karnego dla Śląska zdobył Samet Stalar.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 20.

0: To już jest ten czas, bo dochodzi godzina 22, zatem jakie są najważniejsze fakty właśnie o tej porze, o tym poinformuje was Mateusz Bożyk, RMF FM.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego doprowadzony do sądu w Katowicach. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P., zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Potem ważne informacje dla kierowców z A2 w Lubuskiem. W faktach sportowych zmagania polskich siatkarzy ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest już w sądzie rejonowym Katowice Wschód. Prokuratura skierowała tam wniosek o 3-miesięczne aresztowanie podejrzanego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa posiedzenie sądu. Na miejscu jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Szczegóły w kolejnych faktach. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest autostrada A2 w Lubuskiem w pobliżu miejscowości Koryta. To odcinek Torzym-Jordanowo. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie ma wydatków na utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego. Tak twierdzi minister finansów. Prezes Trybunału zarzuca mu jednak kłamstwo. Główną przyczyną pierwszego w historii takiego sporu jest sytuacja w samym Trybunale. Z wyjaśnieniami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na czym polega problem?
2: Według prawa projekt swoich wydatków Trybunał po prostu składa w resorcie finansów, który musi go bez zmian włączać do projektu budżetu. Minister mówi jednak:
3: nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK, nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
2: Prezes Bogdan Święczkowski zarzucił natychmiast ministrowi Domańskiemu mówienie nieprawdy, bo projekt w lipcu przekazał resortowi dyrektor biura Trybunału. Sęk jednak w tym, że projekt uchwalić może tylko Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, a to nie może się skutecznie zebrać przez nieodebranie przez prezydenta ślubowań od czwórki sędziów. Co teraz?
4: Jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub zmiany dochodów, jeżeli byłyby dostarczone, ma parlament.
2: Odpowiada wiceminister Hanna Majszczyk, ale na razie w projekcie budżetu pozycji Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście nie ma.
1: Mieszkańcy Islandii zdecydują o tym, czy wznowić rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Walka ma toczyć się do ostatniego głosu. W Reykjaviku, stolicy kraju, jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kampania referendalna?
5: Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wznowienia rozmów z Unią walczą o każdy głos. Kilkanaście lat temu Islandia przerwała proces akcesyjny ze wspólnotą. Na wyspie widać plakaty zachęcające do głosowania za oraz przeciw. Ponadto kampania rozgrywa się w internecie, gdzie widać dużo postów zachęcających również Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo do oddania głosu.
6: Wielu Islandczyków nagle potrafi napisać na przykład post po polsku, żeby dotrzeć do Polonii, żeby zachęcić ich do głosowania w określony sposób. Też dostałam telefon z jednej z organizacji, gdzie pan po polsku się mnie pytał, czy zamierzam głosować i jak zamierzam głosować.
5: Powiedziała mi Anna Tabaszewska, Polka mieszkająca od 9 lat na Islandii. Kulminacyjny punkt referendum odbędzie się jutro. Z Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Plenerowe kino to świetny pomysł na letni wieczór. Do jednego z nich zaglądamy w naszym cyklu Wakacje po zmroku. Wyjątkowego, bo przygotowanego przez samych mieszkańców. Chodzi o kino pod chmurką na katowickim osiedlu Kokociniec. Wszystko zaczęło się od wspomnień z dzieciństwa.
8: Tu się wychowałam na Kokocińcu i rzeczywiście mam takie wspomnienia, że jak mam taką malutką dziewczynką, to ktoś z dorosłych organizował nam takie spotkania. Rozciągano prześcieradło i to był ekran i zrzutnik puszczano, już nie pamiętam, czy to były bajki, czy to były obrazki. Myśmy, dzieciaki, siedzieliśmy na kocykach i po prostu patrzyliśmy. To jest moje wspomnienie. Ja zawsze chciałam do tego wrócić. Od początku mojej działalności społecznej to gdzieś tam było takim moim, no powiedzmy, trochę marzeniem.
1: Z Dorotą Żywicą, inicjatorką osiedlowego letniego kina plenerowego na katowickim Kokocińcu, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Polscy siatkarze w Tauron Arenie w Krakowie grają ze Słowenią. To pierwszy mecz naszej reprezentacji w towarzyskim turnieju Huberta Jerzego Wagnera. Polacy remisują 1-1 w setach z reprezentacją z Bałkanów, a mecz Trybun Hali w Krakowie śledzi Cezary Dziwiszek, z którym Dobry się wieczór. Teraz łączymy. Szarku, trwa trzeci set. Jaki w nim wynik?
11: 21 do 17 dla nas. Po tym słabszym drugim secie Polacy od początku można powiedzieć, że wzięli sprawę w swoje ręce, a sygnał do dobrej gry dał Kamil Semeniuk, szczególnie na zagrywce. On ciągnie teraz grę naszej reprezentacji. Przed chwilą kolejne punkty dla biało-czerwonych. Zmierzamy do końca seta. Co może martwić? Uraz Bartłomieja Lemańskiego, nasz podstawowy środkowy. Jeden ze Słoweńców wpadł w niego pod siatką w pierwszym secie. Bartłomiej zszedł z boiska utykając, ma obandażowaną stopę. Widziałem, że opuścił halę. Oby z jego zdrowiem było wszystko w porządku. Stauron Areny Kraków, Cezary Dziwisz.
10: A teraz przenosimy się na ekstraklasowe boiska. Niepokonana po 5 kolejkach Legia gra na własnym stadionie ze Śląskiem. Wrocław, 74. minuta tego spotkania i gospodarze przegrywają 0-1. We wcześniejszym meczu Korona Kielce 2-0 pokonała Wisłę Płock. Legia i Jagiellonia poznały dziś swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba zespoły dowiedziały się, z kim zagrają w nietypowych okolicznościach, bo na pokładzie samolotu.
12: Nasze marzenie największe nas wszystkich, czyli Włochy i San Siro, nie zostało spełnione.
10: Przyznał Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, której zawodnicy chcieli zmierzyć się z Milanem, a zagrają z Olimpikiem Lyon, Olympiakosem Pireus, belgijskim Anderlechtem, Wiktorią Pilsną, Crystal Palace, Sunderlandem, Araratem Armenia Erywań i Lewskim Sofia. Na pokładzie samolotu Lecha informacje o wynikach losowania przekazał prezes klubu Piotr Rutkowski.
13: Ladies and gentlemen, this is the president speaking.
10: A Lech zagra z Bayerem Leverkusen, Benfiką Lizbona, Ferencvaroszem, Royalem Union Saint-Gillois, podobnie jak Jaga Sunderlandem i Crystal Palace, a także z portugalskim Torenze i Ofi Kreta. Pierwsze mecze 16 i 17 września.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: jak zawsze w RMF FM, na aktualne fakty, najważniejsze informacje. O tym powinniście wiedzieć. O 23:00 fakty przedstawia Mateusz Bożek.
1: Czy będzie areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Tego chce prokuratura. Ostateczną decyzję podejmie jednak sąd w Katowicach. Władimir Zełenski chce zwiększyć liczbę ataków dronowych na Rosję. Ukraina miałaby wystrzeliwać 1000 dronów dziennie. Zaczynamy jednak od sportu i zwycięstwa polskich siatkarzy nad Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trzy do dwóch. Polscy siatkarze wygrywają ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. W spotkaniu przyglądał się cały czas Cezary Dziewiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj ponownie.
2: Dobry wieczór.
1: Aż 5 setów to nie był łatwy mecz dla biało-czerwonych.
2: Absolutnie nie był to łatwy mecz. Zafundowali tutaj niemałe emocje jedni i drudzy siatkarze kibicom zgromadzonym w Tauron Arenie Kraków. Polacy dopiero w tiebreaku na dobre się odpalili, odfrunęli, wygrali 15 do 11 i pokazali to najlepsze swoje oblicze ze zwycięskiej Ligi Narodów. Na plus przede wszystkim Kamil Semeniuk. On pchał naszą reprezentację do tych najlepszych momentów dzisiaj, szczególnie na zagrywce. No cóż, Słoweńcy udowodnili, że na pewno na Mistrzostwach Europy będą trudnym przeciwnikiem, a Polacy, myślę, przypomnieli, że mają szeroką kadrę, jak mało kto, bo przecież zmian tutaj było całkiem sporo. Jutro o 17:00 biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwiszek.
1: Sąd rejonowy Katowice Wschód zdecyduje o wniosku prokuratury, która chce 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Jak mówiliśmy w faktach, przed 22:00 szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do budynku sądu. Na miejscu cały czas jest reporter RMF FM. Śledczy, przypomnijmy, postawili wcześniej szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego dwa zarzuty dotyczące m.in. płatnej protekcji. Szef PKOL-u nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.
3: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Radosław P. to, przypomnijmy, jeden z głównych bohaterów afery Zonda Krypto. Śledczy zabezpieczyli m.in. zegarek wart blisko 170 tysięcy złotych, który prezes PKOL-u miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej apelował o to premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu nawiązał do przełomu w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto, a polityków opozycji wezwał, żeby zerwali powiązania z brudnym biznesem i przyłączyli się do objęcia rynku kryptowalut kontrolą państwa.
4: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce. Może jestem naiwny, ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
1: Mówił premier. Ustawy o rynku kryptoaktywów były uchwalane przez Sejm, a potem wetowane przez prezydenta już trzykrotnie. 1000 dronów dziennie w kierunku Rosji chce wystrzeliwać Ukraina. Obecnie ta liczba, jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, wynosi średnio 300 maszyn. Prezydent Ukrainy nakazał armii zwiększenie liczby uderzeń dronowych na cele w głębi Rosji.
5: Są i takie fakty.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czytania Komiksów. To świetna okazja, by sięgnąć po swój ulubiony tytuł. W Łodzi mieszkańcy postanowili je czytać publicznie. Zebrali się na skwerze przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną, gdzie głównym bohaterem był Wiedźmin. Ten rok należy do niego.
6: Łatwo zabijać z łuku, dziewczynko. Jak łatwo naciągnąć cięciwę i myśleć, to nie ja, to strzała. Ale strzała w nocy niczego nie śni, tak powiedział Geralt z Rivii.
7: Pani przed komiksem, co to dzisiaj wybrane na to popołudnie, takie piękne, słoneczne w Łodzi?
8: Wiedźmin komiksowy tym razem oczywiście był czytany, oglądany, grany, no ale jak już dzisiaj komiksowo, no to pora na komiks.
7: W komiksie mamy to narysowane, tam jest mniej tych dialogów. To jak to pogodzić z tym właśnie, że książka oddziałuje na naszą wyobraźnię?
9: Komiksy oddziałują na wyobraźnię, bo mamy już, to prawda, gotowe obrazki, ale jednak w naszej głowie mózg tworzy, żeby to wszystko się ruszało. Więc tutaj powiedziałabym, że oba te źródła działają na wyobraźnię.
1: Miłośnikom komiksów towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Bibliotekarze przekonują, że komiksy są świetną lekturą we wszystkie dni roku, nie tylko od święta.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.